Na oczy siwy kosmyk padł. Wtuliła się w płód ściany, cała drżąc.

Na 106.2 FM Radio Warszawa. Deszczowo rozpoczyna się ten czwartek. Za 5 minut wybije 6, więcej informacji dotyczących pogody już niebawem po 6 na antenie Radio Warszawa.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalony, Stworzycielu świata, jedyne źródło mądrości i wiedzy. Ty jesteś słońcem o jaśniejszym blasku niż to, co wschodzi. Ty nas wezwałeś, miłosierny Panie, z ciemności grzechu do światła zbawienia. Własny swój obraz wciąż odnawiasz w duszach darami łaski. Prawdą napełnij serca i umysły, a wolę rozpal pokorną miłością, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie. Bądź pochwalony, Boże, jeden w Trójcy, co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka. Niebo i ziemia niech wysławia Ciebie radosnym hymnem. Amen.
1: Boże, dziękuję Ci za szczęśliwą noc, za to, że znowu obudziłem się do życia. Błogosław mi i pomóż, żeby to był dobry dzień. Proszę Cię, Boże, który jesteś miłością, bym był podobny do Ciebie, bym był dobry dzisiaj i zawsze. Strzeż mnie, żebym dzisiaj nie uczynił komuś krzywdy. Daj, żeby moje życie było radością dla mnie i dla wszystkich, z którymi będę miał kontakt przez cały dzień, aż do wieczora. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła godzina 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Pan mój, Bóg mój. Pod takim hasłem pielgrzymowali w tym roku na Jasną Górę wierni z diecezji warszawsko-praskiej. Owoce tej wyprawy pozostaną z jej uczestnikami na długo, mówi uczestnik pielgrzymki Mariusz Laskowski.
2: Dużo myślałem, jak na każdej pielgrzymce, bo pielgrzymka to jest czas rekolekcji. Czas rekolekcji, trochę odkrywania siebie, poszukiwania siebie, w bliźnim, poszukiwania siebie w naturze, w tym, co Pan Bóg wokół nas stworzył. Natomiast też jest to czas takiego zastanowienia się nad naszym życiem, czyli co robimy, gdzie robimy, jak robimy, czy to, co robimy, to służy Bogu, służy innym.
1: W ciągu 10 dni pielgrzymi pokonali 315 kilometrów, wędrując w 4 grupach. Nie zabrakło czasu na integrację i zawieranie nowych przyjaźni, mówi uczestniczka pielgrzymki Marta Dziewulska.
3: W tym roku była to dla mnie taka pielgrzymka w sumie po trochu wszystkiego, można powiedzieć, i też takiego rozmyślania, ale też właśnie budowanie nowych relacji, nowych jakichś więzi. No i to, co najważniejsze, ta pielgrzymka wcale się nie skończyła, ona cały czas trwa i wiem, że będzie trwała do kolejnej. To, co tak buduje, to chyba ta wspólna radość wszystkich. To, że cały czas zmierzamy do tego samego jednego celu.
1: Warszawsko-praska pielgrzymka piesza powstała z inicjatywy członków Kościelnej Służby Porządkowej, którą założył kardynał Stefan Wyszyński. W pierwszej wyprawie wzięło udział 260 osób.
4: To się dzieje w Kościele.
1: Caritas Polska pomaga osobom dotkniętym konfliktami, katastrofami, m.in. na Bliskim Wschodzie, współpracując z lokalnymi strukturami organizacji. Więcej o pomocy mówi Radosław Sterna, kierownik do spraw pomocy humanitarnej na Bliskim Wschodzie Caritas Polska.
5: Caritas Polska w krajach Bliskiego Wschodu pomaga poprzez lokalne struktury Caritas w takich krajach jak Liban, Syria czy Palestyna. Pomoc działa dwutorowo. Z jednej strony to jest pomoc taka natychmiastowa dla osób bezpośrednio dotkniętych kryzysem.
1: Pomoc obejmuje zarówno doraźne wsparcie finansowe na zakup żywności, leków czy opłacenie mieszkania, jak i długofalowe projekty pomagające ludziom odzyskać samodzielność.
5: Pomocą rozwojową, bo po wojnie mamy do czynienia z zrujnowanymi domostwami, uszkodzonymi sieciami energetycznymi, z fabrykami, które już nie funkcjonują. Caritas pomaga osobom dotkniętym w ten sposób poprzez realizację tak zwanych mikroprojektów. Małe firmy rodzinne mogą się do nas zgłaszać z projektem biznesowym.
1: W ramach mikroprojektów Caritas może sfinansować sprzęt potrzebny do rozpoczęcia własnej działalności, dzięki czemu beneficjenci mogą utrzymać się i pozostać w swoich społecznościach. Organizacja dokładnie kontroluje i dokumentuje wydawanie środków. Działania obejmują również Afrykę i Amerykę Łacińską oraz specjalistyczne wsparcie psychospołeczne dla osób dotkniętych traumą wojskową.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Do 13 września trwa druga tura rekrutacji na studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kandydaci mogą biegać się o przyjęcie m.in. na studia teologiczne, specjalistyczne studia teologiczne oraz turystykę religijną. W ofercie znajdują się teologia, jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne czy specjalistyczne studia teologiczne w języku polskim, ale także i w języku angielskim. Kandydaci mogą również wybrać turystykę religijną, studia pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym albo niestacjonarnym. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, kierunków studiów i wymaganych dokumentów dostępne są na stronie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w Wydziale Teologicznym. A przypominam, że druga tura rekrutacji na studia trwa do 13 września tego roku.
0: Dziewiętnaście stopni w Warszawie w tym momencie, podobne wskazania w okolicy, chłodniej w Legionowie i Nowym Dworze, 18 stopni, 17 w Pruszkowie i w Piasecznie. Maksymalna temperatura dziś to 24 stopnie. Teraz mocno, solidnie pada. Po południu jest szansa na przejaśnienia, no ale także będzie mocniej wiało, nawet do 40 km na godzinę. Jutro odpotniemy nieco od opadów. Intensywne opady i burze mogą się pojawić ponownie w sobotę.
6: Ogłoszenie nadawcy.
7: Czy to już?
6: Nie każ mi nawet o tym myśleć.
7: Ale nie ma wyjścia.
6: Czy to na pewno?
7: To już postanowione, pismo poszło.
6: I jak my to mamy powiedzieć słuchaczom?
7: Powiedzieć, że...
6: To już druga połowa sierpnia.
7: A to znaczy, że od poniedziałku do piątku, od 7 do 10 zapraszamy na letni poranek z Radiem Warszawa.
6: A po sierpniu?
7: Cii, o tym nie mówimy.
6: Jarek Wydra.
7: Weronika Ostrowska.
8: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: W najnowszym Sieci, czy prezydent Karol Nawrocki zjednoczy rozbitą prawicę, a także miliony dla swoich, czyli jak K.O. oskubała Powodzian. Czytamy Sieci, Jacek Karnowski.
10: Szukasz dobrego żłobka dla swojego dziecka? Tajemniczy Ogród to pierwszy katolicki żłobek w Wołominie i okolicy. Zapewniamy troskliwą opiekę, rodzinną atmosferę i wychowanie oparte na chrześcijańskich wartościach. To miejsce, gdzie dzieci czują się bezpiecznie i każdego dnia odkrywają świat z radością. Zapisy już trwają. Więcej informacji znajdziesz na www.to.wolomin.pl. Czekamy na Was!
11: Dzień dobry, tu Kacper. Na co dzień jako reporter jestem tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne dla nas wszystkich. Szukam dla Państwa ciekawych tematów, sprawdzam fakty i dbam o to, by każda informacja docierała do Was szybko i rzetelnie. Jednak ta reporterska misja jest możliwa tylko dzięki Państwa wsparciu. Jeśli cenią Państwo naszą pracę i chcą, byśmy byli blisko ludzkich spraw, prosimy o wsparcie. Wystarczy odwiedzić stronę radiowarszawa.com.pl i wejść w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc daje nam siłę do działania. Dziękujemy, że tworzycie radio razem z nami.
12: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
8: Po reklamie.
0: 7 minut po godzinie 6 na zegarze. Grupa PIN śpiewa Na dzień dobry, a za moment dołączy do nich Savage Garden.

0: kwadrans po godzinie 6:00 czas na lekturę Pisma Świętego. Słowo Boże czyta Ewa Ziętek, rozważanie opracował profesor Eugeniusz Sakowicz.
1: Czytanie z księgi proroka Ezechiela. To mówi Pan. Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród narodów, zbezczeszczone przez was pośród nich. I poznają ludy, że ja jestem Pan, gdy okaże się świętym względem was przed ich oczami. Zabiorę was pośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju. Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem.
2: Imię Boga bezczeszczone było przez wieki, nie tylko w czasach proroka Ezechiela. Atak na Boże imię jest próbą porażenia człowieka. Chrześcijanin każdego dnia czyni znak krzyża na swoim ciele, będącym wszakże świątynią Ducha, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Imię Boże deptane i profanowane jest przez atak na Jego prawo, Jego słowo i czyny. I chociaż człowiek bez zapamiętania walczy z Bogiem, to on może przyczynić się do jego nawrócenia. To Bóg wyzwala go z agresji poprzez pokropienie czystą wodą. Woda, będąca zawsze symbolem życia i czystości, wyzwoli człowieka ze zła. Udzieli mu siły, by wyszedł odważnie z ułudy i utopii, by porzucił fikcję symbolizowaną przez bożki. Serca ludzkie z ciała uczynione będą odtąd żywymi sercami, tłoczącymi krew życia, usposobionymi do podejmowania dobrych czynów. Bóg da człowiekowi nade wszystko nowego ducha. Uposażeni tymi darami kierować się będą racjami duchowymi, czyli jedynie słusznymi i twórczymi.

0: Przed nami fragment Ewangelii, skomentuje go ksiądz Ireneusz Zawadzki.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakżeś tu wszedł, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.
2: W liturgii obchodzimy wspomnienie świętego Bernarda z Clairvaux. A Słowo Boże, jakie dziś słyszymy, jest opowieścią o Bogu, który nie rezygnuje z człowieka, ale pragnie go oczyścić, odnowić i wprowadzić na ucztę swojej miłości. W proroctwie Ezechiela słyszymy niezwykłą obietnicę. Bóg sam oczyści swój lud, pokropi go czystą wodą, zabierze serce kamienne i da serce nowe. Takie zdolne żyć według Jego Ducha. A psalm jest odpowiedzią człowieka, który wie, że prawdziwa przemiana nie rodzi się z zewnętrznych gestów, lecz ze skruszonego serca, wołającego: stwórz, o Boże, we mnie serce czyste. A Jezus w Ewangelii pokazuje, że Królestwo Niebieskie jest jak uczta weselna przygotowana przez Ojca dla Jego Syna. A więc nie jest przede wszystkim obowiązkiem, ale zaproszeniem do komunii, radości i bliskości z Bogiem. Dramat zaproszonych polega na tym, że wzgardzili tym zaproszeniem, wybierając własne sprawy, własne interesy, własny świat, zamiast wejścia w relacje z tym, który przygotował ucztę właśnie dla nich. To mocne ostrzeżenie. Bo można być blisko rzeczy Bożych, a jednak minąć się z samym Bogiem, gdy serce staje się obojętne, zajęte sobą albo zamknięte na Jego łaskę. Bóg chce naszego zbawienia. W Ewangelii słyszymy też o stroju. Pytanie o strój weselny. Bo samo wejście na ucztę nie wystarcza, jeśli człowiek nie pozwala się wewnętrznie przemienić i przyjść do Boga z sercem oczyszczonym, pokornym i gotowym żyć po Bożemu. Tym strojem weselnym jest nowe serce, obiecane przez Ezechiela. Serce nawrócone, otwarte na łaskę, porzucające grzech i uczące się kochać tak, jak kocha Bóg. Dlatego dzisiejsza liturgia pyta każdego z nas nie tylko o to, czy przyjęliśmy zaproszenie Boga, ale o to, czy naprawdę pozwalamy Mu przemienić nasze wnętrze, czy tylko jesteśmy obecni na sali, zachowując stare serce. W tym tym świetle pięknie brzmi dzisiejsze wspomnienie świętego Bernarda z Clairvaux, który całym swoim życiem uczył, że do Chrystusa najpewniej idzie się drogą miłości, pokory i zawierzenia Maryi, bo to ona najlepiej prowadzi do wewnętrznej przemiany serca. Maryja jest jak najpiękniejszy wzór człowieka ubranego w szatę weselną łaski, całkowicie otwarta na Boga, czysta, słuchająca Jego słowa i wypełniająca Jego wolę swoim życiem. Dlatego warto dziś poprosić razem ze świętym Bernardem, aby to ona, Maryja, uczyła nas przyjmować Boga nie powierzchownie, ale sercem naprawdę odnowionym i oddanym Jemu bez reszty.

29 minut po godzinie 6 przenosimy się już do Katedry Warszawsko-Praskiej.

mi Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Dzisiaj w liturgii Kościoła wspominamy świętego Bernarda, opata i doktora Kościoła. Święty Bernard urodził się pod koniec XI wieku w Dijon, w Burgundii. Wstąpił do zakonu Cystersów, ale już w młodości wywierał taki wpływ na swoje otoczenie, że około 30 jego znajomych wstąpiło razem z nim wtedy do zakonu. Po jakimś czasie to przeniósł się do Clairvaux i tam był opatem aż do końca życia. Nie tylko jego osobista świętość, niezwykła osobowość wywierały wpływ, dawały przykład chrześcijańskiego życia, także jego mądrość i nauczanie. Przyczynił się do przełamania herezji i schizm, które w jego czasach istniały w Kościele. Za wstawiennictwem świętego Bernarda zanosimy do Boga nasze modlitwy. Ja w szczególny sposób modlę się w tej Eucharystii za świętej pamięci Czesława Suleja, prosząc dla niego o dar życia wiecznego w niebie. Ogarniam was wszystkich modlitwą, wszystkie te intencje, które wy macie w sercach, także chcę przedstawić Bogu, a także tych wszystkich, którzy łączą się z nami w modlitwie poprzez transmisję radiową. Abyśmy mogli godnie owoce w tej Eucharystii uczestniczyć, przeprośmy za nasze grzechy. Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Panie, który przygotowałeś nam mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że święty Bernard, opat, przejęty gorliwością o Twoją chwałę, płonął jak ogień i oświecał Twój Kościół. Spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy napełnieni tym samym duchem postępowali jak dzieci światłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, prorokuj o pasterzach Izraela.

zbezczeszczone jest pośród ludów, zbezczeszczone przez was pośród nich i poznają ludy, że ja jestem Pan, gdy okażę się świętym względem was przed ich oczami. Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju i pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków i dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Zabiorę wam serca kamienne, a dam wam serca z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami.
1: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swojemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał raz jeszcze sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swojego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali.

to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzeć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Oto słowo Pańskie. Bądźcie na chwilę. Przypowieść dzisiejsza jest jedną z bardziej chyba takich zaskakujących przypowieści Pana Jezusa. Jest w niej wiele takich nieoczywistych wątków. Wszystkich sobie nie przeanalizujemy dzisiaj, ale chciałbym zacząć od takiej myśli, jak bardzo ten król jest zdeterminowany, żeby sprowadzić gości na przyjęcie. A jednocześnie, jak zupełnie nieadekwatna jakaś jest odpowiedź ludzi. Po pierwsze, odmawiają zaproszenia na ucztę, na wesele, na święto, na wydarzenie, które byłoby największą przygodą ich życia, bo uczta weselna królewska, a jeszcze w tamtych czasach, w tamtej kulturze, to nie był jeden wieczór z za głośną muzyką i z za dużą ilością jedzenia, po którym trzeba odchorować. I rzeczywiście niektórzy już mają dość takich imprez. Wesele królewskie to było wydarzenie nie tylko, że powiem, rozrywkowe, to było wydarzenie po prostu jedyne w swoim rodzaju. I mogło być dla gościa przygodą życia. Nigdy więcej mógł czegoś podobnego nie doświadczyć. A jednak woleli pójść do swojego kupiectwa, do swojej roli. A jeszcze niektórzy, co jest właśnie zaskakujące najbardziej, pochwycili sługi i znieważywszy pozabijali. I można powiedzieć, że nie, po prostu nie przyjdę, tylko zabić sługę? To jest już pierwsze zaskoczenie w tym tekście. Ale reakcja króla jest nie mniej zaskakująca. Wysłał swoje wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto spalić. Potem jeszcze wychodzą słudzy i zmuszają do wejścia. I nie tylko zachęcają, ale sprowadzają ludzi. To już nie jest zaproszenie. Sprowadzają ludzi, aby przyszli na ucztę. I wreszcie ten pełen też pytań wątek człowieka nieubranego w strój weselny, który w każdym razie nie tylko musi opuścić ucztę. Przecież dzisiaj, gdyby ktoś był nieodpowiednio ubrany, oprócz tego, że dzisiejsze obyczaje już tak upadły, że się nikt tym nie przejmuje, kto jak jest ubrany, ale powiedzmy, że byłoby to przyjęcie, gdzie rzeczywiście tej etykiety się przestrzega, to co najwyżej by się go wyprosiło. Jest nieodpowiednio ubrany, to niech sobie pójdzie. A tutaj tutaj jest coś więcej. Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Tak, ta konsekwencja opuszczenia uczty jest absolutnie dramatyczna. Jak to zbierzemy wszystko razem,
możemy zrozumieć, że to nie jest jakaś zwykła uczta podobna do innych, ale że sprawa Królestwa Bożego to jest sprawa życia i śmierci. Wybierając Królestwo Boże, wybieram życie. Odrzucając je, czy porzucając Królestwo Boże, wybieram śmierć, wchodzę w śmierć. Że Królestwo Boże to nie jest taki luksusowy dodatek dla niektórych, na które może sobie pozwolimy, jak będziemy mieli czas. Że to nie jest jakaś tylko rozrywka i przyjemność jakaś taka dodatkowa, ale może taka niekonieczna. Nie, Królestwo Boże to jest sprawa życia i śmierci. I pamiętamy, że są trzy rzeczy ostateczne człowieka. Sąd Boży, śmierć, sąd Boży, niebo albo piekło. Nie ma jakiejś trzeciej opcji. Niebo albo piekło. Albo wybieramy życie z Bogiem, albo wybieramy unicestwienie. I to jest jeden z wątków tej przypowieści. Sprawa Królestwa Bożego to jest najważniejsza sprawa dla każdego z nas. Za wstawienicę świętego Bernarda zanieśmy do Boga nasze wspólne modlitwy. Módlmy się najpierw za zakon cystersów, aby za wstawiennictwem swojego wielkiego patrona rozwijał się duchowo i liczebnie i był dla świata znakiem Królestwa Bożego na ziemi. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich rządzących państwami, aby dokładali wszelkich starań, by budować trwały i sprawiedliwy pokój między narodami. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, a szczególnie za świętej pamięci Czesława Suleja, aby dobry Bóg przyjął ich na ucztę w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy nigdy nie zapominali, że sprawa Królestwa Bożego jest najważniejszą dla nas sprawą. Ciebie prosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, składamy Ci sakramentalną ofiarę jedności i pokoju, obchodząc wspomnienie świętego Bernarda Opata, który słowem i czynem zabiegał o pokój i ład w Twoim Kościele przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu Bernardowi, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, jego słowa nas pouczają, a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Bernardem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: až na spokoje.
1: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

złączy nas ofiarne, jak ten kielich.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, spraw, niech nas uświęci sakrament przyjęty w dzień świętego Bernarda, abyśmy żyjąc według jego przykładu i pouczeń, zostali ogarnięci miłością wcielonego Słowa, Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: transmitowaliśmy mszę świętą z katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika. Minęła godzina 7, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Trzy progi podatkowe i wyższy CIT dla dużych firm. Rząd chce zmian w podatkach. Kolejna afera korupcyjna w otoczeniu prezydenta Ukrainy. Iga Świątek w kolejnej rundzie turnieju w Cincinnati. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Rząd przedstawił plan zmian w systemie podatkowym, które miałyby zacząć obowiązywać w 2027 roku. W planach jest podniesienie progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych, wprowadzenie 24% stawki PIT dla zarobków do 150 tysięcy oraz wyższy CIT dla dużych przedsiębiorstw. Trzystopniowa skala realnie wesprze klasę średnią, a koszty zmian pokryją najbogatsze koncerny, przekonuje eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.
2: Ludzie z roku na rok zarabiają więcej, ale często nie odczuwali tego, dlatego że wchodzili w następny próg i musieli płacić większy podatek. Trzystopniowa skala podatkowa, a jednocześnie propozycja, żeby te koncerny, które mają przychody na poziomie ponad 200 milionów złotych, odprowadzali więcej do budżetu.
1: Innego zdania są posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Zbigniew Kuźmiuk alarmuje, że wyższy CIT i cięcia limitu ryczałtu uderzą w polską gospodarkę.
3: Polscy przedsiębiorcy są właśnie w szoku po usłyszeniu tych informacji. Pan premier Tusk i pan minister Domański zaatakowali cały sektor gospodarczy. No przecież to jest propozycja podwyżki podatku CIT o 3 punkty procentowe i znaczącej podwyżki także podatku ryczałtowego.
1: Rząd nie planuje natomiast realizacji jednej ze swoich przedwyborczych obietnic, czyli podniesienia kwoty wolnej od podatku. Premier przyznał, że nie będzie to możliwe przez najbliższe półtora roku. Środki, które mogłyby pokryć kwotę wolną, mają być wykorzystane na dozbrojenie polskiej armii. Projekt zmian niebawem trafi do Sejmu. Po przyjęciu przez parlamentarzystów, by zmiany weszły w życie, potrzebna będzie zgoda prezydenta.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Ukraiński prezydent zwolnił wiceszefową swojej administracji Irynę Mudrą. Ukraińskie organy antykorupcyjne podejrzewają ją o udział w grupie piorącej pieniądze z korupcji. Opublikowały dokumentujące to nagrania z podsłuchów.
5: Przeszukania u byłej już wiceszefowej biura Wołodymyra Zełenskiego i wysuwane wobec niej podejrzenia to tak naprawdę echo największej w historii Ukrainy afery korupcyjnej z zeszłego roku. Wówczas posadę stracił szef biura prezydenta Andrii Jermak, a ówczesny szef resortu sprawiedliwości Herman Hałuszczenko trafił do aresztu. I to na kaucję dla niego miały być przeznaczone pieniądze, w pranie których miała się zaangażować wiceszefowa biura Zełenskiego. Większość komentatorów nad Dnieprem przewiduje, że ukraińskie służby antykorupcyjne publikować będą kolejne nagrania, które mogą obciążać kolejnych polityków i urzędników z otoczenia prezydenta Zełenskiego.
1: A sprawę śledzi Paweł Buszko.
4: Dzieje się blisko.
1: 82 lata temu, 20 sierpnia 1944 roku, powstańcy warszawscy zdobyli gmach Pasty przy ulicy Zielnej. Po trwających od początku powstania walkach budynek opanował batalion Kiliński przy wsparciu innych oddziałów. Na jego szczycie zawisła biało-czerwona flaga.
6: Miałem ten zaszczyt i przyjemność wywiesić flagę na szczycie gmachu, oznajmiając całej okolicy, że Pasta jest zdobyta, że wszyscy ci, którzy wokół mieszkają, nie muszą się obawiać, ponieważ z Pasty prowadzono ostrzał.
1: Wspominał po latach Zbigniew Dębski. Prawdzic, dla Niemców Pasta miała strategiczne znaczenie. Prowadzili stamtąd obserwacje i ostrzał centralnej części miasta. Powstańcy utrzymali gmach do końca zrywu. Dziś na ostatnim piętrze Pasty znajduje się teraz widokowy, który jest udostępniany dla zwiedzających 20 sierpnia oraz w noc muzeów. Od 2003 roku na dachu budynku stoi podświetlana 6-metrowa kotwica, znak Polski walczącej.
4: Dzieje się w sporcie.
1: Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA w Cincinnati. W spotkaniu 1/8 pokonała francuskę Diane Paris 6-3, 6-3. Mecz trwał godzinę i 28 minut. Kolejną rywalką Polki będzie Rosjanka Diana Schneider lub reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina.
0: Dziś deszcz nas powitał, jeszcze gdzieniegdzie może padać, ale za naszym oknem już coraz więcej błękitnego nieba. Ono dzisiaj będzie obecne, ale niewykluczone, że w ciągu dnia też jeszcze przelotnie może popadać.
7: A na termometrach maksymalnie dzisiaj 25 stopni, o tej porze 18 w Warszawie. Podobnie w Otwocku, w Nowym Dworze Mazowieckim 17, w Radzyminie, w Wołominie i w Mińsku Mazowieckim jutro nawet 27 stopni.
4: Letni poranek z Radiem Warszawa.
7: I co?
0: Przyciąłby co?
7: Przyciąłby co?
0: Komara na przykład.
7: A, komara. A, no tak, dzisiaj dzień komara. Nie wiem, jak tam wasze świętowanie z komarami czy bez. Chyba jednak na tę imprezę lepiej komarów nie zapraszać. Nawet jak się świętuje dzień komara.
0: A nie, jakoś ostatnio mnie nie atakowały. No, nie wiem jak dziś, bo dzisiaj może postanowią poświętować.
7: No właśnie, ja też powiedziałabym, że moje tegoroczne doświadczenia mówią, że tych komarów wcale nie jest tak dużo, ale może po prostu nie byłam w miejscach, gdzie jest ich dużo. Słuchajcie, no my czekamy na wasze propozycje tego, jak świętować można dzień komara. Trochę się boję, co zaproponują słuchacze, ale dlaczego nie?
0: Się oplułem trochę, przepraszam.
7: 512 700 444 512 700 555 wysyłajcie SMS-y, jak chcecie, to możecie też zadzwonić, w jaki sposób dzień komara można świętować. A oczywiście w naszym poranku dzisiaj także o dożynkach powsińskich. Ciekawa jestem, czy tam komary planują się wybrać. Będzie też o róży różańcowej. Czy róża różańcowa to propozycja wyłącznie dla starszych, czy może też młodzi mogą do niej dołączyć? O tym po ósmej, a już za chwilę dożynkowo zrobi się w studiu Radia Warszawa. Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska.
7: Dzień dobry.
0: Dzień dobry i komara nie przecinamy. Przynajmniej nie teraz.

0: Cool and the Gang w Radiu Warszawa, 14 minut po siódmej. A my sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Ciaśniej robi się już w tym momencie na moście Grota Roweckiego. Trasa S8, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź, z Młocin w kierunku centrum Warszawy bez utrudnień dojazd. W tym momencie nieco ciaśniej na Wisłostradzie w kierunku Alei Solidarności. Jeżeli dojeżdżacie z północy do centrum Warszawy na Wybrzeżu Helskim, także postoicie w kierunku Alei Solidarności, tutaj od zjazdu z mostu, z okolic Mostu Gdańskiego. Ciaśnie robi się także w Alejach Jerozolimskich, w Alei Prymasa Tysiąclecia, ale jeszcze w tym momencie przejedziecie bez większych korków. Nieco ciaśniej także na trasie S79. Tutaj na wysokości Wyczółek będziemy monitorować sytuację. Tutaj kierowcy zgłaszają, że być może doszło do kolizji i mały korek się tworzy.
1: I teraz.
2: A w naszym studiu Robert Woźniak, dyrektor Centrum Kultury Wilanów. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: A będziemy rozmawiać o dożynkach, które już w najbliższą niedzielę. I tak powiem panu szczerze, że jak myślę o Wilanowie, to dożynki nie są moim pierwszym skojarzeniem.
3: No, ale to jest historia. My niczego tam nie odkrywamy nowego. Te tereny Wilanów po wsi to były tereny rolnicze, więc historia dożynek na terenie Wilanowa, czy dożynek powsińskich, jak je nazywamy, to historia blisko 100 lat. My troszeczkę to robimy na zasadzie festiwalu etnograficznego. Oczywiście tych rolników na terenie Wilanowa jest coraz mniej i chcemy podkreślić to, że oni wciąż są, że pracują ciężko, ale jednocześnie, żeby nie zapomnieć o tym, czym te tereny żyły przez lata.
2: To proszę opowiedzieć trochę o historii tego miejsca.
3: To wszystko dzieje się w Powsinie, przy Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej. Tam Centrum Kultury Wilanów od 20 lat ma swoją filię na Starej Plebanii. Stara Plebania, przepiękny budynek, zapraszam. Jak będą państwo w tamtych okolicach, to proszę zobaczyć przy kościele taki ponad 100-letni budynek, dworek. Tam mamy swoje zajęcia właśnie od 20 lat, ale to jest też taka nasza baza etnograficzna. Strój wilanowski, haft wilanowski, to czym się też na terenie Powsina zajmujemy, są grupy, które śpiewają, tańczą właśnie w strojach wilanowskich. No a dzieje się to w cudownych okolicznościach przyrody, jakbyśmy to powiedzieli, bo Powsin jest sielski, anielski i czasami ktoś, kto przyjeżdża do Powsina, myśli, że to już nie Warszawa, a to jeszcze Warszawa. Na granicy, ale Warszawa.
2: Ale właśnie, Warszawa i powsińskie dożynki mają już 21. edycję. Czy od tej pierwszej edycji te dożynki są organizowane raczej jako taki folklorystyczny festiwal, czy to się zmieniało przez lata?
3: Raczej jako festiwal folklorystyczny, oczywiście przy zachowaniu wszystkich obrzędów, tradycji, przekazania chleba, sierp tatowy i starości, ale jednocześnie zapraszaliśmy zespoły, z którymi Centrum Kultury Wilanów współpracuje, współpracowało. Są to zespoły na terenie całej Polski, ale też zespoły europejskie, ludowe zespoły, na zasadzie takiej wymiany. Oni przyjeżdżali do nas na dożynki, my z kolei jeździliśmy do nich na różnego rodzaju imprezy też typu folklorystycznego.
2: A co jest takiego charakterystycznego dla folkloru Wilanowa? No na przykład w zapowiedzi jest haft wilanowski.
3: No to jest coś, czym się chlubimy, co promujemy, z czego jesteśmy dumni. Myślę, że sam haft jest bardzo oryginalny, unikalny, bo jest czarny na białym. W Polsce jesteśmy przyzwyczajeni raczej do haftów kolorowych, a ten haft wilanowski jest bardzo elegancki, czarny. No i stroje wilanowskie. My też nie odkrywamy niczego nowego, tylko tę spuściznę, o której pisał Oskar Kolberg, chcemy przypominać i ci, którzy teraz mieszkają w Wilanowie, dobrze by wiedzieli, że coś takiego jak haft wilanowski, strój wilanowski było i jest.
2: A wiedzą? Czy cały czas każda edycja powoduje, że kolejne osoby to odkrywają i się też trochę zadziwiają? Może nawet jak ja teraz.
3: Tak, tak. Na pewno podczas dożynek, bo to taka kulminacja tych naszych obrzędów, które czynimy przez cały rok. polski, jak my to nazywamy, bo przecież są i zapusty, są, jest kiszenie kapusty na przykład, to też robimy, są to takie obrzędy, na które zapraszamy mieszkańców Wilanowa i nie tylko. I wtedy, gdy przyjeżdżają właśnie na te obrzędy, a przede wszystkim na dożynki, ze zdziwieniem patrzą, że są zespoły wilanowskie, w wilanowskich strojach, odkrywają haft wilanowski, który bardzo im się podoba. Myślę, że to jest naszą misją jako instytucji kultury.
2: A co łączy Wilanów i Kurpie?
3: Wilanów i Kurpie? Mazowsze.
2: Ale to jeden z lokalnych elementów, które będzie można poczuć podczas tych dożynek. Zespół Śląsk wystąpi. To jest taka główna gwiazda.
3: Zespół Śląsk wystąpi, ale teraz załapałem, do czego pan pije, jeśli chodzi o Wilanów i Kurpie. To będzie także pokaz mody inspirowany haftem wilanowskim, ale także strojami kurpiowskimi. Zapraszamy tuż przed koncertem zespołu Śląsk. Będzie właśnie ten pokaz mody. Myślę, że to taka ciekawostka i warto to zobaczyć, bo rzeczywiście piękne.
2: Zespół Mazowsze można w naszym regionie często oglądać. Zespół Śląsk już tak często nie występuje, więc to też jest taka właśnie niepowtarzalna okazja.
3: Myśmy w zeszłym roku zaprosili Mazowsze, a skoro w zeszłym roku było Mazowsze, to pomyśleliśmy, że trzeba iść tak i zaprosić w tym roku Śląsk, stąd ten pomysł i mam nadzieję, że to będzie równie spektakularne.
2: Te dożynki są organizowane, tak jak pan powiedział, w formie festiwalu folklorystycznego, ale żadnego elementu, który jest związany z dożynkami, żaden z tych elementów nie zostanie pominięty. Tak jak wczytuje się w cały program tego wydarzenia niedzielnego, no to każdy punkt dożynek ma swoje miejsce.
3: Istotą tego jest dziękczynienie, bo to jest dziękczynienie za pracę, za plony, więc jest ten element dziękczynienia przede wszystkim poprzez mszę świętą, którą o 12 na błoniach plebańskich, jak to nazywamy, odprawi ksiądz arcybiskup Adrian Galbas. Poprzedzi to wszystko korowód, gdzie zaprezentujemy wieńce, gdzie zaprezentujemy stroje, czyli kolejne elementy najważniejsze tego wydarzenia, a później zabawa, która potrwa do wieczora i zakończy się potańcówką, więc przez cały dzień będą rzeczywiście te wszystkie elementy ważne dla tego wydarzenia dożynkowego. Przekazanie chlebów, starości dożynkowi, gospodarze dożynek. No, chcemy, by to było jak najbardziej autentyczne.
2: Czy są jeszcze osoby, ludzie, którzy samym sobą przekazują autentyczność tego folkloru wilanowskiego? Czy to już jest zadanie, którym głównie zajmują się historycy, ludzie, którzy zajmują się i badają kulturę?
3: No, niestety tych ludzi jest coraz mniej. Ci starsi odchodzą, młodzież no, nie bardzo się garnie do tego, by przejmować te tradycje i myślę, że to jest ogromne nasze wyzwanie i zadanie, żeby tę tradycję przekazywać, mówić o tym i chyba też od nas, ale od tego następnego pokolenia zależy, czy ta tradycja będzie kontynuowana, czy o tym będą pamiętać za lat 20-50.
2: Warto się pojawić na tym wydarzeniu, zatem usystematyzujmy wiedzę na temat tego, co w niedzielę będzie się działo. Spotykamy się o godzinie 11.30.
3: Wychodzi korowód przez ulicę Przyczółkową, dojdzie do miejsca mszy świętej przy kościele świętej Elżbiety, sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej w Powsinie, bo tam się to wszystko odbywa i na scenie przy ołtarzu polowym o 12 rozpocznie się msza święta, a później właśnie przekazanie chleba, dzielenie się chlebem i rozpoczynamy tańce.
2: No właśnie, tańce i zabawa i czas dziękczynienia i radości właśnie za plony. Co pan powie komuś, kto stwierdzi, no kolejny miejski festyn, no takich będzie w Warszawie ze 4, z 5, z 8 pewnie. To, co pan powie takiej osobie?
3: Myślę, że to jest unikalne, a przede wszystkim miejsce jest bardzo wyjątkowe i chociażby dla samego miejsca, dla tego klimatu Powsina, dla zespołu Śląsk, ale także dla naszych zespołów, warto przyjechać i zobaczyć to wydarzenie.
2: Z czego jeszcze może być znany Powsin oprócz ogrodu botanicznego?
3: No, to, co tutaj się przewija w tej naszej rozmowie, to Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej. W tym roku jest 350 lat obecności obrazu Matki Bożej Powsińskiej tęskniącej w tym miejscu. Rok jubileuszowy dla sanktuarium, dla parafii, więc warto przyjechać, zobaczyć to wyjątkowe miejsce, kościół, w którym proboszczem był Jan Paweł Woronicz. Miejsce unikalne, cudowne i sam obraz, który no, dla mnie jest niezwykle istotny, ale myślę, że każdy, kto wejdzie do tego kościoła, poczuje się wyjątkowo, niezwykły klimat i sam obraz Matki Bożej, który zaprasza, przyciąga swoimi oczami. Matka Boża bardzo, bardzo pięknie patrzy na nas.
2: Proszę sobie zaplanować czas. W niedzielę powsińskie dożynki już po raz 21 się odbędą. Bardzo panu dziękuję za obecność w naszym studiu, o opowiedzenie o tym wydarzeniu, ale także o kulturze tego miejsca, którą będzie można odkrywać także podczas dożynek. Robert Woźniak, dyrektor Centrum Kultury Wilanów, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję i do zobaczenia w Powsinie.

0: Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
1: Po reklamie.
2: Jest 7:30, czas na wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie.
3: W weekend asfaltowanie jezdni Wisłostrady w kierunku Mokotowa od Grodzkiej do tunelu. Kierowcy będą w tym czasie jeździć drugą jezdnią w obu kierunkach. W stronę Bielan będą dwa pasy. W ulicach Warszawskiej i Mickiewicza powstała nowa magistrala wodociągowa. Przebudowano też infrastrukturę towarzyszącą. Dzięki temu mieszkańcy Wesołej będą korzystać z wody z centralnego systemu wodociągów warszawskich, która pobiera wodę z dna Wisły. Jeszcze tylko dziś warszawskie urzędy będą pracować do 18:00. Ma to związek z dużym zainteresowaniem zastrzeganiem numerów PESEL po komunikacie resortu cyfryzacji dotyczącym cyberataku i wycieku danych. W sobotę w Ząbkach będzie można oddać krew dla potrzebujących. Medycy będą czekać na dawców na parkingu przy Urzędzie Miasta od 9:00 do 13:00. Informacje o zapisach dostępne na stronie miasta. W tym roku Legia Warszawa świętuje 110. rocznicę powstania klubu. Z tej okazji 6 września zostanie rozegrane jubileuszowe spotkanie, w którym wystąpi wiele gwiazd na murawie, m.in. Dariusz Ciekanowski, Leszek Pisz czy Mirosław Radowicz. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o 8:00.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: No i słońce chyba już niedługo nam wyjrzy na dobre, ale jeszcze zostanie ono przykryte chmurami, może przelotnie popadać jeszcze w ciągu dnia deszcz, ale te największe opady, które rano nam towarzyszyły, to już sobie poszły.
5: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 25 stopni w stolicy i w okolicy, o tej porze 19 to Warszawa, 18 natomiast w Nowym Dworze Mazowieckim, w Piasecznie, w Radzyminie, w Górze Kalwarii, w Wołominie, w Otwocku i w Legionowie, jutro maksymalnie 27.
4: Poranek z Radiem Warszawa.
6: Budzimy stolicę
4: i okolice.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Bzz. I jak reagujesz? Krzysztof Flis. Ty słyszysz coś takiego głównie nocą?
2: Znaczy, nie mogę tego powiedzieć, jak reaguje, ale można się domyślić, jak człowiek reaguje, kiedy już leży w łóżku i słyszy takie bzyczenie nad
3: uchem. Zaczyna klaskać. Taki odruch, słuchajcie, bezwarunkowy, tak, powiedziałabym nawet.
2: Ale jeżeli chodzi o te małe owady, które są na wskroś irytujące...
3: I które dzisiaj świętują. Kto tam? Dzień
2: świętują,
3: komara mamy.
2: Wszystkim komarom i tym, którzy lubią komara sobie przyciąć, wszystkiego najlepszego.
1: Dzięki.
2: Natomiast warto pamiętać, że komary lubią kąsać, jeżeli ktoś jest pod wpływem alkoholu. Ciąża też zwiększa ryzyko ugryzień przez komara. Komary nie żyją wcale tak długo, ale rozmnażają się bardzo błyskawicznie. Ja ostatnio byłem na Mazurach i widziałem takie wydarzenie, czyli jak rodzenie się komarów, jeżeli tak można nazwać, czyli przeistaczanie się z tych jaj w takie małe komarki, które jeszcze nie gryzą, ale już mogą sobie fruwać, więc to jest naprawdę ciekawe zjawisko, no bo one latają do światła, one są lekko przeźroczyste, one są bardzo małe, bardzo takie delikatne w sobie, w swojej strukturze, ale wiem, co one później będą robiły z ludźmi,
3: ale wiesz,
2: będącymi
3: że to jest,
2: na Mazurach.
3: Wiesz, że to jest tak, że to tylko panie komarzyce kąsają ludzi, a panowie komary sobie nektar zbierają i spijają.
2: Tak, panie komarzyce nie lubimy, panów komarów lubimy. Tak można powiedzieć.
1: No i padł tu kolejny argument za tym, żeby nie pić alkoholu.
2: Dokładnie.
3: I zobacz, green grass.
1: A w trawie też są komary?
3: No, lubią
2: czasami
3: się tam
2: są.
3: Schować.
1: Czasami są. Krzysztof Flis, dziękujemy.
2: Dziękuję.
3: I to imprezka dla komarów.
1: Od George'a Ezry.

0: No od razu rzuca się w oczy trasa S8 i most Grota Roweckiego, który czasami jest niezakorkowany, ale dzisiaj to czasami nie występuje. Korek od ulicy Łabiszyńskiej do Mickiewicza na Marymoncie, ale później jeszcze po chwili oddechu tak naprawdę do Stanisława Maczka i po Wąskowskiej stoimy.
1: Ale trasa ekspresowa S7 w kierunku Okęcia, jeżeli jedziecie, czy tam na Sasanki chcecie zjechać. Tutaj gdzieś na wysokości też zjazdów na południową obwodnicę Warszawy utrudnienia. Pytanie, z czym związane? Kierowcy zgłaszają, że być może doszło do kolizji i niewielki, na szczęście ten korek jest niewielki, ale jest. Na Łopuszański także postoicie do zjazdów w Aleję Krakowską, w Jerozolimskich Ciasno w kierunku centrum Warszawy.

0: Dziś wspomnienie kogo?
1: Świętego Bernarda z Clairvaux, uczonego mnicha i kogo jeszcze?
0: Posłuchajmy.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Droga, która prowadzi człowieka do Boga, jest jednocześnie drogą kształtowania się naszej tożsamości, lepszego rozumienia, kim jesteśmy i ku czemu, a nie tylko od czego, zostaliśmy uwolnieni przez Bożego Syna. Skomplikowane? To powiedzmy to prościej, do czego dzisiejszy patron miał wielką smykałkę i dlatego ogłoszono go doktorem Kościoła. Otóż ludzie cieszą się z pokarmów, z przepychu, z bogactw, ba, nawet ze swoich wad. Lecz po tym wszystkim zawsze następuje smutek, bo pociecha z rzeczy zmiennych koniecznie musi zmianom ulegać. Nadal nie rozumiecie? To zapalmy świecę. Nie jest to przecież czyste, samorodne światło, ale sztuczne. Ono samo spożywa swoje tworzywo i trwa jedynie tym spożywaniem. Gdy zabraknie wosku, światło świecy znika, a zostaje nam co? Tylko dym i ciemność. Dlatego najkorzystniejszą w ludzkim życiu jest wymiana dóbr przemijających na dobra wieczne. Taka jednak wymiana dokonuje się na drodze wymagającej sporego zaangażowania i determinacji. Dlatego święty Bernard z Clairvaux, cysterski mnich i autor przytoczonych tu słów, był nie tylko świetnym, średniowiecznym kaznodzieją, ale także autentycznym świadkiem ewangelicznego rygoru i radykalizmu. Bo jak przypominał swoim współbraciom, którzy zechcieli pójść w jego ślady, tam, gdzie są wielkie łaski, tam też muszą być i wielkie doświadczenia.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: fajna dzisiaj jest pogoda, taka troszeczkę tropikalna, bo wiesz, spadł deszcz i teraz się zrobi ciepło, więc jeżeli ktoś marzył o tropikach, to dzisiaj rano, proszę bardzo.
1: Można otworzyć okno i poczuć się jak w Acapulco.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga, ziemianie. Czas sprawdzić, jak to jest być prawdziwym astronautą.
4: Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest być prawdziwym astronautą? Czas to sprawdzić! Kosmopark zaprasza na interaktywną wyprawę w nieznane. Odkryj sekrety odległych galaktyk. Wejdź do wnętrza statku kosmicznego i zobacz, jak działa grawitacja na innych planetach. Kosmopark. Wielkie kosmiczne miasteczko dla dzieci i dorosłych już w Warszawie. Bilety do nabycia na stronie www.warszawa.kosmopark.pl.
5: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
6: Cześć, słuchacze. Ktoś tu chce się obudzić? To my, Radio Warszawa. Jeśli masz coś do powiedzenia albo chcesz, żeby twoja reklama była słyszana, to może warto pomyśleć o reklamowaniu się u nas? No to wystarczy zadzwonić do nas lub napisać. Nie ma sensu czekać, bo życie jest za krótkie na nudne reklamy, no nie? Więc reklamuj się w Radiu Warszawa, kiedy tylko chcesz. No, może nie o 5 rano?
2: O reklamie.
1: Minęła godzina 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Prokuratura w Krośnie chce przejąć postępowanie w sprawie wypadku na Węgrzech. Atak na Syrię to komunikat dla Turcji, powiedział premier Izraela. W serwisie także weekendowe utrudnienia w stolicy. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Prokuratura Okręgowa w Krośnie chce przejąć postępowanie w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Śledczy zapowiedzieli, że zwrócą się w tej sprawie z wnioskiem do prokuratora generalnego. Wskutek katastrofy zginęło 12 osób, a 47 zostało rannych. Niemal wszyscy uczestnicy wyjazdu do Medjugorje to mieszkańcy Podkarpacia. O szczegółach Dagmara Kędzior.
8: Obecnie śledztwa prowadzone są równolegle przez stronę polską i węgierską. Jednak Waldemar Żurek może wystąpić do swojego węgierskiego odpowiednika z prośbą o całkowite przejęcie sprawy. Jest to w interesie polskiego wymiaru sprawiedliwości. Tak twierdzi rzeczniczka prokuratury w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
9: W szczególności, mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, wyłącznie obywatele Polski.
8: Kierowca polskiego autokaru usłyszał na Węgrzech zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób. Został też tymczasowo aresztowany. Z kolei w śledztwie prowadzonym przez krośnieńską prokuraturę rozpoczęły się przesłuchania osób poszkodowanych. W dalszym etapie zeznawać będzie też organizator wycieczki.
7: A tymczasem 5 osób rannych wskutek wypadku musi na razie pozostać na Węgrzech, poinformował o tym wiceminister zdrowia. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu odbędzie się natomiast transport ciał 12 ofiar wypadku.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Izrael przerwał milczenie w sprawie wtorkowego ataku na syryjską bazę wojskową w Abu ad-Duhur. Premier Benjamin Netanyahu potwierdził, że nalot przeprowadziło izraelskie lotnictwo. Jak powiedział, był to jasny komunikat dla Turcji, że Izrael nie akceptuje obecności tureckich żołnierzy w tym kraju. Netanyahu podkreślił, że koncentracja tureckich wojsk na południu stanowi dla Izraela zagrożenie. Według izraelskich mediów zaatakowana baza miała służyć m.in. do szkolenia nowych syryjskich pilotów. Stosunki między Izraelem a Turcją od dłuższego czasu są napięte. Turcja jest jednocześnie jednym z najważniejszych sojuszników nowych władz Syrii. Izraelski atak spotkał się z krytyką Stanów Zjednoczonych. Amerykański wysłannik do Syrii, Tom Barak, określił go jako niepotrzebną eskalację, która nie służy stabilności regionu. Nalot potępiły również inne państwa Bliskiego Wschodu.
10: To dzieje się w okolicy.
7: Kierowców w Warszawie czekają w weekend utrudnienia w kilku częściach miasta. Od piątku wieczorem drogowcy będą asfaltować Wisłostradę w kierunku Mokotowa od Grodzkiej do tunelu. Ruch zostanie przełożony na drugą jezdnię w stronę Bielan. Będą dwa pasy. trasy, a na Mokotów 1. Prace prowadzone będą także na ulicy Grójeckiej. Od piątku wieczorem do niedzieli zamknięta zostanie jezdnia w stronę Alei Krakowskiej od Baśniowej do Bitwy Warszawskiej. Wyznaczono objazdy, zmienią się też trasy autobusów. W nocy z piątku na sobotę rozpocznie się również naprawa Alei Stanów Zjednoczonych, uszkodzonej po pożarze autobusu. W sobotę zwężona będzie jezdnia w stronę Grochowa, zamknięty zostanie prawy pas i nie będzie można skręcić w ulicę Saską. W niedzielę zmieni się organizacja ruchu. Zamknięte będą dwa pasy, a skręt w ulicę Saską zostanie przewrócony. W rejonie Praco będzie obowiązywać ograniczenie do 50 km na godzinę.
10: Dzieje się w sporcie.
7: Jelena Rybakina będzie rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Cincinnati. Reprezentantka Kazachstanu wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-4, 6-4. Wcześniej broniąca tytułu Polka pokonała francuskę Diane Parry 6-3, 6-3. Będzie to 14 pojedynek obu tenisistek. 7 razy zwyciężyła Świątek, a 6-krotnie górą była Rybakina. Ostatnio zmierzyły się w ubiegłym tygodniu w finale turnieju w Toronto. Polka wygrała wówczas w 2 setach. Mecz Świątek z Rybakiną zaplanowano w nocy z czwartku na piątek.
1: Warto dzisiaj trochę w ziemi pogrzebać, bo jeśli na Bernarda ziemia twarda, to będzie zima harda. Jak miękka, to lekka. Popadało, to może jest i miękka, ale warto sprawdzić.
0: Na pewno troszeczkę się rozmiękczyła, to mogę potwierdzić. Gdzieniegdzie nawet odrobinę błota znajdziemy. Maksymalnie dzisiaj na termometrach 25 stopni w stolicy i w okolicy. O tej porze 19 w Legionowie, w Grodzisku Mazowieckim, w Piasecznie, w Pruszkowie i w Warszawie 18 w Wołominie.
10: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Brytyjskie zespoły ostatnio często nas budzą i robią to skutecznie, więc dziś kolejny brytyjski zespół, który przystąpi do akcji wyrywania z łóżek.
0: Duran Duran i płyta Rio, piosenka także Rio. Jedno z najlepszych osiągnięć poproka lat 80. Jedna z najbardziej popularnych piosenek także tego zespołu. No i zerknij sobie na okładkę. Pokażę ci właśnie, zobacz Jarek, jaka jest okładka tego albumu.
1: Dużo czerwieni i czerni.
0: I właśnie myślę, że takie klimaty trochę popartowe. Dzisiaj być może odrobinę wracają te klimaty. Na pewno ta piosenka na muzyczny budzik dobrze się nada i może mamy także wśród naszych słuchaczy fanów i tego zespołu, i także tej piosenki. Na pewno mamy fanów porannego budzenia, bo jak ktoś włącza Radio Warszawa tak wcześnie, to na pewno chce się obudzić.
1: Pop, rock, ale też new romantic, czyli będzie trochę klawiszy, elektroniki, Duran Duran, Rio, więc międzynarodowo się trochę robi, bo i Rio, i Acapulco było. Także w tym międzynarodowym towarzystwie budzimy się. Weronika Ostrowska.
0: Jarek Wydra.
1: Dzień dobry.
10: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Korki i utrudnienia. Droga krajowa nr 79, miejscowość Baniocha, i tu kierowcy zgłaszają kolizję i jest korek głównie w stronę Warszawy. On się utworzył. Korek także na tej samej drodze nr 79, ale już w Piasecznie. To jest ulica Armii Krajowej od Żeromskiego do Chyliczkowskiej. Korek. Korek też na zjeździe z S8 na S2 na węźle Konotopa. No oczywiście trasa S8 i most Grota Roweckiego, także są tu utrudnienia. Pojawiają się też korki w Alei Niepodległości, w okolicach Stefana Batorego w obu kierunkach i Wawelska w kierunku Pomnika Lotnika.
1: Gość poranka.
2: No dzisiaj naszym najważniejszym gościem w poranku będzie oczywiście Najświętsza Maria Panna, bo dzisiaj też wspomnienie świętego Bernarda z Clairvaux. I tak przypadkiem się zgrało, że święty Bernard bardzo mocno czcił Maryję, jak wielu świętych, ale czci Maryję także siostra Tobiana Supryn ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej. Szczęść Boże, witam serdecznie, siostro.
3: Szczęść Boże, ja również bardzo witam i dziękuję za zaproszenie.
2: Siostro, na naszym Facebooku radiowym dzisiaj taki cytat właśnie świętego Bernarda z Clairvaux. Jeśli usuniemy Maryję, tę gwiazdę morza, to cóż zostanie, jak nie noc wokoło, jak nie cień śmierci i gęste ciemności. Święty Bernard czcił Matkę Bożą, święty Maksymilian Maria Kolbe, niedawno go wspominaliśmy. I ci święci, którzy oddali się w jej opiekę, no myślę, że nigdy tego nie żałowali. Dlaczego tak jest, że Maryja prowadzi nas do Boga i z nią te ścieżki są jakieś takie może bardziej wygładzone?
3: Tak, Maryja właśnie prowadzi, ta duchowość maryjna prowadzi nas zawsze do Jezusa. To On jest w centrum duchowości maryjnej, a Jezus już później nas prowadzi do każdego innego człowieka, zwłaszcza do ubogich, samotnych, grzesznych. Maryja jest tą najpewniejszą taką drogą, najbezpieczniejszą i najszybszą do zjednoczenia z Panem Bogiem i pomimo tego, że te trudności będą się nadal pojawiały, ale z nią jest łatwiej. To Maryja sprawia, że czułość i delikatność Boga staje się obecna na ziemi.
2: Siostra przywołała też pewien cytat i sprawdziłam ten cytat, o którym siostra powiedziała, to jest święty Ludwik Maria Grignon de Montfort i myślę, że też warto go przywołać. Potęga Boga tak nie upokarza szatana, jak pokora Maryi. I jest to cytat z traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, bo to też święty Ludwik zaproponował taką szczególne nabożeństwo oddania się w niewolę wręcz Matce Bożej. Można się przygotować do takiego oddania się w niewolę Maryi. W niewolę Maryi oddał się m.in. błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński. Nie pożałował tego wyboru. Jak to jest, że to jest w ogóle dla mnie też pasjonujące? Maryja kobieta, my kobiety lubimy i mamy taką skłonność też, żeby zapatrzeć się same w siebie. Szukamy piękna, tego piękna też zewnętrznego, fizycznego, a Maryja jest taką kobietą, która zawsze mówi, nie ja, Jezus, nie ja, Jezus, na Niego patrzcie.
3: Tak, dokładnie. Ona jest jak taka przezroczysta szyba, która pokazuje nam Chrystusa, wskazuje na Niego. I właśnie oddanie się w niewolę też Matce Bożej jest bardzo ważne, ale my zachęcamy również do żywego różańca. Jesteśmy w trakcie tworzenia róży Matki Bożej Loretańskiej dla młodych.
2: I jakie są wymagania wiekowe, skoro siostra powiedziała dla młodych?
3: Od 16 do 40 lat.
2: O, no to taki...
3: I dla młodych duchem, bo wtedy już ufamy, że te osoby właśnie będą chciały nadal trwać i nie zmieniać tej róży, ale jako właśnie ta taka duchowa też młodość, żeby nie zatracić nigdy tej świeżości.
2: To jest róża, czy takie kółko różańcowe zwyczajne?
3: Kółko różańcowe, dokładnie, koło różańcowe. Ale właśnie nazywamy też to różami. To jest żywy różaniec. Tych róż jest bardzo wiele. Należy do niej, kiedyś to było 15 osób, obecnie to, jak doszła ta część światła, 20 osób zbieramy do takiej jednej róży. I każdy odmawia dziesiątek różańca przez cały miesiąc i rozważa daną tajemnicę. żeby też tutaj zagłębiać się razem z Maryją, jakby spotykać się przez serce Maryi z Jezusem i kontemplować oblicze Chrystusa i doświadczać głębi miłości Bożej.
2: Możemy powiedzieć, że to jest taka może nasza kropelka miłości, codzienna kropelka miłości dla Maryi, no bo nie oszukujmy się, dziesiątka różańca to nie jest jakiś bardzo długi czas. Myślę, że jak będziemy bardziej uważnie rozważać, to w 10 minutach ta dziesiątka różańca się zamknie spokojnie.
3: Nawet 5 minut. To jest 5 minut i my, to jest takie też bogactwo, że tworzył to róże 20 osób i my wtedy, odmawiając jedną dziesiątkę, mamy całe 20 tajemnic, cały różaniec mamy odmówione i omadlamy Ojca Świętego, Jego intencje, omadlamy misję Kościoła, prosimy o miłosierdzie Boże dla świata oraz o wzrost wiary w duszach ludzkich. I dokładamy tutaj też swoje intencje, które nosimy, swoich bliskich, czy to świata, czy innych osoby, to wszystko, co też jest w nas.
2: Moglibyśmy sobie pomyśleć, no dobrze, no to przecież każdy z nas może się podjąć takiego prywatnego dzieła odmawiania codziennie jednej tej dziesiątki różańca. Dlaczego warto zaangażować się w taki bardziej zorganizowany sposób, czyli na przykład, tak jak siostra powiedziała, dołączyć do róży. Przypominam tutaj od 16 do 40 lat. Ta róża takie ma ograniczenie wiekowe.
3: Tak, ponieważ tam, gdzie dwóch albo trzech zgromadzonych jest w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Tu już tworzymy tą wspólnotę, jesteśmy razem i jesteśmy ogromną potęgą, ponieważ tych róż różańcowych jest bardzo wiele. To są tysiące osób. I ta nasza modlitwa, połączona właśnie w obecności Maryi, ma ogromną wartość i moc. I my wtedy nie jesteśmy sami.
2: Bywa tak, że różaniec kojarzy się szczególnie trochę tym młodszym, to modlitwa mojej babci, modlitwa mojego dziadka, no ewentualnie może rodziców, no taka nudna trochę siostro. No, czy młodzi wchodzą w te tajemnice modlitwy różańcowej? Są chętni, żeby dołączać do róż?
3: Tak, to już jest czwarta róża różańcowa. Nie jest to łatwa modlitwa. Nawet Jan Paweł II pisze, że jest to prosta modlitwa, ale zarazem bardzo głęboka. I on już jako młody chłopak zawierzał dużo swojej duchowości właśnie różańcowi. To też jest osoba, która nam pokazuje, że naprawdę warto. Pomimo tego, że jest to też trudna modlitwa, ale ma ona też moc egzorcyzmu. Więc naprawdę warto tutaj. I uczy nas takiej zwyczajnej wierności, która nie jest w dzisiejszym świecie bardzo popularna. Żeby pomimo tego, że może to nie daje mi takiej przyjemności, radości na chwilę, żeby jednak wiernie trwać. Trwać danemu słowu.
2: Jeszcze chciałam siostrę dopytać o to słowo. Co to znaczy, że różaniec ma moc egzorcyzmu?
3: Że chroni też nas przed tą mocą złego ducha. Bo Maryja jest tą, która właśnie, tak jak wspomniałyśmy, właśnie ona miażdży głowę węża. Jej pokora bardzo upokarza złego ducha. Mu też zależy na tym, żeby Maryja nie była czczona. Ona też jest zawsze wzywana podczas egzorcyzmów.
2: W jaki sposób możemy dostrzec to działanie złego ducha w naszym codziennym życiu? Bo mi się też wydaje, że mamy trochę takie czasy, że w ogóle jak się mówi zły duch, jakiś szatan, jakieś demony, to kojarzy nam się to z czymś, co było dawno, czym kiedyś Kościół straszył, a dzisiaj to już tych demonów nie ma. No gdzie my widzimy, że jakieś demony, jakiś zły duch może działać, a w moim życiu ja nie widzę żadnego szatana, który się pojawia, który nakłania mnie do czegoś albo do czegoś zniechęca. Jak dostrzec to działanie złego ducha, żeby też zobaczyć tę potrzebę, że Maryja może nam pomóc w tej codziennej walce?
3: Jest to dla mnie, przyznam, trudne pytanie. Trzeba by było może jakiegoś większego specjalista wziąć do tego, ale na pewno tam, gdzie jest szatan, jest niepokój. Jeżeli sumienie jest w miarę kształtowane prawidłowo, to my w bardzo drobnych rzeczach, niuansach dostrzeżemy to, ale jeżeli gdzieś się oddalamy właśnie od Pana Boga, to zatracamy tą zdolność, ale na pewno Maryja nam pomoże to przywrócić. Tą zdolność i wrażliwość, żeby rozróżnić, kiedy to jest głos od Pana Boga, a kiedy właśnie już wchodzimy wchodzimy w ten kontakt ze złym duchem. Ale mówię, do tego tematu trzeba by było zaprosić jakiegoś innego specjalistę. Ja niestety nie wypowiem się tutaj i nie zawrę, prawda, jakiegoś stanowiska. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie.
2: No być może jakieś po prostu pragnienia, które się pojawiają w nas, jakieś, myślę sobie o tych takich nawet zwyczajnych rzeczach, tak? Jeżeli coś ktoś robi przeciwko nam, że jeżeli jesteśmy z Maryją, to może będziemy bardziej skłonni do tego, żeby nie zareagować złością, tylko na przykład łagodnością.
3: Tak, i delikatnością, dokładnie. Czy mieć tą mądrość, a czasami może stanowczością, bo to nie chodzi też tylko o taką delikatność i łagodność, ale czasami trzeba mieć tą moc, męstwo. Boże, takie męstwo i odwagę, żeby właśnie zareagować mocno i powiedzieć stop, nie. Dalej, prawda, nie idziemy.
2: W jaki sposób można zaangażować się w te róże, gdzie trzeba się zgłosić?
3: Zapraszam właśnie tutaj, podam też mój numer telefonu może. 503 902 778.
2: To jeszcze raz, siostro, i troszeczkę wolniej.
3: 503 902 778. I też na Młodych z Loretto, to jest Facebook, tam też jest plakat i można ten kontakt odnaleźć. On będzie właśnie najlepszy.
2: Jeszcze jak dużo osób potrzeba, żeby ta róża została utworzona?
3: 20.
2: Ale już ktoś się zgłosił?
3: Tak, już 3 osoby mamy, od 10 sierpnia zaczęliśmy zbierać osoby, a już 3 są.
2: Słuchajcie, drodzy słuchacze, no nawet jeżeli słuchają nas trochę starsi, to powiedzcie swoim, tym młodszym, czy dzieciom, czy młodzieży, powiedzcie, że jest taka róża, powstaje taka róża, jest potrzeba tej modlitwy. Jeżeli chcesz dołączyć do takiej modlitwy, do takiej wspólnoty, też oddać te 5 minut z każdego dnia Maryi i taką kropelkę miłości dołożyć do tego, żeby ten świat był większy w budowaniu, żeby było więcej tego budowania Królestwa Bożego już tutaj na ziemi. Zapraszamy bardzo serdecznie i dziękuję, siostrze, za rozmowę. Siostra Tobiana Supryn, Loretanka, była naszym gościem.
3: Ja również dziękuję i przy tej okazji też zapraszam na odpust do Loretto, do Matki Bożej Loretańskiej 6 września. Z nadzieją do zobaczenia.

0: skarpetki.
1: A, no w Garfielda.
0: Słodziutkie.
1: A wiesz, co mają nasi słuchacze?
0: Mają swoje radio.
1: Radio, które tak lubią, że zapisali się do grona darczyńców.
0: Ale my mamy słuchaczy.
1: Dziękujemy wam za każdą wpłatę na funkcjonowanie Radia Warszawa.
0: I zachęcamy was wszystkich do regularnego wsparcia finansowego na rzecz Radia Warszawa.
1: Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej radiowarszawa.com.pl i kliknięcia zakładki Wspieraj.
0: Bardzo dziękujemy za każdą wpłatę na rozwój Radia Warszawa.
2: Po reklamie.
1: Jest 8:30, wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
3: W weekend utrudnienia na ulicy Grójeckiej. Drogowcy będą układać nowy asfalt na jezdni w kierunku Dickensa przed skrzyżowaniem z Bitwy Warszawskiej. Zmienionymi trasami pojadą autobusy linii 191 i linie nocne. Przetestowali trasę nowej linii ekspresowej. Autobusy od 1 września będą kursowały z Legionowa na metro Młociny. Przejechanie pełnej trasy zajmie około 40 minut. Mieszkańcy Legionowa będą mogli korzystać z nowej linii bezpłatnie. Czeskie linie RegioJet planują nowe połączenie kolejowe z Warszawy do austriackiego Sankt Anton am Arlberg w Alpach. Pociąg ma wyjeżdżać z Warszawy Wschodniej codziennie od 2027 do 2032 roku. Podróż będzie trwała około 16 godzin. Sztuka sprzedaży, strategie, które budują przewagę. Tak brzmi tytuł kolejnego bezpłatnego warsztatu w Urzędzie Dzielnicy Ursynów. Przedsiębiorcy w przyszły czwartek dowiedzą się m.in. jak wykorzystać sprzedażowo sztuczną inteligencję. W sobotę 29 sierpnia w Nowym Dworze Mazowieckim odbędzie się turniej siatkówki plażowej amatorów. Rywalizacja będzie się toczyła w dwójkach męskich, żeńskich i mieszanych. Więcej informacji na stronie miasta. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o 9.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
1: I słońce nam wyszło po porannych opadach. Będzie dzisiaj niemal przez cały dzień, choć mogą być momenty, kiedy słońce zajdzie za chmury, a z tej chmury zacznie padać deszcz.
0: Czyli takie czasem słońce, czasem deszcz, kontynuujemy ten trend. Ale ziemia potrzebuje deszczu, więc bardzo dobrze. Maksymalnie dzisiaj 25 stopni w stolicy i w okolicy. Jutro maksymalnie 27, a weekend też pogodny, choć nieupalnie będzie.
2: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Słychać dzisiaj czasem takie narzekania, że o, nie jest łatwo znaleźć dobrą kobietę, która nadaje się do tego, żeby zbudować z nią małżeństwo. Nie jest łatwo znaleźć mężczyznę, z którym można zbudować małżeństwo. Też w dwie strony to działa. No i czasami też niektórzy katolicy narzekają, że niespecjalnie jest gdzie się poznać, niespecjalnie jest gdzie się spotkać. No i mamy dla Was historię z Hiszpanii, która mówi o tym, że ksiądz może być dobrą swatką.
2: No właśnie, jest taki ksiądz, który się nazywa Fernando
1: Cuevas
2: Raposo, tak, hiszpański duchowny, i on pomaga znaleźć ludziom drugą połówkę i idzie mu to naprawdę świetnie. Dzięki niemu odbyło się już 270 ślubów i ci małżonkowie, te małżeństwa są trwałe, żaden nie zakończył się rozstaniem ani rozwodem.
1: Ksiądz Raposo działa w Opus Dei, jest kapelanem w kilku akademikach i klubach młodzieżowych w hiszpańskiej Walencji, ale nie jest to wcale młody ksiądz, ma 70 lat. Jego historia z łączeniem par rozpoczęła się około 16 lat temu i do dziś codziennie otrzymuje dziesiątki wiadomości od samotnych katolików. Zwykle jest ich każdego dnia około 60, ale jakie są warunki, które stawia ksiądz Fernando? Ukończenie 25 lat, a także uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej, ponieważ dla księdza Fernando ważne jest, żeby kandydaci żyli pragnieniem, by Chrystus był centrum przyszłego małżeństwa. Być może jest to inspiracja dla któregoś z duchownych w Warszawie.
2: No i też znamy już klucz do sukcesu szczęśliwych małżeństw.

0: korki i utrudnienia. I na mapie Warszawy dużo czerwieni jest teraz, tak jak zawsze, na Prymasa Tysiąclecia i w Alejach Jerozolimskich, choć w Alejach Jerozolimskich do Prymasa Tysiąclecia teraz kierowcy zgłaszają kolizję. No i wybrzeża, wybrzeże Helskie do mostu Śląsko-Dąbrowskiego, do mostu Śląsko-Dąbrowskiego też wybrzeże od mostu Gdańskiego po przeciwnej stronie, czyli wybrzeże Gdańskie.
1: Dorwałam też korek w Ursusie, ale ja 4 czerwca tutaj na zakręcie dokładnie nieco ciaśniej się zrobiło aż do zjazdu na ulicę Ryżową. Postoicie. Postoicie także na Jelonkach Południowych Powstańców Śląskich tutaj w kierunku Włoch. Odrobinę korka. Ciaśniej także w okolicach węzła Konotopa. Zjazd z południowej obwodnicy Warszawy na trasę S8. Być może tutaj doszło do jakiejś kolizji, bo spore te korki.
2: Radio Warszawa na lato.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Było o łączeniu się w pary i o tym, że księża też mogą pośredniczyć w takim poznawaniu się i trochę młodszych, i trochę starszych. No więc teraz mamy propozycję dla tych, którzy być może nie mają pomysłu na dzisiejszy wieczór, a chcieliby zobaczyć film Pretty Woman. No to dzisiaj jest taka okazja. Kino plenerowe o godzinie 20.30 seans się rozpoczyna. Śródmieście, miejsce Ale Sztuka Krakowskie, Przedmieście 5. Pokaz zupełnie za darmo na miejscu i dress code. No to panie, oczywiście czerwona sukienka mile widziana, tak napisane jest.
2: No właśnie, no to o tej miłości dalej idziemy, bo jak już zaiskrzyło, już się motyle w brzuchu pojawiły, no to można wziąć udział w wieczorach dla zakochanych, bowiem można już się zapisać na taką jesienną edycję. To program przygotowania do małżeństwa opracowany i prowadzony przez Stowarzyszenie Spotkania Małżeńskie. To spotkania zarówno dla narzeczonych, jak i dla par chodzących ze sobą.
1: Ale poważnie myślących także już o małżeństwie. Jeżeli chcecie się zapisać, no to taka możliwość jest u Dominikanów na Freta. Wchodzicie na stronę freta.dominikanie.pl, no i tam możecie się zapisać jako para na takie wieczory dla zakochanych, które rozpoczną się we wrześniu.

0: Sophie Ellis, Backstory, Dolce Vita. To kolejna podróż, ja bym powiedział, tym razem do Włoch.
1: Poranek pełen podróży muzycznych i nie tylko. Zostańcie z nami po dziewiątej, także będzie cudownie.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: No nie wiem, jak to ubrać w słowa?
4: Może tak. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Tylko nie wiem, co dalej.
5: Ale ja wiem. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
3: No dobra, ale jak to powiedzieć chłopakom, że seminarium to po prostu normalne miejsce?
5: Wystarczy to po prostu nagrać. Przecież sami studiujemy tu już od 4 lat.
6: Przekrocz próg naszego budynku i zobacz, jak wygląda nasza codzienność. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową. Tarchomin, czekamy na ciebie.
2: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
7: Czy na mazowieckich drogach jest bezpiecznie? Czego najbardziej obawiają się kierowcy i piesi? Dlaczego alkohol i kierownica to złe połączenie? Na te i inne tematy będę rozmawiał z ekspertami w audycji Kierunek Bezpieczeństwo. W każdy piątek o 18.40. Zapraszam, Wojciech Dudkowski.
8: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
2: Po reklamie.
0: Minęła 9, czas na wiadomości Radia Warszawa.
10: Zmasowany atak Rosji na Ukrainę, RCB wysłało alert. W serwisie też Francja i kolejne rekordy związane z upałami. Zajrzymy również do Powsina, gdzie już w niedzielę tradycyjne dożynki. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Do mieszkańców 2 województw Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w nocy SMS alert informujący o możliwym zagrożeniu. Miało to związek ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Później RCB przekazało wiadomość o odwołaniu alertu.
11: Alert otrzymali mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaapelowało między innymi o śledzenie komunikatów. Rzecznik tej instytucji, Piotr Błaszczyk, powiedział, że takie działanie to efekt przeglądu procedur po tym, jak w lipcu w województwie lubelskim syreny alarmowe obudziły część mieszkańców. Wówczas komunikat RCB do nich nie dotarł.
12: Rzeczywiście w ostatnim czasie dokonaliśmy takiego przeglądu tych procedur ostrzegania ludności w przypadku zagrożenia z powietrza. Jednym z efektów przeglądu jest to, że będziemy informowali, ostrzegali mieszkańców już właśnie na tym wczesnym etapie identyfikacji zagrożenia, tak jak miało to miejsce dziś.
11: W wyniku zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę poderwano myśliwce. Odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Zapewniło dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych.
10: Relacjonowała Klaudia Wróblewska.
13: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: Francja bije kolejne rekordy związane z upałami. W tym roku wyjątkowo wysokie temperatury utrzymywały się już przez 52 dni. To najdłuższy taki okres w historii pomiarów. Poprzedni rekord był krótszy aż o 19 dni. W wielu regionach temperatury przekraczały 35 stopni Celsjusza. Miejscami sięgały nawet 40. Dziś w większości kraju następuje jednak długo wyczekiwane ochłodzenie. Francuskie służby meteorologiczne podkreślają, że fale upałów występowały również w przeszłości, ale w ostatnich 15 latach stały się wyraźnie częstsze i dłuższe. Oznacza to większe ryzyko suszy, pożarów oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Według wstępnych danych tegoroczne upały mogły przyczynić się do niemal 7 tysięcy nadmiarowych zgonów. Gorąco uderza również w gospodarkę. Rząd szacuje, że straty mogą wynieść do 15 miliardów euro.
13: To dzieje się w okolicy.
10: Już w najbliższą niedzielę w warszawskim Powsinie odbędą się dożynki. W letnim poranku z Radiem Warszawa o wydarzeniu jego historii mówił dyrektor Centrum Kultury Wilanów Robert Woźniak.
14: To jest historia, my niczego tam nie odkrywamy nowego. Te tereny Wilanów, Powsin to były tereny rolnicze, więc historia dożynek na terenie Wilanowa czy dożynek powsińskich, jak je nazywamy, to historia blisko 100 lat.
10: Dożynki są dziękczynieniem za ciężką pracę mieszkańców dzielnicy.
14: Istotą tego jest dziękczynienie. To jest dziękczynienie za pracę, za plony. Jest ten element dziękczynienia przede wszystkim poprzez mszę świętą, którą o 12 na łoniach plebańskich, jak to nazywamy, odprawi ksiądz arcybiskup Adrian Galbas.
10: Dożynki w Powsinie rozpoczną się uroczystym korowodem o 11.30. Msza święta rozpocznie się w południe. Po niej na scenie zaprezentują się zespoły folklorystyczne, m.in. zespół pieśni i tańca Śląsk. W wieku 102 lat zmarł podporucznik Józef Kowalczyk, ostatni żyjący w Polsce żołnierz 12 Pułku Ułanów Podolskich, który walczył w bitwie o Monte Cassino. O jego odejściu informuje Związek Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych. Odszedł człowiek, który należał do pokolenia żołnierzy walczących o wolność Polski daleko od jej granic, a którego losy na zawsze pozostaną świadectwem odwagi, wierności i niezłomności, napisano w mediach społecznościowych. Po zakończeniu wojny Józef Kowalczyk znalazł się w Wielkiej Brytanii, później wyjechał do Australii. Do Polski wrócił po 78 latach w 2018 roku. Pogrzeb zmarłego odbędzie się jutro w Orawce w powiecie nowotarskim, gdzie zamieszkał po powrocie do ojczyzny.
0: Mówiliśmy, że dzisiaj dużo słońca, przynajmniej za naszym oknem trochę się pochmurzyło teraz, ale dlatego, że mówiliśmy też, że będą przelotne opady deszczu w ciągu dnia, no to być może za naszym oknem właśnie ta chwila już za moment nastąpi.
1: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 25 stopni, 21 o tej porze w Warszawie, w Wołominie, 19 w Pruszkowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, 20 w Radzyminie i w Otwocku, jutro maksymalnie nawet 27.
13: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Czy ty widziałeś, że jak spaceruje się po bulwarach wiślanych, to można zobaczyć takie ławki, dzieła sztuki? Ja się zastanawiam nad tym, skąd nasz ratusz na takie dzieła sztuki ma pieniądze.
0: No to jest ciekawe pytanie, bo i ja, patrząc teraz na tę ławkę, zastanawiam się, jak na niej usiąść, bo tak myślę, że jakby tak od 1 do 10 liczyć długość tej ławki, to można tak na 1-2 może usiąść.
1: Ale to wiesz co, to może chodzi właśnie o to, żeby się powyginać, wiesz, to jest jakieś tam dobre ułożenie kręgosłupa, albo powyginać go w różne strony, nie wiem. No podobno, jak piszą na stronie też Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, podobno ławka zachęca dzieci do interakcji.
0: Ale w jaki sposób, że nie mogą na niej usiąść i porozmawiać, czy jak?
1: No, intryguje. Może też jakoś artystycznie zachęca do tego, że, no, wiesz, pewnie dziecko pyta, mamo, co to?
0: Jak to usiąść na to, ale nawet widzisz, ścianka wspinaczkowa na tej ławce jest, żeby, nie wiem, wejść i nie móc usiąść, no bo jak?
1: To ławka, na której się nie siedzi.
0: Weronika Ostrowska.
1: I Jarek Wydra.
0: Dzień dobry.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: I Grzegorz Kozłowski do nas dołączył. Witamy cię serdecznie.
2: Dzień dobry, cześć, witajcie.
1: Otworzyłeś stronę internetową, więc pewnie coś ciekawego z www.radiowarszawa.pl będziesz chciał nam przekazać.
2: Tak, dziś, drodzy słuchacze, jest dzień, w którym wspominamy świętego Bernarda z Clairvaux. Jest to taki niezwykły mnich. Myślę, że warto poznać jego losy. Jak on wpływał na losy średniowiecznej Europy, to jest XII wiek. No naprawdę bardzo wiele się działo. Zresztą też sam Benedykt XVI, często powołując się na Bernarda, też mówił o nim właśnie jako wielkim orędowniku właśnie maryjnym i przy tym też był nazywany miodopłynnym, co ma mówić o tym, jak pięknie się wyrażał.
3: Ten miod coś u nas ostatnio bardzo płynie często. W Radio Warszawa. Dzisiaj zresztą też mamy cały czas słoiczek miodu w naszej kuchni. Myślę, że chleba z miodem na śniadanie można będzie zjeść, a taki miód na serce to zdecydowanie ta nominacja papieska.
2: Tak, drugą informacją, którą znajdziecie dziś, drodzy słuchacze, na naszej stronie, to nominacja polskiego brata, ojca Mariusza Kasperskiego, który działał właśnie na Madagaskarze i został powołany, właściwie nominowany przez papieża Leona XIV na biskupa. Więc w tej chwili na Madagaskarze mamy Polaka, który jest biskupem tamtejszej wspólnoty. On tam pracuje od 30 lat, spędził tam bardzo wiele swojego życia. Jest zasłużonym ojcem tam na miejscu, w wielu właśnie misjach brał udział. No i to jest taka nobilitacja dla niego.
3: Drugi biskup polski na Madagaskarze,
2: tak się składa.
3: Więc jakoś ten Madagaskar trochę bardziej biało-czerwony. Dobrze, cieszymy się bardzo serdecznie i zapraszamy radiowarszawa.com.pl. A to był Grzegorz Kozłowski.
1: Dziękujemy.

0: korki i utrudnienia i poruszając się po mapie Warszawy, cały czas wybrzeża zakorkowane, wybrzeże helskie od mostu gdańskiego do mostu śląsko-dąbrowskiego i wybrzeże, zawsze mi się myli, Gdynia z Gdańskiem, gdańskie wybrzeże, które na tym samym odcinku stoi, no i mosty gdański w stronę Ronda Radosława i śląsko-dąbrowski w stronę Placu Bankowego też w korku.
1: Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy są albo z Gdańska, albo z Gdyni w związku z tym, ale korek
0: wybrzeże
1: także...
0: Wybrzeże trójmiejskie to powinno być.
1: Ale także korek w Alei Józefa Becka. Jeżeli jedziecie w kierunku Mokotowa, czy też na Stegny, za mostem Siekierkowskim korek się zaczyna tworzyć i tutaj ciaśnie oczywiście w Jerozolimskich, na Łopuszańskiej, w Alei Prymasa Tysiąclecia.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
3: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt 8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twojej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy drugich.
1: Ach, znowu muszę wypełnić te papierzyska.
4: Albo posprzątać w domu.
1: Stos jest niesamowity przede mną.
4: Też.
1: Dokładnie. No i co z tym zrobić? To jest trud i to jest cierpienie, bo ja muszę to zrobić. Bo jak ja tego nie zrobię, to nikt inny tego nie zrobi. No i no dobra, no to się zmuszę.
5: Znaczy ja zawsze jeszcze się pytam, czy rzeczywiście nikt tego inny nie zrobi, ale są takie rzeczywiście obowiązki i zadania, których nikt za mnie nie zrobi. Praca nad sobą, na pewno tego nikt nie zrobi. Bardzo często obowiązki, jeżeli ja mieszkam jako ksiądz sam, w sumie mógłbym kogoś znaleźć do posprzątania, ale są rzeczy, które no muszę ja zrobić. Są moje zadania, obowiązki związane z tym, że pracuję w kurii, że pracuję jako duszpasterz młodzieży, spotkania, na które ja muszę pójść, a często bardzo się po prostu, można powiedzieć, nie chcę albo ich nie lubię. My generalnie żyjemy na poziomie tego, żeby pracować nad swoimi emocjami. Czy mną mają rządzić emocje, czy ja mam brać te emocje jakoś w ryzy, to ja mam je w sobie wychowywać.
1: A propos jeszcze tego, może w ogóle jest tak, że ta praca, której nie lubimy, też jest nam potrzebna.
5: No myślę, że można poznać swoje serce, można przekraczać siebie. Znaczy ja myślę, że dużo jest takich rzeczy, których my nie
1: no
5: lubimy.
1: Oczywiście.
5: Prawda?
1: No oczywiście, nawet w pracy, którą się lubi. Ja tutaj przykład z własnego podwórka, bardzo lubię moją pracę, ale są takie aspekty tej pracy dziennikarskiej, które są nużące, które wymagają ode mnie trudu, poświęcenia, no i mogę je zrobić znów z takim nastawieniem negatywne, no tak, no bo muszę to zrobić, dobra, to ja to zrobię, ale chyba prymas Wyszyński zachęca nas do czego innego i tą rzetelność pracy, ja bym też rozumiała przez to, żeby szukać w tych nawet uciążliwych czynnościach tego dobra.
5: Korzyści, ale pewne
1: tak.
5: Te korzyści i plusów, prawda? Mhm. Przy każdej pewnym naszym zadaniu, jakimś wypełnianiu obowiązków są tak zwane plusy i minusy. Pewnie w każdym się pojawi jakiś taki minus o ludzie, znowu trud, znowu trzeba wyjść. Ja też nie lubię myć zębów, powiedzmy. Nie lubię ścielić łóżka, nie lubię sprzątać w chałupie, ale jak długo nie sprzątam, czy długo nie myję zębów, to już sam
1: to
5: ze sobą nie potrafię wytrzymać, prawda? I jednak czuć pewien styl życia, pewną radość życia, pewien entuzjazm. Właśnie prymas nas zaprasza do tego, żeby przekraczać te swoje nie lubię, prawda? Że ono nie jest najlepszym podpowiadaczem. To nie jest najlepsza podpowiedź na twoją najlepszą wersję, jak masz funkcjonować w tym świecie. I żeby się cieszyć sobą, to takie odpuszczanie, bo nie lubię, to jest słaby bardzo argument.
1: I myślę, że tutaj argument też daje nam Wyszyński w tym 8 punkcie, bo pisze, bo z owoców twojej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy drugich. Za każdym razem może ważne jest to, żeby sobie przypomnieć, no to trzeba wykonać pracę intelektualną, bo trzeba sobie przypomnieć. Najpierw trzeba sobie uświadomić, że okej, dobra, znowu weszłam w to moje negatywne myślenie i narzekanie na moją pracę, ale potem może warto jednak popatrzeć, że ta praca nawet trudna, przyniesie dobre owoce, a może to, że dla mnie jest trudna, to też jest dobre, bo przekroczę siebie. A może mogę to zrobić też z większą miłością, bo ja tego nie lubię, ale z tym większą miłością to zrobię dla bliźnich. Dla widzę
5: nas,
1: dobro.
5: Tak, dla nas jeszcze jest jedna rzecz bardzo ważna. Jak patrzy na mnie Pan Bóg? Jakby jak patrzy w tym, jak ja się angażuję, jak ja pracuję, bo ja chcę się podobać Panu Bogu. Jeżeli to nie będzie źródło mojej radości, no to też, kurczę, jednak bym pomyślał sobie, to będzie to krótki dystans, bo nam się wszystko nudzi. Ja pamiętam, kupiłem nowy telefon. Jest super, już mi nic w życiu nie potrzeba. Mam ten najlepszy telefon. Nie wiem, miesiąc, dwa. O, już by się chciało lepszą wersję, bo wyszła, prawda? I jakby my wpadamy w tą rutynę, więc jeżeli będziemy mieli bardzo słabe motywacje do pracy, jakby słabe priorytety pewne, które sobie narzucimy, no to prędzej czy później musimy jednak wpaść w jakieś, bym powiedział, jakąś nudę, znudzenie, to, że będziemy robili pochechłacku, byle jak i będziemy takim słabym prezentem dla tego świata.
1: I to jest ciekawe, co powiedziałeś o tym, że każda praca nam się w końcu może znudzić. Myślę o tym, że nawet najbardziej kreatywna praca, o której teoretycznie się marzy, może doprowadzić do takiego momentu tak zwanego wypalenia i ten człowiek sobie wtedy myśli, och, jak ja zazdroszę temu urzędnikowi, który dzień w dzień musi wykonać jakieś tam określone czynności i powtarzalne, a ja tutaj muszę tak ciężko intelektualnie pracować, a nie mam na to siły.
5: Chociaż trzeba powiedzieć, tak sobie myślę też, że każda praca dla nas się opłaca, bo w każdej naprawdę możemy zobaczyć, w takiej godziwej oczywiście, pewne dobro, pewien wysiłek, pewien trud, pewien rozwój swój. To od nas bardzo zależy, od naszej takiej właśnie kreatywności, poszukiwania i takiej pewnej otwartości właśnie na drugiego człowieka, na siebie samego, na poszukiwanie właśnie tego, jak mogę czynić z siebie dar.
1: I możemy patrzeć zawsze na te pozytywne aspekty, a może ja teraz przez tą trudną pracę rozwijam w sobie jakąś ważną cnotę.
5: Oczywiście, ale jeszcze bym powiedział jedną rzecz, że jeżeli ta praca rzeczywiście już tak mnie mocno dołuje i ja z tym nic nie potrafię zrobić, proszę się może modlić o lepszą pracę, proszę szukać innej pracy. Nie stańmy się też niewolnikami, prawda? Mamy prawo do tego, żeby poszukiwać, żeby się modlić, żeby prosić Pana Boga, że jeżeli to mnie nie rozwija, a tylko zwija, no to zwijaj się stąd po prostu.
3: Czas to miłość.

0: Reklama.
1: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
2: Uwaga, uwaga, ziemianie. Czas sprawdzić, jak to jest być prawdziwym astronautą.
3: Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest być prawdziwym astronautą? Czas to sprawdzić! Kosmopark zaprasza na interaktywną wyprawę w nieznane. Odkryj sekrety odległych galaktyk.

0: 3 sierpnia Kościół wspomina księdza Władysława Findysza, pierwszego Polaka, który został beatyfikowany jako męczennik prześladowań komunistycznych.
1: La sua testimonianza ci ricordi.
0: Niech jego świadectwo przypomina, że cywilizację miłości buduje się przebaczając i zwyciężając zło dobrem.
1: E vincendo il male con il bene.
0: Ksiądz Findysz był więziony przez władze komunistyczne, zwolniony w stanie krańcowego wyczerpania, zmarł w 1964 roku. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
2: Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej poprzedzą obrady Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze. Ich tematykę zapowiada biskup Marek Marczak, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu.
3: Głównym tematem Rady Stałej będą przygotowania do 406. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbędzie się w październiku bieżącego roku. Spotkanie Rady Stałej ma charakter formalno-organizacyjny, stąd też po jego zakończeniu nie jest przewidziany komunikat.
2: To 25 sierpnia, dzień później, 26, biskupi będą uczestniczyć w obchodach uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
3: Mszy świętej na Jasnogórskim Szczycie o godzinie 11 przewodniczyć będzie i homilię wygłosi prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. W tym roku uroczystość będzie połączona z obchodami 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu polskiego, które zostały złożone na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku. Autorem tekstu ślubów był internowany wówczas w Komańczy prymas polski kardynał Stefan Wyszyński.
2: W minionych latach przed uroczystością obradowała Rada Biskupów Diecezjalnych. Nowy statut Konferencji Episkopatu zatwierdzony przez Stolicę Apostolską w ubiegłym roku nie przewiduje takiego organu konferencji jak Rada Biskupów Diecezjalnych, wyjaśnił biskup Marczak.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
2: 5 rodzin, około 25 osób z miejscowości Marszałek z Wielkopolski wraz z duszpasterzem, salezjaninem, księcem Dariuszem Szyszką rozpoczyna wakacje z Bogiem. W drodze na rekolekcję do Istebnej przeżywają swój dzień modlitewny u Matki Bożej.
5: Na pewno bez Matki Bożej no to tak trudno zaczynać jakieś wakacje, no bo ona nie doprowadzi nas nigdzie indziej, jak tylko do Jezusa. Dlatego to jest wspólne pragnienie i my staramy się trzymać jej. No i ona na pewno jest tą, która nam pomaga cały czas.
2: Same rekolekcje potrwają do 23 sierpnia w Istebnej w Beskidzie Śląskim. Siostry Matki Bożej Loretańskiej zachęcają młodych do zaangażowania się w Róże Żywego Różańca. O tej idei mówiła w poranku z Radiem Warszawa loretanka siostra Tobiana Supry.
6: Od 16 do 40 lat. Dla młodych duchem, bo wtedy już ufamy, że te osoby właśnie będą chciały nadal trwać i nie zmieniać tej róży, ale jako właśnie ta taka duchowa też młodość, żeby nie zatracić nigdy tej świeżości.
2: Róża różańcowa to wspólnota 20 osób, które dzielą między siebie modlitwę różańcową. Każda osoba odmawia 1/10 różańca i rozważa przypisaną jej tajemnicę. W ten sposób wszyscy członkowie wspólnie odmawiają cały różaniec. Modlitwa obejmuje intencje Ojca Świętego, Kościoła Świata oraz osobiste intencje uczestników. Loretanka podkreśla, że codzienna dziesiątka zajmuje zaledwie kilka minut i może być kropelką miłości ofiarowaną Maryi. Różaniec, choć prosty, jest także głęboką modlitwą uczącą wierności. Maryja ma prowadzić człowieka do Jezusa i pomagać mu w codziennej walce ze złem.
6: Nie jest to łatwa modlitwa. Nawet Jan Paweł II pisze, że jest to prosta modlitwa, ale zarazem bardzo głęboka. I on już jako młody chłopak zawierzał dużo swojej duchowości właśnie różańcowi. To też jest osoba, która nam pokazuje, że naprawdę warto. Pomimo tego, że jest to też trudna modlitwa, ale ma ona też moc egzorcyzmu.
2: Chętni mogą kontaktować się z siostrą przez Facebook Młodzi z Loretto.
7: Czy u Państwa pada? U nas nie, chociaż takie deszczowe chmury jakby zawisły nad tym naszym niebem tutaj nad studiem. Może trochę dzisiaj popadać jeszcze przelotnie, ale słońca też nie powinno brakować.
8: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 25 stopni w stolicy i w okolicy, 21 o tej porze w Otwocku, w Wołominie, 19 w Mińsku Mazowieckim, 21 w Górze Kalwarii, w Radzyminie i w Warszawie 20 w Legionowie.
4: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Wakacje się powoli kończą, ale my wciąż mamy dla Was zaproszenia na weekend do folwarku księżnej Anny dla dwóch osób. Myślę, że doskonały pomysł, czy to na rocznicę, albo na zwykły taki wakacyjny, krótki wyjazd.
2: Wyjazd do Anusina koło Siemiatycz nad Bugiem, ale to miejsce może być też doskonałą bazą wypadową do tego, żeby zwiedzać Podlasie, a w okolicach Milejczyce, Drohiczyn, więc miejsca, które warto odwiedzić. Miejsca bardzo ciekawe.
1: A sam folwark to miejsce, które zdecydowanie zyskuje coraz większą popularność. Właśnie zerknęłam na ich profil na Facebooku, jak się okazuje, na najbliższą sobotę nie ma już wolnych miejsc w restauracji i wszystkie stoliki zostały zarezerwowane, a w planach, oj Jarek, oj byś zobaczył, żurek, ale taki nie taki zwykły żurek, a przepięknie podany. Wiesz co, widzę tam nawet żółtko, jajka. Więc, ale nie takie, wiesz, jajko ugotowane, tylko takie, co możesz sobie rozlać jeszcze, takie na miękko bardziej.
2: Wiesz co, nie mów już nic.
1: Chyba, że żeberka z ziemniakami z grilla.
2: A na kolację?
1: Nie wiem, wiesz, bo tak szczegółowo tego menu nie rozpisali. Chyba na wszelki wypadek, żeby ludzie nie stanęli w kolejce i powiedzieli, chcemy wejść.
2: Ale na deser też jest coś?
1: No oczywiście.
2: Ojej. Ja bym się wybrał. A czy Państwo do folwarku księżnej Anny w Anusinie? Jeżeli tak, to zachęcamy do tego, żeby wysyłać SMS na numer 7248. W treści wpisujemy RW, stawiamy kropkę, wpisujemy swoje imię i nazwisko, hasło Podlasie, wysyłamy te SMS-y, które kosztują 2 zł 46 groszy z VAT i jutro przekonamy się, kto do folwarku księżnej Anny w Anusinie będzie mógł pojechać.
1: To już jutro jest piątek. Pamiętajcie, że im więcej SMS-ów, tym większa szansa na wygraną. Jutro losowanie, dowiem się, a jeszcze to ci powiem, że tam kurki też mają, wiesz?
2: O, a ja lubię.
1: Ja też.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.

0: Uwaga, uwaga, zablokowany przejazd w rejonie ulic Magazynowej i Sąsiedzkiej. To dla kierowców nie najlepsza informacja, także dla pasażerów autobusów 703 i 711, które mogą być opóźnione oraz kierowane na trasy objazdowe.
1: Ciasno w tym momencie na Dźwigowej, jeżeli zjeżdżacie z Powstańców Śląskich i jedziecie w kierunku Włoch. Ciasno w Alejach Jerozolimskich, jeżeli jedziecie w kierunku centrum Warszawy. Na Prymasa Tysiąclecia stoicie od wysokości ulicy Kasprzaka do zjazdu w Jerozolimskie. Ciasno na Wawelskiej w kierunku Pomnika Lotnika, Aleja Niepodległości zakorkowana do mniej więcej wysokości ulicy Wawelskiej. Także jeżeli jedziecie w kierunku centrum i Aleja Wincentego Witosa w kierunku Doliny Służbowej.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Za 11 minut będzie godzina 10, zbliża się weekend, więc można ten czas spędzić w kinie, oglądając dobry film i w repertuarze znaleźć film Odzyskany.
2: Główną rolę gra Filip Gurłacz, a reżyserem filmu jest to debiut reżyserski Marcina Kwaśnego. Polecamy Wam bardzo serdecznie. Dlaczego? Dlatego też, że sierpień szczególnie jest miesiącem trzeźwości, a w filmie historia, no właśnie, tego, w jaki sposób nauk może zrujnować życie, ale jak też odzyskać swoje życie wtedy, kiedy rodzina została zniszczona przez nauk. I taka dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy chcą powstać, którzy chcą znaleźć siłę, czy to w swojej rodzinie, wśród bliskich, do tego, żeby pomóc, czy też żeby samemu powstać w tym trudnym momencie swojego życia. Jeżeli macie taką historię w swoim domu, w swojej rodzinie, to też myślę, że warto na ten film wybrać się do kin. Odzyskany polecamy bardzo serdecznie.
1: Film o nadziei, o walce, o potrzebie miłości, ale nie jest to film, który ma moralizować, to jest film, który uczy, który po prostu chce opowiedzieć o człowieku, o jego dramacie, o jego historii. Film, który wszedł do kina 14 sierpnia, bo mówiłaś, że ten sierpień nie jest przypadkowy, ale 14 sierpnia też nie był przypadkowy, bo było to wspomnienie świętego Maksymiliana Marii Kolbego, patrona ruchu trzeźwości w Polsce.
2: Głównym bohaterem filmu jest Janek, młody człowiek, którego dzieciństwo skończyło się zbyt szybko. Jego ojciec jest alkoholikiem, a matka ciężko choruje. Janek natomiast zamiast myśleć o przyszłości, musi walczyć o pieniądze na leczenie i utrzymanie domu. Jeżeli chcecie poznać dalszy ciąg tej historii, w jaki sposób Janek próbuje odbudować zniszczone przez alkohol relacje, pójdźcie na film Odzyskany w kinach.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Zofia Kozerawska jest już w studiu, chociaż w zasadzie jak na siebie patrzę, to pani Zofia Kozerawska.
2: Dzień dobry, związałam dzisiaj włosy, założyłam marynarkę i od razu per pani.
1: No jeszcze przed komputerem siedzisz, no to już w ogóle.
2: Wyglądam bardzo, wyprostowałam się, patrz nawet.
1: To mobilizujesz też mnie, żeby się wyprostować, dobrze. Bo mi krzywica kręgosłupa za chwilę mnie zacznie doskwierać.
3: Ja już nie powiem, co ci zacznie doskwierać.
2: Powiedz, wszyscy są ciekawi, co ty tam myślisz.
1: Nic.
2: Ale nie ciebie pytam.
3: A wiesz co, w zasadzie to o niczym nie myślę. Możemy przejść do ciebie, a kawa twoja gdzie?
2: Tam, obok Jarka.
3: O, jak oddam miejsce,
1: to nie wiem, czy jest bezpieczna.
3: Chciałam ją złapać na kawę, wiesz? Że nie zrobiła jeszcze.
1: Zofia, to zostawiamy cię do 14. Co ty na to?
2: Jak zwykle
1: ale
2: będziesz mi was brakować. Dziękuję.
3: Ale zobacz, to też takie biurowe godziny. 10:14.
1: Wszystko pasuje. Dziękujemy, Weronika Ostrowska.
3: A masz przerwę na kawę?
2: 4 godziny.
3: Jarek Wydra.
1: Dziękujemy bardzo i do usłyszenia jutro.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: Co słychać na Mazowszu?
6: W każdy piątek o godzinie 10:30.
5: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
4: Ogłoszenie nadawcy.
2: Minęła 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Na Dolnym Śląsku trwają poszukiwania. Pumy. Rośnie liczba ofiar nocnego rosyjskiego ataku na Kijów. Pasy bezpieczeństwa powinni zapinać wszyscy pasażerowie, przypominają eksperci. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Rudzelewski, zapraszam. Trwa sprawdzanie terenów wokół Wałbrzycha, gdzie miała pojawić się puma. Po wczorajszych sztabach kryzysowych w teren skierowano patrole policji, straż miejską i osoby zajmujące się dzikimi zwierzętami.
8: Leśnicy przyznają, że odnalezienie zwierzęcia nie będzie łatwe. Do sprawdzenia jest 18 tysięcy hektarów lasów, mówi nadleśniczy Jerzy Zemlik.
9: Wykorzystujemy w celu monitoringu również patrole naziemne. Wykorzystujemy też nasze urządzenia w postaci kamer i fotopułapek. Dysponujemy też możliwością patroli realizowanych przez drony, ale również z wykorzystaniem urządzeń termowizyjnych.
8: Mieszkańcy samego Wałbrzycha podchodzą do informacji o pumie raczej spokojnie.
10: Nie odczuwam żadnego strachu jakby. Ja tak średnio wychodzę z domu w takich okolicznościach, gdzie myślę, że mogłabym ją spotkać.
8: Więcej obaw mają osoby mieszkające bliżej lasów, m.in. w rejonie Zagórza Śląskiego i Michałkowej.
11: Oczywiście, że jest strach. Myślę, że nie tylko mój, ale tu w innych mieszkańców również. Wszyscy też mamy dzieci, ale nawet sami jako dorośli się boimy. Są to dzikie zwierzęta.
8: Lasy na ten moment pozostają otwarte.
7: A poszukiwania pumy śledzi Mateusz Czmiel.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Rośnie liczba ofiar nocnego rosyjskiego ataku na Kijów. Władze donoszą o co najmniej 12 zabitych cywilach. Liczba ofiar może się zwiększyć, gdyż wciąż trwają akcje poszukiwawczo-ratunkowe.
12: Oprócz zabitych rośnie też liczba rannych. Jest ich już ponad 30. Najwięcej poszkodowanych cywilów zostało w sołomiańskiej dzielnicy Kijowa, gdzie rakieta zrujnowała górne piętra 9-piętrowego bloku mieszkalnego. W nocy rakiety uszkodziły też szereg innych budynków, w tym obiekty medyczne i infrastrukturę. W wielu miejscach wybuchły pożary. Choć ukraińskie władze nie podały liczby rakiet balistycznych, którymi Rosjanie zaatakowali Kijów, to wiadomo, że było ich co najmniej 20. Oprócz rakiet Rosjanie używali trudnych do strącenia odrzutowych bezzałogowców.
7: Relacjonował Paweł Buszko.
0: Dzieje się blisko.
7: 300 tysięcy cudzoziemców mieszka w Warszawie, tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W minionym roku w całej Polsce było zatrudnionych ponad 1 000 000 obcokrajowców, co na tamten moment stanowiło 7% wszystkich pracujących w kraju. Raport GUS-u z zeszłego roku wskazuje na coraz mniejszą liczbę wydawanych pozwoleń na pracę. Między 2025 a 2026 rokiem liczba wydawanych uprawnień zmalała o 24%. Skomplikowany proces uzyskania zezwolenia na pracę jest często podawany jako jedna z przyczyn zmniejszającej się liczby wydawanych uprawnień oraz powód mniejszej liczby nielegalnych migrantów względem innych państw, mówił na antenie Radia Warszawa prawnik Krzysztof Załupski.
13: W Polsce wygląda to znacznie lepiej, to znaczy te procedury uzyskania pozwolenia na pobyt czy pozwolenia na pracę są naprawdę często bardzo skomplikowane i wymagają również działania profesjonalnych pełnomocników, wymagają założenia numeru PESEL, założenia profilu zaufanego, dostępu do stron rządowych typu praca.gov.pl. Stosunkowo tych imigrantów nielegalnych w Polsce w mojej ocenie ocenie nie ma wielu.
7: Wpływ również mogą na to mieć zeszłoroczne zmiany prawne dotyczące uzyskania zezwoleń na pobyt w Polsce. Wypadek autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech pokazuje, jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa we wszystkich pojazdach, mówi instruktor doskonalenia techniki jazdy Szymon Łuczak. Wciąż zdarza się, że osoby jadące na tylnych siedzeniach unikają tego obowiązku, zwraca uwagę ekspert.
14: Krótko mówiąc, jeżeli kierowca w samochodzie osobowym ma zapięte pasy i pasażer z przodu też, ale na tylnym siedzeniu siedzą osoby, które tych pasów nie mają zapiętych, one z tą energią 3 ton prawie wyłamują oparcie fotela kierowcy bądź pasażera i oczywiście też robią krzywdę osobom siedzącym z przodu.
7: Pasy bezpieczeństwa chronią pasażerów także podczas gwałtownego hamowania i ewentualnego przewrócenia pojazdu podczas wypadku.
2: Stopni teraz w Mińsku Mazowieckim, 21 w Ożarowie, w Wołominie, Otwocku, w Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie, w Nowym Dworze i w Legionowie też 21, 22 stopnie w Warszawie, dzisiejsze maksimum to 24 stopnie. Możliwe przelotne opady deszczu, ale możliwe są też przejaśnienia. Towarzyszy nam wiatr, póki co był dość umiarkowany, ale będzie wiał silniej, wiatr z zachodu. Dzień dobry, Zofia Kozrawska przy mikrofonie Radia Warszawa. 9:55. Witam Was, kochani słuchacze Radia Warszawa. Jestem ciekawa, jak się macie, co tam u Was słychać i jak Wam mija ten dzień. Pewnie, jeśli słuchaliście poranku z Radiem Warszawa, to wiecie, że dziś jest Dzień Komara, więc pozdrawiamy wszystkie komary, ale jest też dziś Dzień Wyznawania Miłości, więc już czas. Azizam. Ed Sheeran na 106.2, prawie 6 minut po 10.00.

0: tak czasem jest, że więcej słońca nam się marzy. Bolter o tym wyśpiewał na antenie Radia Warszawa, 12 minut po 10.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: I to z więcej tego słońca i tego na niebie byśmy chcieli czasem, choć takie dni jak dziś też są dobre, żeby trochę odetchnąć, odpocząć i zwolnić. Zawsze mam to poczucie, że jak jest trochę więcej chmur, to ja jakoś się tak wolniej poruszam i to też jest dobre, bo sobie przypominam, że można wolniej. To jest pierwsza rzecz, ale też tego słońca, które daje nam światło w sercu, światło naszej duszy. No i czytam właśnie tutaj na Facebooku naszym radiowym, o świętym Bernardzie z Clairvaux czytam cytat: jeśli usuniemy Maryję, tę gwiazdę morza, to cóż zostanie, jak nie noc wokoło, jak nie cień śmierci i gęste ciemności. Dokładnie tak. Francuski mnich cysterski od 1115 roku opat klasztoru w Clairvaux, doktor kościoła, filozof, uczony, wpływowy teolog XII wieku, nazywany doktorem miodopłynnym. No i jeszcze jeden cytat ze świętego Bernarda. Miłość wystarcza sama sobie, gdy zawładnie jakimś sercem, skupia w sobie wszystkie inne uczucia. Dusza, która kocha, kocha i nie myśli o niczym innym, i tego życzę każdemu z nas w dniu wyznawania miłości. Może to jest dobry czas, żeby się zastanowić, komu dzisiaj jeszcze nie powiedzieliśmy, że go kochamy, bo sobie myślimy, że i tak wie, to po co to mówić. A czasem powiedzieć komuś, komu dawno się nie mówiło, że się go kocha, to zmienia wszystko. Przynajmniej ja tak mam i przypominam sobie, no tak, przecież ja ciebie kocham. 13 po 10.

0: Something. Breakfast at Tiffany's. Już za nami 21 minut po 10. Posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków. 9 czerwca 1997 roku przemówienie wygłoszone w czasie poświęcenia nowej kliniki kardiochirurgii szpitala imienia Jana Pawła II.
3: Słowa serdecznego pozdrowienia kieruję do chorych, do Was, drodzy chorzy, biorący udział w tym spotkaniu, jak również do tych, którzy nie mogą być tutaj z nami obecni. Każdego dnia staram się być blisko Waszych cierpień. Mogę to powiedzieć, bo znam doświadczenie szpitalnego łóżka. Tym bardziej w codziennej modlitwie proszę Boga za Wami, proszę o siły i zdrowie. Proszę, abyście w cierpieniu i chorobie nie tracili nadziei. Modlę się, byście zdołali złożyć wasz ból u stóp Chrystusowego krzyża. Po ludzku sytuacja człowieka chorego jest trudna, bolesna, czasem wręcz upokarzająca. Ale właśnie dlatego jesteście w sposób szczególny bliscy Chrystusowi. Uczestniczycie niejako fizycznie w Jego ofierze. Starajcie się o tym pamiętać. Męka, krzyż i zmartwychwstanie Zbawiciela pomoże Wam rozjaśnić tajemnicę Waszego cierpienia.

właśnie spojrzeniu i homiliom świętego Bernarda, bo tak wielu pod wpływem jego słów chciało wstąpić do cystersów. W podaniach można przeczytać, że święty Bernard zabrał do zakonu wszystko, co najszlachetniejsze, a poza tym wspierał papieża Innocentego II przeciwko antypapieżowi Anakletowi II i przyczynił się do zażegnania schizmy w kościele zachodnim. Napisał też regułę dla rycerskiego zakonu templariuszy i doprowadził do jego zatwierdzenia przez Stolicę Apostolską. Już za życia, ze względu na swoje zdolności oratorskie, nazywany był wyrocznią Europy. 800 lat po śmierci świętego Bernarda papież Pius XII wydał ku czci świętego piękną encyklikę zaczynającą się od słów doktor miodopłynny i dlatego tak też jest często nazywany, święty Bernardzie z Clairvaux. Módl się za nami.

sit together on the sofa with the music way down low.

0: Słuchajcie, od kompana jest pozdrowieniami dla wszystkich Zuzanek na całym świecie, tych kochanych i tych, które jeszcze tego nie wiedzą, że już są kochane, ale na pewno są. 20 minut zostało do godziny 11. Ksiądz Piotr, zapraszam.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Prosto z serca. Część trzecia. Nie musi być idealnie.
2: Co to jest czystość? Kochani, czystość to nie jest taka, że ja tego nie popełniam jakichś aktów seksualnych, ale że ja żyję przy otwartych drzwiach. Otwarte drzwi. Chodźcie wszyscy, zajrzyjcie. W seminarium był taki zwyczaj w Warszawie, że jak kleryk miał urodziny, imieniny, przepraszam, bardziej imieniny, to koledzy po śniadaniu przychodzili do niego i wyjmowali drzwi z nawiasów i chowali gdzieś. On nie wiedział, gdzie są te jego drzwi. On sobie jakąś kotarę wieszał na spinki. Oczywiście było to tępione przez władzę seminaryjną, bo te drzwi się niszczyły za takim wyjmowaniem tych zawiasów. Ale o co chodziło? Żeby gość był cały czas przygotowany, że będą przychodzić goście cały dzień. Na czekoladki, cukierki, żeby był w pogotowiu. Wiesz co, to jest czystość twoja? Pan Bóg wywalił twoje drzwi z mieszkania. Oczywiście przebrać się tam masz gdzieś za parawanem, ale tak, żebyś był dla wszystkich zawsze widoczny. Kiedy się zrobi nieczystość? Kiedy ktoś mówi, będziemy tylko sami, we dwoje. Choć w sensie duchowym mi chodzi. Tylko ty jesteś sensem mojego życia. Ja bez ciebie bym nie potrafił żyć. Pamiętajcie, to są słowa zabronione w narzeczeństwie katolickim. Oczywiście chyba, że ktoś taki teatr odstawia, bo sztukę. Nie wolno powiedzieć komuś, ty jesteś sensem mojego życia. Sensem tego życia jest Jezus Chrystus. Twoja żona może odejść z kimś do nieba, zginąć. Ty możesz zostać sam. I ty co, sens stracisz? Nie można powiedzieć drugiej człowiek, ty jesteś wszystkim dla mnie. Gdybyś ty odszedł, ja bym umarł. Nie można tak mówić. To Jezus zadecyduje, kiedy umrzesz, a nie druga strona. Jezus jest pierwszy i wtedy wszystko jest na swoim miejscu. Natomiast problem polega na tym, że my się męczymy często, nie pielęgnujemy miłości, żeby ojciec z dziećmi, z żoną mieli czas wyskoczyć na sanki, na narty, pójść do kina, żeby pobyć razem, pobawić się czymś. To by może do tych tragedii nie było, ale oni się stają sobie obcy. Państwo wiecie, ile rozmawia mąż z żoną w ciągu dnia? 6 minut 20 sekund. A przed telewizorem przeciętny obywatel siedzi bodajże 4 godziny i 20 minut. Oni nie rozmawiają ze sobą. Tutaj w programie tych konferencji jest mocno podkreślone w takim wymiarze duchowym, żeby propagować prawdę, że człowiek się rozwija przez relacje. A my tych relacji, to co ten chłopak olśniło go, kiedy zorientował się, że rozmawiał z policjantem, z trenerem, z promotorem, z wykładowcą, z księdzem, z psychologiem, a jedyny, z którym nie rozmawiał, to ojciec. Że nie rozmawiał z ojcem. Państwo pamiętajcie, on potem zadzwonił do ojca, tata mówi, o cześć Marek, już proszę mamę. Nie, tato, ja do ciebie, do mnie, a co się stało? Chciałem ci podziękować, że płaciłeś za moje studia. Marek, piłeś coś? Nie, tato, naprawdę ci dziękuję. Marek, potrzebujesz pieniędzy? Nie, no, staruszku, jest w porządku. Chcę ci tylko naprawdę podziękować. Faceci mają kłopoty z komunikacją, ale to była gadatliwa rozmowa według pewnych kryteriów. Ale my nie rozmawiamy. My się staliśmy społeczeństwem od czego? Cześć, czołem. Jak lek leci? Małyż wygrał? Wygrał. Dobra, w porządku, cześć. Jak się przychodzi, proszę Państwa, do kogoś w gościnę, tak lubię, jak mnie zapraszają, gdzieś coś zobaczyć, ciekawego posłucha, ale ostatnio jest coraz trudniej, bo jak się przychodzi, to ksiądz siada, oczywiście ksiądz się już napije. Przecież pokażemy księdzu zdjęcia z wesela córki. I wyjmują, Boże, 600 zdjęć. Tyle, co przez całe życie nasza babcia, czy my nie nazbieraliśmy, to oni z jednego wesela. No i siedzę i tak, ta ciocia, to jest ta wujka, to jest stryjka, ten on umarł, to już w tej chwili to... Ja już dostaję kocioł kwiku, nareszcie patrzę, jeszcze tylko 30, jeszcze tylko 20, jeszcze tylko 10. Obejrzeliśmy zdjęcia, teraz będzie coś do żarcia, ale będzie fajnie. A teraz księdzu pokażemy to na DVD. A gdzie są wasze dzieci? A nie wiem, Marysia, gdzie te dzieciaki są? Przyprowadźcie tutaj, chcesz, bo ksiądz chce z nimi pogadać. Zostawiam się do DVD, ja sobie to jeszcze obejrzę, ale pokażcie mi, jak żyjecie, czym żyjecie. Pogadajmy, pośmiejmy się. Człowiek rodzi się w relacjach. Człowiek rodzi się w relacjach. To jest bardzo... I dlatego to społeczeństwo takie hasłowe staje się, że my się nie rozwijamy, że się nie możemy rozbić. Kochać, pamiętajcie, to nie znaczy patrzeć się na siebie tylko w jednym kierunku. To jest tak oczywiste, że nie będę tego poruszał. Proszę Państwa, przepraszam za zwrot, którego użyję i za sformułowanie, ale każdy człowiek ma od czasu do czasu o to żygnąć. Tak po prostu komuś dokopać, tak. Albo tak popatrzeć, jak ktoś się ze schodów zwala. Ale fajnie się zwalił ze schodów, wszystko mu popękało. Dlaczego? Dlatego, że życie boli. Jak mi dentystka pierwsza zwyrywała zęba, to mówiła, wbij sobie paznokcie, nawet tutaj w uda i ściskaj mocno. Zadaj sobie ból, to wtedy nie będzie cię bolało to z zewnątrz. My myślimy odwrotnie. Zadam im ból, to mnie przestanie boleć. Prawda? Jak, popatrzcie, jak to jest skonstruowane, ta solidarność bólu. Przychodzisz do domu i mówisz, mamo, dostałem dwójkę sprawdzianu z matematyki. Mama mówi, no i jak ty się uczysz? Mamo, poczekaj, wszyscy dostali. A, córko, to jestem w ciebie dumny, a? Ty się nie wyróżniasz, że tam tylko jesteś taka z ludem, solidarność.

0: pięknie śpiewała Beata Bednarz na antenie Radia Warszawa 10 minut przed 11. Dziś dzień wyznawania miłości. Może jest tak, że masz obok siebie w swoim życiu kogoś, kogo bardzo kochasz, ale z kim relacje są trudne i może właśnie tym wyznaniem miłości dziś może być ta modlitwa wypowiedziana w kierunku tej osoby, nad tą osobą. To jest oczywiście słowa zaczerpnięte z Księgi Liczb, z 6 rozdziału. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą, niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie oblicze swoje i niech Cię obdarzy pokojem.
1: Latte na wynos z Radiem Warszawa.
0: To już Billy Ocean, 9 minut przed 11.

0: Tak brzmiała ten Kitten na 106.2 FM. Minutka została do godziny 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Rok 1956 i 2026.
0: 70 lat.
2: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
0: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
2: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
0: W Radiu Warszawa na 106.2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
4: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
0: Jest 11:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Na Dolnym Śląsku trwają poszukiwania. Pumy. Rośnie liczba ofiar nocnego rosyjskiego ataku na Kijów. Pasy bezpieczeństwa powinni zapinać wszyscy pasażerowie, przypominają eksperci. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Trwa sprawdzanie terenów wokół Wałbrzycha, gdzie miała pojawić się puma. Po wczorajszych sztabach kryzysowych w teren skierowano patrole policji, straż miejską i osoby zajmujące się dzikimi zwierzętami.
6: Leśnicy przyznają, że odnalezienie zwierzęcia nie będzie łatwe. Do sprawdzenia jest 18 tysięcy hektarów lasów, mówi nadleśniczy Jerzy Zemlik.
7: Wykorzystujemy w celu monitoringu również patrole naziemne. Wykorzystujemy też nasze urządzenia w postaci kamer i fotopułapek. Dysponujemy też możliwością patroli realizowanych przez drony, ale również z wykorzystaniem urządzeń termowizyjnych.
6: Mieszkańcy samego Wałbrzycha podchodzą do informacji o pumie raczej spokojnie.
8: Nie odczuwam żadnego strachu jakby. Ja tak średnio wychodzę z domu w takich okolicznościach, gdzie myślę, że mogłabym ją spotkać.
6: Więcej obaw mają osoby mieszkające bliżej lasów, m.in. w rejonie Zagórza Śląskiego i Michałkowej.
9: Oczywiście, że jest strach. Myślę, że nie tylko mój, ale tu w innych mieszkańców również. Wszyscy też mamy dzieci, ale nawet sami jako dorośli się boimy. Są to dzikie zwierzęta.
6: Lasy na ten moment pozostają otwarte.
5: A poszukiwania pomyśleci Mateusz Czmiel.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Rośnie liczba ofiar nocnego rosyjskiego ataku na Kijów. Władze donoszą o co najmniej 12 zabitych cywilach. Liczba ofiar może się zwiększyć, gdyż wciąż trwają akcje poszukiwawczo-ratunkowe.
11: Oprócz zabitych rośnie też liczba rannych. Jest ich już ponad 30. Najwięcej poszkodowanych cywilów zostało w sołomiańskiej dzielnicy Kijowa, gdzie rakieta zrujnowała górne piętra 9-piętrowego bloku mieszkalnego. W nocy rakiety uszkodziły też szereg innych budynków, w tym obiekty medyczne i infrastrukturę. W wielu miejscach wybuchły pożary. Choć ukraińskie władze nie podały liczby rakiet balistycznych, którymi Rosjanie zaatakowali Kijów, to wiadomo, że było ich co najmniej 20. Oprócz rakiet Rosjanie używali trudnych do strącenia odrzutowych bezzałogowców.
5: Relacjonował Paweł Buszko.
10: Dzieje się blisko.
5: 300 tysięcy cudzoziemców mieszka w Warszawie, tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W minionym roku w całej Polsce było zatrudnionych ponad 1 000 000 obcokrajowców, co na tamten moment stanowiło 7% wszystkich pracujących w kraju. Raport GUS-u z zeszłego roku wskazuje na coraz mniejszą liczbę wydawanych pozwoleń na pracę. Między 2025 a 2026 rokiem liczba wydawanych uprawnień zmalała o 24%. Skomplikowany proces uzyskania zezwolenia na pracę jest często podawany jako jedna z przyczyn zmniejszającej się liczby liczby wydawanych uprawnień oraz powód mniejszej liczby nielegalnych migrantów względem innych państw, mówił na antenie Radia Warszawa prawnik Krzysztof Załupski.
12: W Polsce wygląda to znacznie lepiej, to znaczy te procedury uzyskania pozwolenia na pobyt czy pozwolenia na pracę są naprawdę często bardzo skomplikowane i wymagają również działania profesjonalnych pełnomocników, wymagają założenia numeru PESEL, założenia profilu zaufanego, dostępu do stron rządowych typu praca.gov.pl. Stosunkowo tych imigrantów nielegalnych w Polsce w mojej ocenie nie ma wielu.
5: Wpływ również mogą na to mieć zeszłoroczne zmiany prawne dotyczące uzyskania zezwoleń na pobyt w Polsce. Wypadek autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech pokazuje, jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa we wszystkich pojazdach, mówi instruktor doskonalenia techniki jazdy Szymon Łuczak. Wciąż zdarza się, że osoby jadące na tylnych siedzeniach unikają tego obowiązku, zwraca uwagę ekspert.
13: Krótko mówiąc, jeżeli kierowca w samochodzie osobowym ma zapięte pasy i pasażer z przodu też, ale na tylnym siedzeniu siedzą osoby, które tych pasów nie mają zapiętych, one z tą energią 3 ton prawie wyłamują oparcie fotela kierowcy bądź pasażera i oczywiście też robią krzywdę osobom siedzącym z przodu.
5: Pasy bezpieczeństwa chronią pasażerów także podczas gwałtownego hamowania i ewentualnego przewrócenia pojazdu podczas wypadku.
0: Teraz tutaj u nas wyszło piękne słońce i to słońce będzie się przez chmury przebijać. Z chmur może coś pokropić tu i ówdzie, chociaż już teraz widzę, że raczej dopiero w nocy. Wiatr dość silny, wieje z zachodu. Jeśli chodzi o temperaturę, to podobna jak godzinkę temu. 20 stopni w Mińsku Mazowieckim, 21 w Legionowie, Nowym Dworze, Pruszkowie, Piasecznie, Grodzisku, w Otwocku, w Wołominie i w Ożarowie Mazowieckim, a w Warszawie 22 stopnie. Dzisiejsze maksimum to 24 stopnie. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa, tych, którzy słuchają nas na 106.2, ale też tych, którzy gdzieś daleko, daleko słuchają nas przez internet, radiowarszawa.pl. Też jesteśmy dostępni i do tego zachęcamy. Cieszymy się, że jesteście z nami. Przypominam, dziś dzień wyznawania miłości. Tak, tak, może samemu sobie też warto powiedzieć, że się kochamy, bo przecież i do tego jesteśmy zaproszeni. Jest ten, który kocha nas najmocniej. I jeśli trudno samego siebie kochać, to zawsze można zaczerpnąć wiedzy, jak to robić u niego. A już teraz parę ustaw.

0: troszkę więcej czasu. No mamy jeszcze troszkę. Naila Horan za nami, 12 minut po 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Często świętemu Bernardowi, którego dziś wspomina Kościół, Bernardowi z Clairvaux, przypisuje się modlitwę Memorare z łacińskiego Pamiętaj, pomnij, taką bardzo znaną modlitwę. No ale Bernard żył w XII wieku i jednak mądrzy ludzie mówią, że ta modlitwa pojawiła się wcześniej, rozpowszechnił tę modlitwę, bardzo spopularyzował w wieku XVII inny Bernard, Claude Bernard, który został cudownie uzdrowiony dzięki tej modlitwie, tak uważał. No i taki zdziwiony, nazywany też księdzem Klaudiuszem, chciał, żeby wiele osób tę modlitwę poznało i uwaga, uwaga, wydrukował ponad 200 tysięcy ulotek właśnie z tą modlitwą. No i od Francji, przez Anglię, po Niemcy, ksiądz Claude czy ksiądz Klaudiusz rozpowszechnił ją. A jaka to modlitwa? Na pewno ją znacie. Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twojej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matko, biegnę. Do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.

0: Hip, hip, hura, Sanach wybrzmiała na 106.2. 21 minut po 11.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział trzeci. Technika i panowanie. Wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkty 110 i 111. Chciałbym wreszcie użyć słowa, które jest mi szczególnie drogie. Rozbroić znaczy zerwać tę równoznaczność między potęgą techniczną a prawem do rządzenia. Rozbroić nie znaczy wyrzec się technologii, lecz nie dopuścić, by zapanowała nad tym, co ludzkie. Znaczy wyzwolić ją spod monopolii, uczynić ją przedmiotem debaty i sprzeciwu, a tym samym przestrzenią przyjazną ludziom, przywracając ją wielości ludzkich kultur i form życia. Zadanie stojące dziś przed nami nie ma wymiaru tylko etycznego, ani tylko technicznego. Ma ono charakter ekologiczny w sensie najbardziej radykalnym, ponieważ dotyczy nowego wymiaru naszego wspólnego domu. Sztuczna inteligencja jest już środowiskiem, w którym jesteśmy zanurzeni i władzą, z którą musimy się liczyć. Dlatego nie wystarczy jej regulować, trzeba ją rozbroić i uczynić przyjazną. Szczególny apel kieruję do tych, którzy zajmują się rozwijaniem systemów sztucznej inteligencji. Innowacja technologiczna może być w pewnym sensie ludzką formą uczestnictwa w Bożym akcie stworzenia. Na twórcach systemów AI spoczywa zatem szczególna odpowiedzialność etyczna i duchowa, ponieważ każda decyzja projektowa wyraża określoną wizję ludzkości. Tak jak autor dzieła artystycznego czy literackiego powinien brać pod uwagę wartości, które ono wyraża, tak i oni powinni z należytą powagą traktować wartości, które wpisują w swoje projekty, w sposób przejrzysty, z poczuciem odpowiedzialności wobec społeczności, których one dotyczą, oraz z czujnością, która pozwala zweryfikować, czy to, co jest rozwijane, rzeczywiście służy dobru.

0: Sissy Catch za nami, 24 minuty zostały do godziny 12.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś dzień komara i do studia Radia Warszawa przyleciał Grzegorz Kozłowski.
2: Cześć, dzień dobry, cześć Zofia.
0: I ma coś do powiedzenia.
2: Tak, drodzy słuchacze, taki malutki wierszyk. Komar niewielkie licho, lecz bardzo czupurne, wyciągnąwszy rożeczki i skrzydełka poczwórne, i żądełko krwi chciwe latał ponad śpiącym i krwi, krwi, krwi, wołał głosem bzykającym. Drży i człowieku wybiła twa ostatnia godzina, jestem marat owadów, lotna gilotyna. Aż przebudził się człowiek, czatował po głosie i za pierwszym ukłuciem pac zabił na nosie. Szedł z nieboszczykiem w okno, nie mógł znaleźć śladów tej lotnej gilotyny marata owadów. Człowiek gniotąc go w palcach, nie budź śpiących bracia, atomie terroryzmu, owadów maracie. Kiedyś tak małe licho nie rób tyle krzyku, a kiedy chcesz ukąsić, kąsaj, że bez bzyku. Lecz kiedy ci krwi potrzeba, gdzie chcesz, nos mi wtykaj. Lecz kiedyś tak mały, kąsaj, a nie bzykaj.
0: Czy wy wiecie, kochani słuchacze, że on to wszystko powiedział z pamięci? Naprawdę, naprawdę sprawdzałam, nic nieotwarte. Tak, kiedy się nauczyłeś tej fraszki?
2: Bardzo dawno temu, ale strasznie mi się podobała, bardzo mi się podobała, więc się jej nauczyłem.
0: A autorem tej fraszki jest?
2: Mickiewicz.
0: Kto by pomyślał?
2: Prawda?
0: Naprawdę.
2: Bo urocza taka
0: no bardzo.
2: Lekka.
0: Niesamowita. No. Także wszystkich cierpiących z powodu ugryzień komarów.
2: Wtedy zawsze sobie to powtarzam.
0: Tak? A dużo miałeś w tym roku takich doświadczeń?
2: Nie, no parę. Ja ogólnie nie mam jakoś problemów z komarami. Nawet się nie budzę, jak jest... Nie słyszę ich.
0: Aha, ale nie gryzą cię, czy po prostu nie
2: przeszkodzą? Znaczy gryzą, ale ja ich nie słyszę.
0: Mhm. Ale także... w tym roku, tak powiem ci szczerze, że nie...

0: Było chyba tak bardzo dużo.
1: Nie było, nie było. A na pielgrzymce były. Tak, no. Na pierwszej transmisji z pielgrzymki w UAPM to myśmy wszyscy skakali po prostu od komarów.
0: Tam nie było... z radości, tylko od komarów.
1: Od komarów.
0: Może to byli zesłańcy z nieba, żeby trochę rozradować.
1: Bardzo ich było dużo, nie dało się spać.
0: Okej, dziękuję bardzo, to był Grzegorz Kozłowski, teraz już Bratanki.

0: Sharp. Kwadrans przed 12 wybrzmiał na 106,2 FM. A ja chciałam zaprosić wszystkich młodych, czyli tych, którzy mają od 15 do 26 lat, na strefę chillout, czyli czwartki bez spiny. To już dziś, bo już dziś jest czwartek. Na Pradze Południe Michała Paca 40. Zaproszenie dla Was, kochani. Kuźnia Talentów zaprasza na takie cykliczne spotkania, żeby złapać oddech w trakcie tygodnia, żeby się spotkać z innymi ludźmi, nie tylko klikać, patrzeć w ekraniki. I ci, co byli, mówią, że tam nie ma presji, nie ma ocen, nie trzeba być też aktywnym, można po prostu przyjść, usiąść na kanapie, pogadać o tym, co tam w duszy gra, albo sobie pomilczeć, posłuchać muzyki, można pograć w planszówki, jest też zawsze wspólne robienie jedzenia, a potem jedzenie tego jedzenia oczywiście też, łatwiej się wtedy też poznać, jest miło, przyjemnie. Od 16 do 20 miejsce akcji Paca, czyli ulica Paca 40, to już dziś dla Was młodzi od 15 do 26 lat.
1: Late na wynos z Radiem Warszawa.

0: Passion. Brett Younger, Melody Malone, za nami 3 minuty zostały do godziny 12. I to jest ta chwila, kiedy możemy usłyszeć Boże Słowo, bardzo dobry czas naszego dnia. Fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek, rozważanie opracował profesor doktor habilitowany Eugeniusz Sakowicz, a czytać je będzie dla nas Robert Pierzchała.
1: Czytanie z księgi proroka Ezechiela. To mówi Pan. Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród narodów, zbezczeszczone przez was pośród nich. I poznają ludy, że ja jestem Pan, gdy okaże się świętym względem was przed ich oczami. Zabiorę was pośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju. Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem.
2: Imię Boga bezczeszczone było przez wieki, nie tylko w czasach proroka Ezechiela. Atak na Boże imię jest próbą porażenia człowieka. Chrześcijanin każdego dnia czyni znak krzyża na swoim ciele, będącym wszakże świątynią Ducha, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Imię Boże deptane i profanowane jest przez atak na Jego prawo, Jego słowo i czyny. I chociaż człowiek bez zapamiętania walczy z Bogiem, to on może przyczynić się do jego nawrócenia. To Bóg wyzwala go z agresji poprzez pokropienie czystą wodą. Woda, będąca zawsze symbolem życia i czystości, wyzwoli człowieka ze zła. Udzieli mu siły, by wyszedł odważnie z ułudy i utopii, by porzucił fikcję symbolizowaną przez bożki. Serca ludzkie z ciała uczynione będą odtąd żywymi sercami, tłoczącymi krew życia, usposobionymi do podejmowania dobrych czynów. Bóg da człowiekowi nade wszystko nowego ducha. Uposażeni tymi darami kierować się będą racjami duchowymi, czyli jedynie słusznymi i twórczymi.

0: Prawie minuta po 12:00, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
2: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało.
2: I zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
2: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
3: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie. Zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Amen. Niech nas Pan błogosławi i strzeże, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
2: Amen. Amen.
0: 3 minuty po godzinie 12:00 posłuchajmy teraz dzisiejszej Ewangelii, którą przeczyta ksiądz Krzysztof Stosur, a skomentuje ksiądz Ireneusz Zawadzki.

0: Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakżeś tu wszedł, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.
1: W liturgii obchodzimy wspomnienie świętego Bernarda z Clairvaux. A Słowo Boże, jakie dziś słyszymy, jest opowieścią o Bogu, który nie rezygnuje z człowieka, ale pragnie go oczyścić, odnowić i wprowadzić na ucztę swojej miłości. W proroctwie Ezechiela słyszymy niezwykłą obietnicę: Bóg sam oczyści swój lud, pokropi go czystą wodą, zabierze serce kamienne i da serce nowe, takie zdolne żyć według Jego Ducha. A psalm jest odpowiedzią człowieka, który wie, że prawdziwa przemiana nie rodzi się z zewnętrznych gestów, lecz ze skruszonego serca, wołającego: stwórz, o Boże, we mnie serce czyste. A Jezus w Ewangelii pokazuje, że Królestwo Niebieskie jest jak uczta weselna przygotowana przez Ojca dla Jego Syna. A więc nie jest przede wszystkim obowiązkiem, ale zaproszeniem do komunii, radości i bliskości z Bogiem. Dramat zaproszonych polega na tym, że wzgardzili tym zaproszeniem, wybierając własne sprawy, własne interesy, własny świat, zamiast wejścia w relacje z tym, który przygotował ucztę właśnie dla nich. To mocne ostrzeżenie, bo można być blisko rzeczy Bożych, a jednak minąć się z samym Bogiem, gdy serce staje się obojętne, zajęte sobą albo zamknięte na Jego łaskę. Bóg chce naszego zbawienia. W Ewangelii słyszymy też o stroju. Pytanie o strój weselny. Bo samo wejście na ucztę nie wystarcza, jeśli człowiek nie pozwala się wewnętrznie przemienić i przyjść do Boga z sercem oczyszczonym, pokornym i gotowym żyć po Bożemu. Tym strojem weselnym jest nowe serce, obiecane przez Ezechiela. Serce nawrócone, otwarte na łaskę, porzucające grzech i uczące się kochać tak, jak kocha Bóg. Dlatego dzisiejsza liturgia pyta każdego z nas nie tylko o to, czy przyjęliśmy zaproszenie Boga, ale o to, czy naprawdę pozwalamy Mu przemienić nasze wnętrze, czy tylko jesteśmy obecni na sali, zachowując stare serce. W tym świetle pięknie brzmi dzisiejsze wspomnienie świętego Bernarda z Clairvaux, który całym swoim życiem uczył, że do Chrystusa najpewniej idzie się drogą miłości, pokory i zawierzenia Maryi, bo to ona najlepiej prowadzi do wewnętrznej przemiany serca. Maryja jest jak najpiękniejszy wzór człowieka ubranego w szatę weselną łaski, całkowicie otwarta na Boga, czysta, słuchająca Jego słowa i wypełniająca Jego wolę swoim życiem. Dlatego warto dziś poprosić razem ze świętym Bernardem, aby to ona, Maryja, uczyła nas przyjmować Boga nie powierzchownie, ale sercem naprawdę odnowionym i oddanym Jemu bez reszty.

0: To oczywiście Antonina Krzysztoń, 12 minut po 12. Piękny mamy dzisiaj dzień, prawda, mój pomocniku?
1: Tak.
0: Świeci trochę słońce, ale będzie też troszkę padać, czy już nie? Nie wiadomo. Troszkę tutaj opatrz kropelki.
1: Tak.
0: Może coś tam popadać. Póki co 22 stopnie w Ożarowie Mazowieckim, w Mińsku Mazowieckim, w Otwocku, w Grodzisku Mazowieckim i w Pruszkowie, 23 w Warszawie, w Legionowie, w Nowym Dworze, w Piasecznie i w Wołominie, a maksymalna temperatura, której możemy się dzisiaj spodziewać, to 24 stopnie. Dzień dobry, Sofia Kozrawska przy mikrofonie Radia Warszawa. I jeszcze kto? Jak masz na imię?
1: Pola.
0: I jeszcze Pola dzisiaj mi troszeczkę pomaga, 13 minut po 12. Witamy, zapraszamy. Dziś jest Dzień Komara. Czy ty lubisz komary?
1: Nie.
0: Dlaczego?
1: Bo one gryzą.
0: Ale czujesz, jak gryzą?
1: Tak.
0: Nie, chyba dopiero potem, jak swędzi, co?
1: Mhm.
0: Także nie przepadamy za komarami. To już mrozu na 106,2, 14 po 12.

0: Merci.
1: Bonjour, pardon, merci, Sylwią. Za nami 23 minuty po 12.
2: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
1: Przypominam, że już niedługo, już za chwileczkę, już za momencik, bo to już jutro po 14 będzie można wygrać wyjazd do folwarku księżnej Anny w Anusinie. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tej wspaniałej zabawie? Zabawie, która wspiera relacje międzyludzkie i daje oddech ciału i nie tylko, no bo to jest piękne miejsce na Podlasiu. Tu wystarczy wysłać SMS o treści RW, swoje imię i nazwisko, hasło Podlasie na numer 7248. Można tego SMS-a wysłać już teraz. Dziś wszystkie SMS-y biorą udział w tej zabawie. Koszt takiego SMS-a to 2,46 zł z VAT, a naprawdę warto wysłać nawet kilka takich SMS-ów, dlatego że piękne miejsce na Podlasiu, nad Bugiem, niedaleko są Milejczyce, niedaleko Drohiczyn i wiele pięknych miejsc i można pysznie zjeść i odpocząć, także to już jutro po 14 wygrywanie. A teraz granie i The Real Thing na 106.2, 25 minut po 12.

0: Sarsa wybrzmiała. Jest 12:30.
1: To czas na wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dudkowski, zapraszam. Praska pielgrzymka pomocników Maryi Matki Kościoła jest w drodze na Jasną Górę. Pątnicy wyruszyli dziś z miejscowości Wir w powiecie przysuskim, a na nocleg dotrą do Nieświnia w województwie świętokrzyskim w powiecie koneckim. Na trasie pielgrzymi spotykają wielu mieszkańców okolicy, którzy wspierają ich modlitwą, dobrym słowem i posiłkiem.
2: Z tą grupą piąty. Wspólnota, ludzie bardzo są ważni. Jest bardzo dobra opieka duszpasterska. Każdy niesie intencje i pielgrzymka wciąga.
3: Ja od iluś tam lat, 10, jak przychodzą, to ja zawsze zaangażowana. I moim takim smakołykiem dla tych ludzi są pępuchy, które wyniosłam z rodzinnego domu i zawsze o 4 rano wstaję i piekę bardzo dużo.
1: Na Jasną Górę pielgrzymi dotrą 25 sierpnia przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej. Biskup Romuald Kamiński przywita pielgrzymów na wałach jasnogórskich, a następnie będzie modlił się na nocnym czuwaniu przy obrazie Matki Bożej, które zakończy msza święta o północy. Na Kubie nawet posiadanie pieniędzy nie gwarantuje zakupu podstawowych produktów. W Santiago de Cuba kuchnia wspierana przez Caritas Polska daje potrzebującym nie tylko posiłek, lecz także poczucie godności i wspólnoty. O celu prowadzonego dzieła mówi posługujący od 5 lat na wyspie ksiądz Adam Czerwiński.
4: I mam nadzieję, że prowadzona przeze mnie kuchnia przyczynia się nie tylko do poprawy jakości życia, ale przede wszystkim daje ludziom to właśnie wsparcie komplementarne. Dzięki temu ludzie odzyskują werwę, odzyskują animo, jak to mówią Kubańczycy, czyli radość życia. Otrzymują utraconą albo odebraną przez system godność ludzką, a zawsze afirmacja człowieka służy do tego, że ci ludzie chcą wyjść z kryzysu, pragną poprawy życia.
1: Z kuchni korzystają dzieci, około 90 dorosłych oraz osoby chore, samotne i bezdomne.

0: sposób wszyscy członkowie wspólnie odmawiają cały różaniec. Modlitwa obejmuje intencje Ojca Świętego, Kościoła, świata oraz osobiste intencje uczestników. Loretanka podkreśliła, że codzienna dziesiątka zajmuje zaledwie kilka minut i może być kropelką miłości ofiarowaną Maryi. Różaniec, choć prosty, jest także głęboką modlitwą uczącą wierności. Maryja ma prowadzić człowieka do Jezusa i pomagać mu w codziennej walce ze złem.
1: Nie jest to łatwa modlitwa. Nawet Jan Paweł II pisze, że jest to prosta modlitwa, ale zarazem bardzo głęboka. I on już jako młody chłopak zawierzał dużo swojej duchowości właśnie różańcowi. To też jest osoba, która nam pokazuje, że naprawdę warto. Pomimo tego, że jest to też trudna modlitwa, ale ma ona też moc egzorcyzmu.
0: Zapisy rozpoczęły się 10 sierpnia. Do utworzenia róży potrzeba 20 osób. Chętni mogą kontaktować się przez Facebook Młodzi z Loretto.

0: Alicia Keys, za nami 19 minut zostało do 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: 11 Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego będzie obchodzony 1 września i już teraz na Vatican News możemy przeczytać, że opublikowano orędzie Ojca Świętego na ten właśnie wyjątkowy dzień. W tym orędziu Leon XIV przypomina, że kontemplowanie daru życia i troska o ziemię są sposobami oddawania chwały naszemu Stwórcy. Zauważa, że ludzkie cierpienie i zaburzanie równowagi świata stworzonego nie są zjawiskami odrębnymi, stanowią jedno i to samo wołanie o uzdrowienie i pokój, który płynie ze zranionego świata. Wskazuje w tym orędziu, że wojna pozostawia rany, które sięgają o wiele dalej niż pole bitwy. Ofiary śmiertelne, rozbite rodziny, miliony osób zmuszonych do opuszczenia domów. Papież zwraca uwagę, że te zniszczenia są przestrzenią, która potrzebuje uzdrowienia. I o tym do nas wszystkich pisze.

0: Tracy Chapman, Change. Za dwie minuty będzie 13.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co trafisz.
3: Każdy z nas zna te kultowe słowa Forresta Gumpa. Dokładnie 3 lata temu stałem na życiowym rozdrożu i trzymałem w rękach pudełko z napisem Seminarium Duchowne na Tarchominie. Postanowiłem je otworzyć i dziś wiem, że była to najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. Znalazłem tutaj zgraną społeczność, autentyczne przyjaźnie i przestrzeń, by naprawdę poznać samego siebie.
4: Myślisz o kapłaństwie w diecezji warszawsko-praskiej? Przestań tylko gdybać i zastanawiać się, co jest w środku. Odważ się, otwórz swoje pudełko i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: My się nie uczymy miłości ludzkiej. Pan Jezus nam nie powiedział, uczcie się miłości swojej. Moja miłość jest wzorem. Możesz jej się nauczyć. Dopiero to zrozumiesz, kiedy ty otworzysz się na miłość ode mnie, kiedy tą miłość przyjmiesz i kiedy zaczniesz słuchać moich słów.
6: Droga do świętości może być prosta? Tak, jeśli poznasz lepiej ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9.15 i po 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: W najnowszym Sieci, czy prezydent Karol Nawrocki zjednoczy rozbitą prawicę, a także miliony dla swoich, czyli jak K.O. oskubała Powodzian. Czytamy Sieci, Jacek Karnowski.
8: Uwaga, uwaga, ziemianie. Czas sprawdzić, jak to jest być prawdziwym astronautą.
9: Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest być prawdziwym astronautą? Czas to sprawdzić! Kosmopark zaprasza na interaktywną wyprawę w nieznane. Odkryj sekrety odległych galaktyk. Wejdź do wnętrza statku kosmicznego i zobacz, jak działa grawitacja na innych planetach. Kosmopark. Wielkie kosmiczne miasteczko dla dzieci i dorosłych już w Warszawie. Bilety do nabycia na stronie www.warszawa.kosmopark.pl.
10: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
1: Po reklamie.
0: Minęła 13. Czas na wiadomości Radia Warszawa.
11: Zmiany w alertach RCB. Nawałnice w Niemczech. W weekend zamknięcie części Wisłostrady. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uaktualniło procedurę informowania o potencjalnych niebezpieczeństwach. Chodzi o wczesną identyfikację zagrożenia i wysyłanie alertu do mieszkańców. Tak było w przypadku dzisiejszego zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk powiedział, że przed przekazaniem komunikatu służby muszą ocenić sytuację.
12: W przypadku pojawienia się podobnych sytuacji w przyszłości, ta procedura będzie realizowana właśnie w taki sposób. Ostrzeżenie o potencjalnym zagrożeniu na terytorium Ukrainy plus odwołanie, jeżeli to zagrożenie według COP-u, według Centrum Operacji Powietrznych minie. Bazujemy na informacjach, na rekomendacjach służb, instytucji, straży czy szeroko rozumianej administracji, która identyfikuje zagrożenie i przesyła nam informacje, rekomendacje o wysyłce alertu RCB.
11: Taki alert ma być wysyłany także do mediów publicznych. Jak dodał Piotr Błaszczyk, RCB będzie reagować również w przypadku zwiększenia zagrożenia.
12: Taka aktualizacja alertu prawdopodobnie też będzie wysyłana. Tym pierwszym etapem jest to wskazanie na zagrożenie, no na razie na terytorium Ukrainy, ta wczesna identyfikacja zagrożenia. I kolejnym krokiem jest ta aktywacja procedur już wewnątrz kraju. I w takiej sytuacji także może zostać uruchomiony system alertowy w postaci syren. Uruchamiamy także regionalny system ostrzegania, przesyłamy informacje do mediów.
11: W wyniku zmasowanego nocnego ataku Rosji na Ukrainę poderwano myśliwce. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski, zapewniło dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych.
13: To są wiadomości Radia Warszawa.
11: Na zachodzie Niemiec zginęła kobieta przygnieciona drzewem. Niedaleko granicy z Polską przeszło tornado. Przez Niemcy w nocy przetoczyła się nawałnica.
14: W Nadrenii Palatynacie drzewo upadło na grupę, która pod wiatą znalazła schronienie przed burzą. Śmiertelnie przygnieciona 58-latka spacerowała wcześniej z o 10 lat młodszą kobietą, która trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami, bo drzewo upadło także na nią. Na zachodzie kraju wiatr zrywał także dachy i uszkadzał ściany domów. W Hesji uszkodzonych zostało 60 samochodów. Najwięcej pracy służby mają w okolicach Koblencji. Tam na autostradzie A61 wichura przewróciła ciężarówkę. Na wschodzie, w Brandenburgii, służby meteorologiczne odnotowały tornado w połowie odległości między Berlinem a granicą z Polską, Fürstenwalde. Wyrwane drzewa przebiły ściany budynków, zrywały dachy i upadały na samochody. Wiatr wiał z prędkością ponad 150 km na godzinę.
11: Relacjonował Adam Górczewski.
13: Dzieje się blisko.
11: Utrudnienia na Wisłostradzie. Asfaltowanie zachodniej jezdni Wybrzeża Kościuszkowskiego rozpocznie się jutro o 20. Nowa nawierzchnia będzie gotowa w poniedziałek około 5 nad ranem. To część trwających już prac między Grodzką a tunelem Wisłostrady. Więcej mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
15: W trakcie prac zamkniemy jezdnię w kierunku Mokotowa od ulicy Grodzkiej do tunelu. Kierowcy pojadą drugą jezdnią w obu kierunkach. W stronę Bielan będą dwa pasy, a w kierunku Mokotowa jeden. Już od ulicy Sanguszki będzie zamknięty lewy pas jezdni na Mokotów, a przed skrzyżowaniem z Grodzką będzie zamknięty pas środkowy.
11: Kierowcy zostaną skierowani na objazdy.
15: Mostem Łazienkowskim lub mostem Poniatowskiego do wału Miedzeszyńskiego, Wybrzeżem Szczecińskim i Helskim do mostu Gdańskiego i Wisłostrady. Ulicami Sanguszki, Konwiktorską, Muranowską, Andersa i Marszałkowską do Alei Jerozolimskich, a następnie zjazd z wiaduktu mostu Poniatowskiego na Wisłostradę. Ulicą Krasińskiego przez plac Wilsona do Mickiewicza Andersa i trasy Łazienkowskiej, Dobrą, Solec i Ludną.
11: Drogowcy na Wisłostradę wrócą jeszcze we wrześniu i wykonają dodatkowe prace związane z frezowaniem jezdni w kierunku Żoliborza.
13: Dzieje się w sporcie.
11: PGE Narodowy może zmienić nazwę. Jak podają media, nowym sponsorem tytularnym stołecznego stadionu zostanie Orlen. Każdy rok obecności koncernu w nazwie ma kosztować 10 milionów złotych.
0: ...22 stopnie teraz w Mińsku Mazowieckim, 23 w Warszawie, podobnie jest w Piasecznie, w Otwocku i w Ożarowie Mazowieckim, 24 stopnie w Legionowie, Nowym Dworze, Pruszkowie i Grodzisku i okazuje się, że Wołomin wychodzi na prowadzenie tam teraz 25 stopni, których nikt się dzisiaj nie spodziewał. Wiatr nam towarzyszy, więc odczuwalna temperatura może być nieco niższa chwilami. Jest to dość silny wiatr, który wieje ze zachodu. Może dziś pokropić i może też być słonecznie. Dzień dobry, witam wszystkich kochanych słuchaczy Radia Warszawa. 5 minut po 13:00, Zofia Kozorawska tutaj, cieszę się, że jesteście. Mam nadzieję, że już wyznaliście komuś miłość, bo dziś jest ten dzień i jest też dzień komara. Ciekawa jestem, jakie macie swoje sposoby domowe, które działają, żeby komary odstraszać i czy jeszcze jakieś komary latają u nas tu w Warszawie i w okolicach? Dajcie znać.

0: Jimmy Cliff o tym wspaniałym świecie, pięknych ludziach, no właśnie takich ludzi i wspaniały świat można dziś podziwiać na Ursynowie. Ursynów zawsze w formie. Dziś o 19:00 kolejne spotkanie, które pomaga wesprzeć mobilność naszych kręgosłupów i całego wspaniałego ciała danego nam od samego dobrego Boga. Na świeżym powietrzu bardzo aktywnie dziś o 19:00. No i cóż, gdzie to konkretnie? Kopa Cwila to jest dziś na Ursynowie, tak jak powiedziałam. Wszyscy są serdecznie zaproszeni. To będzie pilates dla dorosłych. Trzeba tylko mieć jakąś matę i dobrze się ubrać.
1: Latte na wynos z Radiem Warszawa.

0: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
1: 16 sierpnia 2026 roku. Rozpoczęcie traskiej pielgrzymki pomocników Matki Kościoła.
2: Apostoł narodów bardzo się przejął tym, że bardzo wielu jego ziomków zlekceważyło posłanie Boże i nadal uporczywie szukają Zbawiciela, a On już przecież przyszedł. A nam to co podpowiada? Co to nam da ta katecheza? Do czego ona zmierza? Jaki powinien być rezultat wysłuchania tej katechezy? Bardzo poważny w skutkach, mianowicie ten, że jestem odpowiedzialny za zbawienie innych ludzi. Ktoś powie, dlaczego mam taki ciężar? W jakim celu, z jakiej racji podejmować? Powinienem się zatroszczyć o siebie. Tak, o siebie najpierw. Ale Paweł mówi w innym liście, jedni drugich brzemiona noście. A poza tym trzeba pamiętać, mocno to sobie do serca brać, że to nie jest jakiś ciężar bezmyślny, ta odpowiedzialność za zbawienie drugiego człowieka. Powiedziałbym raczej, że niewyobrażalnie wielki przywilej, dobro, które Pan pozwala nam wypełnić. Dbać o zbawienie drugiego człowieka, dawać z siebie.
0: Dobre słowo pasterzy.

0: Zbliża się 13.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
1: Nowy system na przejazdach kolejowo-drogowych w Nowej Wsi Warszawskiej, Malichach, Regułach oraz przy stacji Warszawa Salomea. Warszawska Kolej Dojazdowa uruchomiła urządzenia wykrywające pojazdy i pieszych zbliżających się do przejazdu. Zebrane informacje są przekazywane do układu sterującego systemu. Wczoraj ruszyły prace przy przebudowie drogi wojewódzkiej nr 801 w Wildze w powiecie garwolińskim. W planach jest zburzenie i postawienie nowego wiaduktu oraz stworzenie infrastruktury pieszo-rowerowej. Obecnie na wiadukcie obowiązuje ruch wahadłowy. Jezioro Czerniakowskie jest znów zamknięte. Jak podał Ośrodek Sportu i Rekreacji Mokotów, powodem decyzji jest przekroczony poziom enterokoków. Policjanci zatrzymali 19-letniego dilera z ulicy Brzeskiej. Nastolatek przechowywał mefedron, amfetaminę i heroinę. Grozi mu do 10 lat więzienia. Bawią się ze zwierzętami i poznają sąsiadów. Codziennie o 18 na polanie przy ulicy Hery 25 na Bemowie mieszkańcy spędzają wspólnie czas z psami i wymieniają się doświadczeniami z opieki nad czworonogami. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 14.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: East 17. Za 21 minut będzie 14.
1: Sierpień, miesiącem trzeźwości.
2: Ksiądz Marcin Marsolek.
3: Trzeźwe wychowanie, jak bardzo jest potrzebne. Czasami nas terroryzują dzieci, czasami dorośli swoimi zachciankami i potrzebami. Najważniejsza zasada wychowania, czego potrzebuje dziecko. Dziecko potrzebuje miłości, aby wiedziało, że jest ważne, aby czuło się wartościowe. Dziecko potrzebuje granic, aby wiedziało, że świat ma zasady. Dziecko potrzebuje przykładu, aby wiedziało, jak można żyć. Sztuki życia trzeba się uczyć od mądrzejszych, dojrzalszych. Dzieci nie potrzebują doskonałych rodziców. Potrzebują rodziców, którzy potrafią się uczyć razem z nimi sztuki życia. Największym sukcesem wychowania nie jest dziecko posłuszne, które zawsze słucha, ale dziecko, które jest samodzielne. Największym sukcesem jest dorosły człowiek, który w wyniku wychowania potrafi kochać, podejmować decyzje, ponosić odpowiedzialność. Człowiek, który ma własne wartości i umie być dobrym człowiekiem. Najczęstsze błędy w wychowaniu dzieci to wychowanie bez czasu i obecności. Wielu rodziców swoją obecność zastępuje rzeczami. Daje dzieciom drogie zabawki, nowoczesny telefon, wyjazdy, zajęcia dodatkowe. To wszystko może być wartościowe, ale nigdy nie zastąpi najważniejszego – obecności rodzica. Dziecko przede wszystkim potrzebuje poczucia, że jest słuchane, że ktoś ma dla niego czas i dlatego jest ważny. Największym prezentem, jaki rodzic może dać dziecku, nie jest przedmiot, ale uwaga. Niektórzy rodzice patrzą na dziecko głównie przez jego osiągnięcia. Jakie ma oceny, czy jest najlepsze, czy dostaje pochwały. Rodzice powinni pomagać dzieciom rozwijać talenty, ale dziecko musi wiedzieć, jesteś wartościowy nie tylko wtedy, gdy odnosisz sukces. Jeśli dziecko czuje, że jest kochane tylko za wyniki, można uczyć się, że jego wartość zależy od opinii innych. Dojrzałe wychowanie mówi, cieszę się z Twoich osiągnięć, ale kocham Cię za to, kim jesteś. Niektórzy rodzice boją się powiedzieć swoim dzieciom nie, nie chcą sprawić dziecku przykrości, chcą być zawsze lubiani, ale dziecko potrzebuje jasnych zasad, potrzebuje granic. Dziecko, które zna zasady, łatwiej uczy się odpowiedzialności. Prawdziwa miłość nie polega na dawaniu wszystkiego, czego dziecko chce. Polega na dawaniu tego, czego naprawdę potrzebuje. Często rodzice wyręczają swoje dzieci, robią za nie zadania, obowiązki, rozwiązują za nie konflikty, ale człowiek nie uczy się samodzielności bez samodzielnego działania. Dziecko musi spróbować popełnić błąd, ponieść konsekwencje, naprawić sytuację. Nie każda trudność jest krzywdą, niektóre trudności budują charakter. Najważniejszą metodą wychowania nie są słowa, ale przykład. Dziecko obserwuje, jak rodzice rozmawiają, jak rozwiązują konflikty, jak traktują starszych, jak odnoszą się do ludzi słabszych. Rodzic może mówić, bądź kulturalny, ale jeśli sam obraża innych, dziecko zapamięta zachowanie, a nie słowa. Dzieci uczą się bardziej z tego, co widzą, niż z tego, co słyszą. Czy wychowujemy w sposób trzeźwy, czy uczymy swoje dzieci sztuki życia?

To oczywiście Urszula i Mchawce, Latawce, Wiatr. Minutka została do godziny 14. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zofia Kozrawska po 14. Ewa Pietrzak. Zapraszam do miłego usłyszenia jutro.

0: ogłoszenie nadawcy.
1: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
3: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
0: Po reklamie.
4: Radio Warszawa na 106,2 FM, wybiła godzina 14.
5: Pensje rosną, zatrudnienie spada. Dług publiczny Stanów Zjednoczonych coraz większy. Nastoletni dealer zatrzymany. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski. Zapraszam. Rosną płace w przedsiębiorstwach, spada zatrudnienie. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w lipcu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 9 509,02 zł, czyli było o 6,8% wyższe niż przed rokiem w tym samym czasie. Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego powiedziała, że wzrost wynagrodzeń był silniejszy od oczekiwań.
6: I oznacza wyraźne przyspieszenie względem 5,9, które odnotowaliśmy miesiąc wcześniej, a także były to najsilniejszy wzrost płac, jaki obserwowaliśmy w tym roku. W naszej ocenie nie mieliśmy do czynienia z jakąś gwałtowną poprawą sytuacji na rynku pracy z punktu widzenia pracownika. To, że to wynagrodzenie przyspieszyło, jest związane z bardzo wysokimi rocznymi dynamikami wynagrodzeń w kilku branżach, w szczególności w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie.
5: Wzrost na poziomie 6,8% wyraźnie przekracza inflację. W ubiegłym miesiącu w sektorze przedsiębiorstw zatrudnionych było niemal 6 400 000 osób. To o 0,1% więcej niż w czerwcu, ale o 0,8% mniej niż w analogicznym okresie 2025 roku. Dane GUS dotyczą firm zatrudniających powyżej 9 osób.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Dług publiczny Stanów Zjednoczonych przekroczył 40 bilionów dolarów. Wynika z danych Departamentu Skarbu. Ekonomiści ostrzegają, że tak szybki wzrost zadłużenia USA jest na dłuższą metę nie do utrzymania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
8: Amerykański resort finansów podał, że zadłużenie państwa sięgnęło 40 bilionów 50 miliardów dolarów. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 9 lat dług Stanów Zjednoczonych się podwoił. Tylko w ciągu ostatnich 5 miesięcy rząd Donalda Trumpa powiększył zadłużenie o bilion, czyli 1000 miliardów dolarów. W przeliczeniu na jedno gospodarstwo domowe zadłużenie USA wynosi 300 tysięcy dolarów. Dług Stanów Zjednoczonych szczególnie szybko rośnie za prezydentury Donalda Trumpa. Przyczyniają się do tego w dużym stopniu przeforsowane przez obecnego prezydenta niższe podatki, szczególnie dla najbogatszych. Z kolei zapowiadane przez niego dochody z ceł pozostały tylko na papierze. Choć Ameryka ma coraz większe zadłużenie, Donald Trump zaproponował niedawno zwiększenie wydatków wojskowych o prawie 50%.
7: To się dzieje lokalnie.
5: Policjanci zatrzymali 19-latka podejrzanego o działalność narkotykową w rejonie ulicy Brzeskiej. Funkcjonariusze znaleźli podczas przeszukania substancje, które wstępnie zidentyfikowano jako mefedron, marihuanę, heroinę i amfetaminę, mówi nadkomisarz Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji.
9: Zabezpieczyli jego telefon komórkowy i ponad 3000 zł. Następnie bardzo szczegółowo przeszukali wytypowane miejsca, w których miały być przechowywane narkotyki. Na futrynie drzwi znaleźli kilkanaście poporcjowanych substancji. W prześwicie bramowym zabezpieczyli 4 foliowe woreczki wypełnione zawiniątkami z białym i beżowym proszkiem oraz suszem roślinnym.
5: Mężczyzna trafił do komendy, a następnie został przesłuchany w prokuraturze. Usłyszał zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz handlu nimi. Dla młodego mężczyzny było to drugie zatrzymanie w ostatnim czasie. Na tej podstawie sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za zarzucane mu przestępstwo grozi do 10 lat więzienia. 82 lata temu, 20 sierpnia 1944 roku, warszawscy powstańcy zdobyli gmach Pasty, polskiej akcyjnej spółki telefonicznej. Na szczycie 8-piętrowego budynku załopotała biało-czerwona flaga. Polacy utrzymali Pastę aż do końca Powstania Warszawskiego, czyli do 3 października, gdy podpisano układ o zaprzestaniu działań wojennych w stolicy. Przed wojną Pasta była drugim po Prudencialu najwyższym budynkiem w Warszawie. Podczas okupacji dla Niemców miała znaczenie strategiczne, tamtędy bowiem przechodziły wszystkie połączenia telefoniczne z Berlina, a także z frontem wschodnim. Dla powstańców zdobycie Pasty było tym ważniejsze, że Niemcy prowadzili z budynku nie tylko obserwacje, lecz także ostrzał centralnej części stolicy.
10: Wspaniała pogoda. No, czasami niektórzy z nas mogą ponarzekać, że troszeczkę duszno, że zbiera się na deszcz, ale tego deszczu raczej o tej porze, przynajmniej w Warszawie, nie będzie. 23 stopnie w Nowym Dworze Mazowieckim, 24 stopnie w Legionowie i tam już jest pochmurno i deszczowo. 24 stopnie o tej porze w naszej ukochanej Warszawie i 24 stopnie także w Ząbkach w Pruszkowie. Pięć i pół minuty po godzinie 14. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry. Dziś mogę obiecać, że przynajmniej kilka razy będziemy składać naszym wiernym radiosłuchaczom życzenia urodzinowe i imieninowe. Mam nadzieję, że Państwo także ucieszą się z takiej muzycznej niespodzianki.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: 13 minut po godzinie 14, a co czeka nas w tej godzinie na antenie Radia Warszawa? Między innymi o 14.30 wiadomości lokalne w skrócie. Zresztą już chyba zapowiedź tego słyszeliśmy po godzinie 14 o tym, co dzieje się i kogo schwytano przy ulicy Brzeskiej na warszawskiej Pracy Północ. Poza tym w tej godzinie również fragmenty dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej, a o godzinie 15 rozpoczniemy transmisję koronki do Bożego Miłosierdzia, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach. Ta transmisja o godzinie 15. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby przesłać intencje do różańca o 21.30, to można to zrobić także za pośrednictwem naszej strony www.radiowarszawa.com.pl, do czego oczywiście serdecznie gorąco zachęcam. Dziś również ta modlitwa różańcowa. Codziennie o 21.30 nasi radiosłuchacze mogą łączyć się z nami na tej modlitwie. Jeszcze sprawdzę. Tak, redaktor Wojciech Dąbrowski dziś wspólnie z naszymi słuchaczami będzie się modlił tajemnicę światła po 21.30. Przypomnę jeszcze nasze numery telefonów do studia 512 700 444 512 700 555.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Drodzy Państwo, Radio Warszawa czasami jest minutę później. Jest z nami proboszcz parafii świętego Jana Chrzciciela i świętego Wojciecha, biskupa męczennika w Poświętnem. To jest to miejsce, gdzie ludzie są szczególnie szczęśliwi, a dlatego rozmawiamy z księdzem Robertem Kalisiakiem, ponieważ wczoraj obchodził kolejną wiosnę swojego życia i mało tego, jest też ważna rocznica parafialna i Jerychu Różańcowy. Szczęść Boże, księże proboszczu, tutaj w imieniu swoim oczywiście i redakcji Radia Warszawa, wspaniałemu kapłanowi z okazji urodzin oraz parafialnej rocznicy z podziękowaniem za serce pełne wiary, nadziei, wrażliwości na człowieka i przepełnione Bożą radością serca bardzo, bardzo także już tak prywatnie zupełnie księdzu proboszczowi dziękuję. Czego możemy życzyć dzisiaj?
2: Ja jestem wdzięczny wszystkim. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jestem zdumiony, że właśnie takie wielkie, piękne słowa, które wybudują i które zachęcają do jeszcze większej takiej miłości i takiego miłosierdzia i ofiarowania siebie dla innych. To jest najpiękniejsza droga, w której człowiek odkrywa siebie i jak mówił papież, jeśli warto coś w życiu czynić, to miłować. Miłować ludzi wobec Boga, który jest miłością, który daje nam to, co jest najistotniejsze, że jesteśmy potrzebni wielu ludziom, którzy po prostu potrzebują tej drogi odnaleźć do Chrystusa, a przez niego do drugiego człowieka. Dzisiaj jest ogromna samotność wielu ludzi, którzy potrzebują choćby chwilę czasu, żeby nimi się zainteresować, żeby powiedzieć im, jak są ważni, że każdy w tych oczach Bożych ma swój cel, ma swoje życie. I dzisiaj to taki piękny dzień, 10 lat parafii, to w tym posługuję poświętnym ze wzruszeniem. Dziękuję im za tak wielkie serce, za tak wiele pomocy i modlitwy, bo jest jej potrzeba. I staram się, żeby właśnie ten czas, który Pan Bóg jakoś daje mi, żeby wykorzystać go jak najlepiej. Ale przy takiej życzliwości i takiej miłości też swoich najbliższych, wielu przyjaciół, parafii, prawdziwie to wszystko inaczej człowiek chce żyć, chce po prostu dać się bardziej temu służyć. I chyba po to jesteśmy też dani, że Pan Bóg daje nam te dary i te powołanie, które po prostu rozświetla też innym jakąś drogę ich czasem trudnych spraw codzienności. Ważne jest, żeby być przy człowieku, żeby nigdy jakby z boku nie stać. A ta miłość, która po prostu jakoś tak została też dostarczona od rodziców, przekazana, że mieli takim prawdziwym, można być takim wzorcem, to pokazuje nam, jak ważne jest to, żeby zawsze być blisko Boga. I to chyba doświadczam najbardziej, że w tych nawet najtrudniejszych momentach życia, które Pan Bóg mi też dał i doświadczył. Wiedziałem, że zawsze też są ludzie, są ci, którzy zawsze trwają też w tej modlitwie. Teraz mamy to koło różańcowe, Jerycho. To jest właśnie pokazanie, jak wielka modlitwa, jak wiele czyni właśnie w sercach ludzkich. Bo zewnętrznie to może wiele osób tam jakoś pomóc, zrobić. Czasami można skromnie żyć, ale być szczęśliwy. A przecież to chodzi o to, żeby człowiek miał jakiś ten swój kręgosłup, miał swoje właśnie te chwile, takiego, mówię, pustyni, a także takiego właśnie radości poprzez to, że jest ta wielka życzliwość, wielka też miłość właśnie Boga do człowieka, który oddał życie tak naprawdę za nas wszystkich, ale my tylko tak poniekąd trochę tej miłości czasami może i okoleczamy, bo nie potrafimy tej miłości sprostać. Niemniej jesteśmy szczęśliwi bardzo. Jako ten dar właśnie prawie 30 lat kapłaństwa widzę, że tej piękniejszej drogi szczęśliwszej nigdy by człowiek nie odnalazł właśnie, jeśli by nie była ta wielka też modlitwa Kościoła i ludzi, którzy prawdziwie są blisko niej. Ale są jeszcze większe dużo ludzi, którzy po prostu pragną, aby właśnie nie tylko za nich się modlić, ale towarzyszyć właśnie w takim dobie dzisiaj właśnie miłości i miłosierdzia. Człowiek, mówię, czasami może coś tam słabszy być, może czasami jakoś trudniej, ale najważniejsze, że kiedy idziemy też, to idziemy z otwartym sercem. I te serce są najważniejsze. Właśnie też właśnie powiedz człowiekowi, że właśnie jest potrzebny, że się go kocha. Nie wstydzić się tego. Jeśli człowiek prawdziwie jest autentyczny, prawdziwy, to czy to jest kapłan, czy to jest rodzina, ona jest szczęśliwa. Ona ma siebie nawzajem i daje to, co najlepsze. Nie myśli tylko o sobie. Myśli, że... Halo?
1: Jestem, słucham. Słucham tego błogosławieństwa, tak.
2: I myślę, że piękne słowa, jestem trochę zawstydzony dosłownie, że te słowa po prostu są tak wielkie i tak dalej, zobowiązują jeszcze bardziej, ale patrząc też na swoich kolegów, na przyjaciół, Wiem, jak ważny ten dar złożony też w ręce Boga. Każdy rok musi też w jakiś sposób, chce człowiek po prostu temu sprostać. I chociaż te 60 lat to już kawał, już człowiek zestarzał się, ale takiej swojej duchowym myśleniu, takim życiu, ciągle poznaję, że teraz zbliżając się nawet do swojej parafii, ta parafia tak wielkiej pracy, 500 lat powstania parafii i bycia, prawda, blisko też tych spraw duchowych, jak wielkie też tam będzie po teraz na wiosnę misje i już to zaczęliśmy, jak mówię, te
1: będziemy koły. O tym mówić, księże proboszczu. Raz jeszcze Bożego błogosławieństwa, ksiądz Robert Kalisiak. Z Panem Bogiem, pamiętamy. Do usłyszenia, wszystkiego dobrego. Dzięki za ten wzruszający głos.

0: Reklama.
1: W najnowszym Sieci, czy prezydent Karol Nawrocki zjednoczy rozbitą prawicę, a także miliony dla swoich, czyli jak K.O. oskubała Powodzian. Czytamy Sieci, Jacek Karnowski.
0: Po reklamie.
2: Na 106.2 FM wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
3: Night skating, czyli nocne przejazdy na rolkach, wracają na ulice Warszawy. W sobotę wieczorem w stolicy będą odcinkowe wstrzymania ruchu samochodów. Utrudnienia m.in. na krakowskim przedmieściu, alejach jarozolimskich i marszałkowskiej. Powstała nowa magistrala wodociągowa w ulicach Warszawskiej i Mickiewicza. Przebudowano też infrastrukturę jej towarzyszącą. Dzięki temu mieszkańcy Wesołej będą mogli korzystać z wody z centralnego systemu wodociągów warszawskich, która pobiera wodę z dna Wisły. 166 gramów amfetaminy, 58 gramów marihuany i 9 gramów mefedronu w jednym z otwockich mieszkań. Policjanci zatrzymali 46-latka tłumaczącego, że znalezione substancje zostały przepisane przez lekarza. Zatrzymany spędzi 3 miesiące w areszcie. W niedzielę 30 sierpnia w Raszynie odbędą się dożynki województwa mazowieckiego i archidiecezji warszawskiej. Mieszkańcy będą świętować w parku imienia Magdaleny Abakanowicz oraz Centrum Sportu. Na scenie wystąpią m.in. zespół Mazowsze i Natalia Nykiel. Dyrektor sportowy Legii Warszawa Freddy Bobicz w wywiadzie dla Ekstraklasa TV zasugerował, że kibice mogą spodziewać się kolejnych ruchów transferowych. W tym okienku transferowym drużynę wzmocnili Iwan Brkić, Zoran Arsenić, Łukasz Zjawiński, Robert Deziel Junior oraz Michał Sewczyk i Jan Kuchta.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.

Dodam jeszcze, że dziś msza święta ewidencji jubilata księdza proboszcza po świętem 17.30. Tam też Jerycho różańcowe za 20 minut, godzina 15.00.

Za 9,5 minuty wybije godzina 15, przed 15 jeszcze fragmenty dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej, a o 15 wspólna modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia.

0: Za 2 minuty godzina 15.
1: Godzina miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Dziś dusza moja jest pogrążona w goryczy. O Jezu mój, wolno dziś dolewać każdemu do mojego kielicha goryczy. Mniejsza o to, czy przyjaciel, czy wróg. Każdemu wolno jest zadawać mi cierpienie. A Ty, o Jezu, obowiązany jesteś dawać mi moc i siłę w tych ciężkich chwilach. Hostio święta, utrzymuj mnie i zamknij wargi moje na szemranie i użalanie się. Kiedy milczę, to wiem, że zwyciężę.

Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. To powiedziawszy, oddał ducha. Panie Jezu, te słowa są jak ostatnie uderzenie Twojego serca, spokojne, świadome, pełne ufności. Wypowiadasz je nie szeptem, nie w rozpaczy, ale głośno. Jak ktoś, kto wie, że śmierć nie ma ostatniego słowa. Twój krzyk nie jest krzykiem bezradności, ale zwycięstwa. Pośród mroku, bólu, niesprawiedliwości i drwin nie zamykasz się w samotności, nie odcinasz się od Ojca. Twoje ostatnie słowo to zawierzenie. To niezwykłe, bo jeśli kiedykolwiek zaufanie mogło się rozpaść, to właśnie na krzyżu, gdy wszystko bolało, gdy ludzie zawiedli, a Bóg, zdawało się, milczał. Kiedy nie widać było sensu i nic nie układało się po ludzku, a jednak ufałeś do końca. Teraz uczysz mnie, że prawdziwa wiara nie rodzi się w komfortowych sytuacjach, ale tam, gdzie wszystko krzyczy, to nie ma sensu. Twoje słowa pokazują, że zaufanie nie polega na tym, że widzę rozwiązanie. Ono polega na tym, że wiem, komu oddaję swoje życie. Ojcze, w Twoje ręce. Te słowa są odpowiedzią na wszystkie moje lęki. Przed utratą kontroli, przed błędami, przed przyszłością, przed samotnością, przed cierpieniem, przed tym, że może nie dam rady. Ty pokazujesz mi, że nawet wtedy, gdy ciało się rozpada, a życie wygląda jak przegrane, w ramionach Ojca nie ma porażek. Dla zasług Twojej bolesnej męki proszę dziś, Panie, naucz mnie tej odwagi. Oddać, zanim zrozumiem. Zawierzyć, zanim zobaczę owoce. Pokochać wolność, która rodzi się z rezygnacji nad kontrolą. Chcę po prostu powiedzieć: Ojcze, Ty wiesz. Prowadź. Tobie oddaję to, czego nie rozumiem.

0: Panie Jezu, prowadź cały Kościół drogami zaufania. Obdarz go nowymi powołaniami i spraw, abyśmy wszyscy spotkali się w domu Ojca. Modlimy się za tych, którzy żyją w lęku, o przyszłość, o utrzymanie, o relacje, o zdrowie, o to, co nieznane. Oddajemy Ci ludzi, którzy próbują wszystko kontrolować i coraz bardziej się w tym duszą. Tych, którzy stoją przed trudnymi decyzjami. Tych, którzy boją się tego, co nowe i nieznane, bo czują, że tracą kontrolę i grunt, na którym stali. Jezu, niech Twoje ostatnie słowa staną się dla nich światłem. Niech nauczą się mówić: Ojcze, teraz Ty prowadź. Niech uwierzą, że Ty wprowadzasz w nowe przestrzenie nie po to, by ich złamać, ale by poszerzyć ich serce. Niech Twoje oddanie stanie się dla nich mapą, drogowskazem i pewnością, że w rękach Ojca wszystko, nawet to, co bardzo trudne, ma sens. Prosimy o potrzebne łaski dla tych, którzy już nie potrafią wierzyć, że ktoś nad nimi czuwa. Za osoby, które kończą dziś jakiś etap swojego życia. Za konających, aby Twoje ostatnie słowa stały się dla nich bramą nadziei. Wysłuchaj próśb złożonych w tym sanktuarium i w sercach modlących się z nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. для Его болезненной мэнки. Для Его болезненной мэнки.

Dziękujemy Ci, Jezu, za Twoją niewzruszoną ufność. Dziękujemy za to, że uczysz nas oddawania spraw w ręce Ojca, nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się bez sensu. Dziękujemy, że Twój ostatni oddech przyniósł nam życie, że nie musimy rozumieć przyszłości, aby się w niej nie bać żyć. Bądź uwielbiony w każdym sercu, które dziś zdobywa się na jeden akt ufności. Ojcze, w Twoje ręce.

0: Zakończyliśmy transmisję Koronki do Bożego Miłosierdzia, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łapiewnikach. Czas na dzisiejszą Ewangelię, którą odczyta ksiądz Krzysztof Stosur, a skomentuje ją ksiądz Ireneusz Zawadzki.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na roztajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakżeś tu wszedł, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.
2: W liturgii obchodzimy wspomnienie świętego Bernarda z Clairvaux. A Słowo Boże, jakie dziś słyszymy, jest opowieścią o Bogu, który nie rezygnuje z człowieka, ale pragnie go oczyścić, odnowić i wprowadzić na ucztę swojej miłości. W proroctwie Ezechiela słyszymy niezwykłą obietnicę. Bóg sam oczyści swój lud, pokropi go czystą wodą, zabierze serce kamienne i da serce nowe. Takie zdolne żyć według Jego Ducha. A psalm jest odpowiedzią człowieka, który wie, że prawdziwa przemiana nie rodzi się z zewnętrznych gestów, lecz ze skruszonego serca, wołającego: stwórz, o Boże, we mnie serce czyste. A Jezus w Ewangelii pokazuje, że Królestwo Niebieskie jest jak uczta weselna przygotowana przez Ojca dla Jego Syna. A więc nie jest przede wszystkim obowiązkiem, ale zaproszeniem do komunii, radości i bliskości z Bogiem. Dramat zaproszonych polega na tym, że wzgardzili tym zaproszeniem, wybierając własne sprawy, własne interesy, własny świat, zamiast wejścia w relacje z tym, który przygotował ucztę właśnie dla nich. To mocne ostrzeżenie, bo można być blisko rzeczy Bożych, a jednak minąć się z samym Bogiem, gdy serce staje się obojętne, zajęte sobą albo zamknięte na Jego łaskę. Bóg chce naszego zbawienia. W Ewangelii słyszymy też o stroju. Pytanie o strój weselny. Bo samo wejście na ucztę nie wystarcza, jeśli człowiek nie pozwala się wewnętrznie przemienić i przyjść do Boga z sercem oczyszczonym, pokornym i gotowym żyć po Bożemu. Tym strojem weselnym jest nowe serce, obiecane przez Ezechiela. Serce nawrócone, otwarte na łaskę, porzucające grzech i uczące się kochać tak, jak kocha Bóg. Dlatego dzisiejsza liturgia pyta każdego z nas nie tylko o to, czy przyjęliśmy zaproszenie Boga, ale o to, czy naprawdę pozwalamy Mu przemienić nasze wnętrze, czy tylko jesteśmy obecni na sali, zachowując stare serce. W tym świetle pięknie brzmi dzisiejsze wspomnienie świętego Bernarda z Clairvaux, który całym swoim życiem uczył, że do Chrystusa najpewniej idzie się drogą miłości, pokory i zawierzenia Maryi, bo to ona najlepiej prowadzi do wewnętrznej przemiany serca. Maryja jest jak najpiękniejszy wzór człowieka ubranego w szatę weselną łaski, całkowicie otwarta na Boga, czysta, słuchająca Jego słowa i wypełniająca Jego wolę swoim życiem. Dlatego warto dziś poprosić razem ze świętym Bernardem, aby to ona, Maryja, uczyła nas przyjmować Boga nie powierzchownie, ale sercem naprawdę odnowionym i oddanym Jemu bez reszty.

0: 15.30 na zegarze. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
1: Jutro i w sobotę na lotnisku Bemowo odbędą się koncerty męskiego grania. W oba te dni około godziny 15 policja może zamknąć dla ruchu ulicę Piastów Śląskich na odcinku od Żołnierzy Wyklętych do Powstańców Śląskich. Wieczorem autobusy 112, 122, 184 i N01 mogą mieć zmienione trasy. Pociągi WKD między Śródmieściem a Komorowem będą kursowały w nocy z soboty na niedzielę jednym torem. Ma to związek z usuwaniem usterki na drugim torze. Na czas utrudnień wprowadzone zostanie honorowanie biletów WKD w pociągach kolei mazowieckich. Dziś obchodzimy 82. rocznicę zdobycia budynku Pasty przy ulicy Zielnej 39 w Warszawie. To jedno z największych dokonań Armii Krajowej. Budynek stanowił istotny punkt strategiczny, będąc równocześnie symbolem walk i nadziei powstańców. O 17.00 w Muzeum Miejscu Pamięci Palmiry odbędzie się koncert upamiętniający Powstanie Warszawskie. Na scenie swoją twórczość zaprezentuje Artur Goetz. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. PGE Narodowy może zmienić nazwę. Jak podają media, nowym sponsorem tytularnym stołecznego stadionu zostanie Orlen. Każdy rok obecności nazwy koncernu w tytule stadionu ma kosztować 10 milionów złotych. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: 39 minut po godzinie 15. Ważna informacja, o której przeczytamy m.in. w tygodniku Niedziela. Otóż nakłady na emerytury i renty są większe niż łączne nakłady na zdrowie, edukację i naukę, alarmuje Forum Obywatelskiego Rozwoju. Dług podobno rośnie tak szybko, że koszty jego obsługi są już wyższe niż programu 800+. Według danych z raportu Rachunek od Państwa, wydatki publiczne w 2025 roku, przygotowanego przez FOR, wydatki publiczne w Polsce sięgnęły w ubiegłym roku niemal 2 bilionów złotych, co w przeliczeniu na mieszkańca daje kwotę ponad 53 tysięcy złotych i oznacza wzrost w ciągu roku o 5 tysięcy złotych. Jakoś trudno mi się w tym połapać, drodzy Państwo, ale czytam dalej, że na emerytury i renty przeznaczono 13 tysięcy złotych, na zdrowie ponad 6 tysięcy złotych, na bezpieczeństwo i sprawiedliwość 6 tysięcy złotych, na pomoc społeczną 5,5 tysiąca złotych, a na edukację i naukę również 5,5 tysiąca złotych. Łącznie daje to ponad 1/3 publicznych wydatków. Jak to wszystko policzyć, jak to wszystko zrozumieć? No i później taki zwyczajny człowiek jednak mówi, co? Taka niska renta, co? Taka niska emerytura po tylu latach pracy?

0: 106,2 FM.
1: Radio Warszawa na lato.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Obiecałam dziś dzwonić do naszych zacnych jubilatów i solenizantów, a z pewnością taką jubilatką jest pani Małgosia Żaren. Wspaniała pani Małgorzata. Z podziękowaniem tutaj za świadectwo życia i te cenne audycje dotyczące historii, aktualnej sytuacji w naszej ukochanej ojczyźnie. Pani Małgosiu, serdeczne pozdrowienia z anteny Radia Warszawa. Życzymy Bożego błogosławieństwa. No i szczęśliwego, pięknego, spełnionego życia. No i dużo, dużo zdrowia również.
2: Serdecznie dziękuję. Jestem naprawdę wzruszona za pamięć i taki dowód, że tak powiem, uznania. No i dziękuję za panią i za państwa redakcję i za radio i za wszystkich w ogóle generalnie do świata. Jestem nastawiona pozytywnie i serdecznie dziękuję i też łask wszelkich Pana Boga życzę wszystkim Państwu i naprawdę jestem wzruszona, w związku z tym trochę bez składu.
1: Nie, bardzo pięknie. Słyszę, co prawda, rockowy wokal. Musimy się modlić tutaj w intencji, żeby ten głos wrócił taki rockowy. A Bee Gees, panowie z Bee Gees, bardzo dziś dla Pani Małgosi chcieli wystąpić i zaśpiewać Pani Małgosiu. Oto oni właśnie.

0: Za minutę godzina 16, 16 wiadomości.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 10.30.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Szukasz dobrego żłobka dla swojego dziecka? Tajemniczy Ogród to pierwszy katolicki żłobek w Wołominie i okolicy. Zapewniamy troskliwą opiekę, rodzinną atmosferę i wychowanie oparte na chrześcijańskich wartościach. To miejsce, gdzie dzieci czują się bezpiecznie i każdego dnia odkrywają świat z radością. Zapisy już trwają. Więcej informacji znajdziesz na www.to.wolomin.pl. Czekamy na Was!
5: Masz biznes. Chcesz być sławny, ale nie taki, co to pies sąsiada macha na niego ogonem, tylko taki, że nawet koty na Mokotowie zaczynają mruczeć? Z Radiem Warszawa Twoja firma trafi do każdego zakątka miasta. Nieważne, co robisz. Piekarnia, warsztat, szkoła tańca dla psów. My sprawimy, że Twoi klienci będą tak blisko, że prawie poczujesz ich oddech na karku. Reklamuj się u nas. Zadzwoń teraz. Radio Warszawa. Tu Twoja reklama zrobi zamieszanie.
1: Po reklamie.
0: Radio Warszawa na 106.2 FM, wybiła godzina 16.
6: Zmiany w systemie kaucyjnym. Migranci z Ceuty czekają na decyzję. Warszawa uczciła zdobywców pasty. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski. Zapraszam. Rząd przygotowuje nowelizację ustawy dotyczącej systemu kaucyjnego. W planach jest m.in. wprowadzenie kaucji od tzw. małpek, czyli butelek po alkoholu do 200 ml. Decyzja jeszcze nie zapadła, mówi wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.
7: Tak jak obiecaliśmy, my obecnie przygotowujemy OSR, czyli ocenę skutków regulacji rozszerzenia systemu kaucyjnego. Planujemy, że ten dokument stanie na kierownictwie ministerstwa we wrześniu.
6: Anita Sowińska wykluczyła, aby małpki zostały włączone do systemu kaucyjnego do końca tego roku. Ministerstwo Klimatu chce także ustawowo określić maksymalny termin ważności bonów kaucyjnych odbieranych w zamian za butelki.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Plaża w Ceucie opustoszała. Około 2000 migrantów, którzy koczowali tam od tygodni, zostało przeniesionych do ośrodków recepcyjnych dla cudzoziemców. Tam poczekają na decyzję w sprawie azylu. Do masowego przekraczania granicy z Ceutą doszło w ostatnich dniach lipca.
9: Plaża El Trampolin jest obecnie pusta, a służby prowadzą prace porządkowe, które mają na celu usunięcie tymczasowych schronień migrantów. Od tygodni uciekinierzy, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Maroko, przebywali i spali na plaży w warunkach niehigienicznych, bez wystarczającej liczby toalet czy pryszniców. Władze Hiszpanii dążyły do ich szybkiej relokacji do ośrodków tymczasowego zakwaterowania. To była delikatna operacja, mówiła Elma Saiz, hiszpańska minister do spraw migracji. Dotrzymujemy terminów. W poniedziałek ogłosiliśmy, że udostępniamy 1500 miejsc. Dzisiaj, w czwartek, 1800 miejsc jest już dostępnych, a wkrótce uruchomimy kolejne w różnych obiektach. Dwa nowe ośrodki zostały utworzone w Loma Margarita i El Embolsamiento. W tych ośrodkach, odpowiednio dostosowanych do potrzeb migrantów, będą oni mogli czekać na rozpatrzenie wniosków o azyl. Według minister do spraw migracji, rząd robi wszystko, by do hiszpańskiego miasta jak najszybciej wróciła normalność.
6: Relacjonowała Agata Król.
8: To się dzieje lokalnie.
6: To był jeden z największych sukcesów Powstania Warszawskiego. Dziś obchodzimy 82. rocznicę zdobycia gmachu Pasty, czyli polskiej akcyjnej spółki telefonicznej w Warszawie. W czasie II wojny światowej w budynku mieściło się niemieckie Centrum Łączności i punkt obserwacyjny. Zastępca szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Michał Syska, powiedział, że biało-czerwona flaga, która 20 sierpnia 1944 roku załopotała nad budynkiem Pasty, była symbolem heroizmu, odwagi i bohaterstwa.
9: Plaża El Trampolin.
6: W czasie uroczystości przy budynku Pasty wręczono medale Pro Patria, a przed tablicą pamiątkową złożono kwiaty i zapalono znicze. Wręczono też odznaczenia pamiątkowe za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Wręczał je prezes, kapitan harcmistrz Janusz Komorowski.
10: Pani Ewa Czerwińska, prezes Ogólnokrajowego Środowiska Żołnierzy Armii Krajowej Korpusu Jodła.
11: Jest mi szczególnie miło, że pani otrzymuje nasze pamiątkowe odznaczenie i życzę wszystkiego co najlepsze i z całego serca gratuluję.
6: Organizatorami obchodów są Ogólnokrajowe Środowisko Żołnierzy Batalionu Kiliński oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.
0: Ciepło, nadal ciepło i rzeczywiście jak zbyt dużo warstw o tej porze na siebie nałożymy, no to stwierdzimy, że lato jeszcze trwa w najlepsze w Polsce. 24 stopnie o tej porze w Piasecznie, piękne, słoneczne niebo, ale cieplej, 26 stopni o tej porze w Grodzisku Mazowieckim, 25 stopni w Otwocku, 26 stopni w słonecznym Wołominie.
8: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Prawie 5 minut po godzinie 16. Ewa Pietrzak, witam serdecznie, pozdrawiam słonecznie i gorąco. Obiecuję, że będziemy dzwonić do kolejnych jubilatów i solenizantów dzisiaj. Tymczasem panią doktor Małgorzatę Zaraś Okulistkę pozdrawiamy na antenie Radia Warszawa. Dziękujemy tutaj za ofiarną pomoc i dobre serce. Wiemy, że pani doktor no, jest słuchaczką Radia Warszawa. Kuba i Kuba z utworem Wracam sam na antenie Radia Warszawa, a za moment także o tym, kto będzie dziś naszym gościem.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Kochani, uspokajam, że ja dzisiaj w planach mam jeszcze kolejne telefony związane z dzisiejszymi solenizantami i jubilatami, więc na spokojnie. Pamiętam też, że mam dzwonić tutaj do wspaniałego kapłana, który dziś obchodzi również swoje imieniny. Ciekawe, czy odbierze telefon do księdza Samuela między innymi. No i jestem ciekawa, czy nasza niespodzianka się uda, ale wcześniej między innymi o szlaku świętego Jakuba będę rozmawiać z moim kolejnym gościem. Koreczki na antenie Radia Warszawa i sprawdzamy, gdzie o tej porze troszeczkę dłużej postoimy. O, z Warszawy Wschodniej w kierunku Rembertowa. No tutaj jakieś 27-29 minut. W kierunku Konstancina o tej porze 35 minut. Tyle samo, jeżeli chodzi o Marki i Wołomin, przepraszam. Nie, jeżeli Wołomin to 20 minut. Pozdrawiamy wszystkich, którzy zdążają w tym kierunku. Błonie tutaj o tej porze 49 minut i jeszcze może sprawdzimy, jak będzie odwrotnie, prawda? Czyli z centrum Warszawy w kierunku Otwocka tutaj 38 minut. Pozdrawiamy wszystkich zmotoryzowanych i będę dziś również to powtarzać. Spieszcie się, kochani, powoli. A jeśli marzycie o tym, żebym jeszcze komuś złożyła życzenia, to przypominam nasz adres mailowy antena@radiowarszawa.com.pl 10 minut po 16.

0: Gość Radia Warszawa.
1: Prawie 15 minut po godzinie 16. Drodzy Państwo, obiecywałam, że dziś powrócimy do tematów związanych z pielgrzymowaniem. I dziś właśnie w studiu obok jest z nami pasjonatka takiego pielgrzymowania, pani Jolanta Szczerek, konfraternia świętego Jakuba, ordynariat polowy Wojska Polskiego. Witamy serdecznie, dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Czym jest konfraternia świętego Jakuba?
2: Konfraternia świętego Jakuba Apostoła Starszego mieści się przy katedrze polowej Wojska Polskiego. Jest to stowarzyszenie wiernych świeckich, zrzeszające osoby środowisk mundurowych oraz cywilnych. Pod naszą opieką są szlaki polskie. Pielgrzymujemy codziennie, comiesięcznie, weekendowo. Oczywiście zapraszamy Państwa. Powstała w 2015 roku. Teraz obchodzimy dziesięciolecie.
1: No to bardzo dobrze, że właśnie dzisiaj gościmy takiego specjalistę od pielgrzymowania i nie tylko. A kiedy w Pani sercu narodziła się taka pasja pielgrzymowania? To było dawno temu.
2: Myślę, że to już wcześniej, jak zaczęliśmy chodzić typowo maryjnie do Częstochowy. Tam pierwszy raz poczułam ten trud i to piękno drogi. Potem taki nastąpił przełom, gdzie przeczytałam książkę Paulo Coelho, Pielgrzym. Ta książka sprawiła, że spojrzałam na drogę trochę inaczej. Szukałam takiego głębszego spojrzenia na życie własne, na drugiego człowieka. No i wtedy zakiełkowało takie właśnie wędrowanie tym szlakiem. Myślę, że to bez mojej, że tak powiem, że to wszystko natchnione przez Boga, a my tutaj jesteśmy tylko odbiorcami.
1: To teraz mam takie dwa pytania. No właśnie, po pierwsze, dlaczego ta wędrówka w Pani życiu jest taka ważna? To już po części wiemy. No i do jakich miejsc już nasz dzisiejszy gość pielgrzymował?
2: No tak jak mówię, głównie tymi szlakami maryjnymi. No ale gdy zaczęłam, tylko poznałam Camino, to Santiago stało się takim miejscem kultowym. Tam na szlaku spotyka się człowiek sam z sobą. Z naturą, z otoczeniem, z ludźmi, którzy tam wędrują. Nie ma pośpiechu. Po prostu jesteś sama z tym wszystkim i jesteś w stanie poznać siebie głębiej. Oczywiście, jeśli idziesz z kimś, no to te relacje nabierają jak gdyby większego znaczenia. Mamy czas dla siebie, tak jak ja z mężem, wtedy jest więcej czasu dla nas samych. W tym roku poszliśmy większą grupą na Camino, grupą 12 osób. Tam w ciszy tej drogi porządkują się wszystkie myśli. To życie nabiera innego sensu, wracamy z taką pełną energią do dalszego działania.
1: No to teraz już będą chyba szczegóły, prawda, związane właśnie z tą trasą do świętego Jakuba. Dlaczego wraca Pani właśnie na trasę świętego Jakuba? No i jak wygląda to przygotowanie do pielgrzymowania? Ile dni można iść?
2: Dlaczego do świętego Jakuba?
1: Może jakiś Kubuś jest w rodzinie?
2: Nie ma.
1: Nie ma, jeszcze.
2: Nie ma jeszcze. Aczkolwiek święty Jakub przyciąga mnie swoją historią życia. Jest to postać takiego duchowego ognia. No, Pan Jezus powołał go jako jednego z pierwszych uczniów. Kiedyś na mszy ksiądz mówił, że Jakubowi stało się wiele rzeczy pierwszych. Pierwszy był jednym z pierwszych powołanych. Był powiernikiem mistrza. No i oczywiście pierwszym, który zginął za wiarę.
1: Do tego nie wiedziałam, przyznaję. Święty Jakub jako jeden z pierwszych, prawda?
2: Tak, tak.
1: Ten, co przeżywał...
2: Tak, towarzyszył Jezusowi na górze Tabor, tak? Przygotować się...
1: No jak się przygotować do takiej trasy,
2: no,
1: tak?
2: Powiem...
1: Normalnie tak jakbyśmy, nie wiem, pielgrzymowali na Jasną Górę, tak?
2: Człowiek zbiera te wszystkie doświadczenia, czyta wiele publikacji, książek i słucha mądrych wypowiedzi, żeby się jakoś przygotować. A tak naprawdę No najważniejsze to, żeby przygotować ducha, bo jak się już przygotujesz ducha, przygotujesz swoje serce, to pielgrzymowanie nabiera innego wymiaru. Osobiście przed pielgrzymką zawsze wzbudzam intencje i idę do spowiedzi, a potem resztę przychodzi. Reszta przychodzi, no oczywiście ta cała droga pakowania się, no wiadomo, żeby czegoś, żeby wszystko zabrać, a tak naprawdę później wiele z tych rzeczy jest niepotrzebnych.
1: No tak,
2: tak jak bardziej, i w życiu.
1: Tym bardziej, że uwaga, jak kroczymy do Santiago de Compostela, to ten plecak ze swoimi rzeczami dźwigamy każdego dnia, prawda? Na
2: Dokładnie.
1: Swoich plecach, tak?
2: Dokładnie.
1: Mhm. Więc okazuje się, że tak naprawdę niewiele potrzebujemy, tak?
2: No, klimat tam nie pozwala, nie musi się też koniecznie brać jakieś bardzo, zależy też w jakim okresie idziemy, tak? Mhm. To też jest wiadomo, że to inaczej dostosowujemy się jak gdyby do warunków pogodowych. Natomiast czy jest potrzeba takich szczegółowych, co nam tam jeszcze jest potrzebne? Z każdą drogą biorę coraz to mniej. Pierwsza była taka pakowanie się i wszystko było potrzebne, igła z nitką i tak dalej. Dziś wiem, że wiele rzeczy jest już niepotrzebnych, że można to nabyć, jeśli taka potrzeba zajdzie, a nie jesteś się w stanie przygotować na coś, co się wydarzy. Po prostu to przychodzi i wtedy reaguje się.
1: A noclegi, namioty czy jednak schroniska? Bardzo popularne.
2: Namioty bardzo rzadkością, dlatego że chyba tam od jakiegoś czasu nie wolno już rozkładać tych namiotów. Przepisy tam prawa nie pozwalają na takowe. Natomiast jest bardzo dużo alberg i można z nich korzystać. Te albergi są, że tak powiem, za zwykłe donativo, czyli za to, co łaska. Aczkolwiek są też takie prywatne, bardziej już wyposażone. To zależy od zmęczenia, od ilości osób. Tak jak w tym roku musieliśmy wcześniej jak gdyby zabezpieczyć sobie noclegi, bo gdy nagle do albergi przychodzi 12 osób, to nie zawsze możesz dostać tyle łóżek, tak? Więc albergi są już przygotowane na to, żeby to zrobić internetowo i wcześniej zamówić taką albergę i mieć to miejsce do spania. Coś w formie naszych takich schronisk.
1: To ile dni ta 12-osobowa grupa szła w tym roku?
2: W tym roku to była taka wyjątkowa pielgrzymka, dlatego że szło 12 osób. Pierwszy raz z taką grupą szliśmy. Co nas różniło? Różniło nas to, że może nie różniło, bo okazało się, że droga zaraz nas, że tak powiem, zjednoczyła. Dwie wspólnoty, my z konfraterni świętego Jakuba oraz kilka osób, które z wspólnoty Sycharów, taką wspólnotę trudnych małżeństw. Mhm. To były piękne dni, naprawdę. Ubogacone i doświadczeniem duchowym, i takimi rozmowami. Często się tak później zastanawiam, czego miłość jest niekochana tak naprawdę. Bo w tych ludziach jest tyle walki o to, żeby małżeństwo przetrwało. Mówię ze wzruszeniem, bo to niesamowite przeżycia.
1: Czy dziś możemy powiedzieć na antenie Radia Warszawa do naszych słuchaczy, że Pan Bóg działa przede wszystkim przez ludzi?
2: Oczywiście.
1: Może nie przede wszystkim, ale również przez ludzi.
2: Przez ludzi. No, na takim pobycie jest tak dużo rzeczy, które nam się wydaje, że idziemy z własnej woli, to znaczy idziemy z własnej woli, ale tak naprawdę to wszystko jest kierunek Boży. Nawet jeśli ci, którzy idą turystycznie, z czasem odkrywają, że w tym wszystkim jest Bóg przez drugiego człowieka. Ludzie są dla siebie naprawdę inni. Był za którymś tam przejściem. Miałam takie doświadczenie. Idziemy, oczywiście, mamy swój szlak wyznaczony. Ktoś pisze na grupie takiej portugalskiej, że warto zejść z drogi, a wtedy byłam tak piekielnie zmęczona. że trzeba zejść z drogi i jakieś 200 metrów dalej można odpocząć w cieniu przy wodospadach. I zrobiliśmy tak z mężem. Później się okazało, że spotykamy przy kościele tą osobę, która napisała tą wiadomość. Był to Polak, który tutaj właśnie prowadzi taką stronę internetową pod tytułem właśnie Portugalskie Santiago i opisuje wszystkie ważne rzeczy, wszystkie miejsca, które warto zobaczyć i warto pobyć, by poznać właśnie całą istotę tego Camino Santiago. To takie ubogacanie się na co dzień tymi doświadczeniami ludzi, ale i życzliwością. W tym roku koleżanka pierwszego dnia skręciła kostkę. Już pierwszego dnia, jeszcze 7 dni przed nami, a tu już nie da się iść. Oczywiście zatrzymaliśmy się na chodniku i co? Nagle z barów Hiszpanie wychodzą, przynoszą lód. Zatrzymują się obcy ludzie z maściami, z jakimiś medykamentami, żeby tylko w jakiś sposób pomóc. Także nie jesteś sam, nawet jeśli sam idziesz. Zawsze się znajdzie ktoś, kto poda ci tą rękę, tą dłoń taką i serdeczności.
1: To jeszcze ostatnie pytanie. Czy rzeczywiście później dostajecie taki wpis, ten paszport, jak już docieracie do świętego Jakuba?
2: Ja osobiście rzadko zbieram
1: te pieczątki.
2: Te pieczątki.
1: Tak?
2: Natomiast rzeczywiście, jeśli chcesz otrzymać paszport pielgrzyma, który tam mówi o tym, że przeszedłeś ten odcinek, to w katedrze, tak jak my w tym roku w Porto i większość tych osób, która z nami szła, w katedrze Porto mogli już zakupić te paszporty pierwsze i stamtąd zbierać jak gdyby potwierdzenia w kościołach, w kaplicach, w albergach, gdzie się sypia, czy w jakichś przydrożnych barach, gdzie mają takie pieczątki, chętnie je przedstawiają, że tak powiem, żeby potwierdzić, że tą drogę się odbyło na piechotę, bo to właśnie w tym sens.
1: A ile kilometrów w tym roku ta 12-osobowa grupa ma w nogach?
2: W tym roku Jakuba? 168 tylko.
1: A tylko, no właśnie, jakie porównanie, tylko 168.
2: Tylko, no są mistrzowie, którzy idą z Francji, idą kilka tygodni. To są naprawdę ludzie odważniejsi i bardziej, że tak powiem, wytrzymali. Sama znam osoby, które idą z Polski, więc...
1: Co za kondycja, ale też pewnie potrzeba łaski, prawda? I dotknięcia
2: to
1: przez
2: łaski,
1: Pana Boga.
2: Tak,
1: to jest.
2: Tak.
1: No ja mam przeczucie i odnoszę takie wrażenie, że nasz dzisiejszy gość jeszcze kiedyś nas odwiedzi i opowie o tych świadectwach związanych z pielgrzymowaniem do tych ważnych miejsc dla naszej wiary. A dziś była z nami Pani Jolanta Szczerek, konfraternia świętego Jakuba, ordynariat polowy Wojska Polskiego. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
2: Bardzo dziękujemy z Panem Bogiem.

0: 16.31 na zegarze.
1: To czas na wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dudkowski, zapraszam. Leon XIV w orędziu na 11 Światowy Dzień Modlitw o ochronę świata stworzonego wskazał, że środki przeznaczone na wojny powinny służyć rozwojowi człowieka.
2: Papież napisał, że wojna pozostawia rany, które sięgają daleko poza pole bitwy. Wymienił poległych, rozbite rodziny, zmuszonych do opuszczenia domów, ubóstwo, głód, a również zniszczenia ekologiczne. Wskazał, że wojna jest nie tylko porażką polityczną, ale również moralną i duchową. Dodał, że źródłem konfliktów i wyzysku świata stworzonego jest kryzys etyczny i kulturowy, wynikający z pragnienia dominacji, dążenia do natychmiastowego zysku i braku poszanowania godności ludzkiej. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
1: Na Jasnej Górze odbyła się ogólnopolska konferencja dyrektorów szkół katolickich. Przed rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym poruszane były najbardziej palące tematy, między innymi lekcji edukacji zdrowotnej i religii. Jak zauważyła siostra Patrycja Garbacka z Biura Rady Szkół Katolickich w Warszawie, jasnogórskie śluby narodu mimo upływu 70 lat od ich powstania wciąż mogą być i są aktualnym programem wychowawczym.
3: Liczymy też na to, że szkoła katolicka, która będzie czerpała z takich doświadczeń, historia nauczycielką życia, żebyśmy patrzyli, jak ci, którzy byli przed nami, w swojej determinacji, w swojej miłości, w swojej takiej przejrzystości wobec Boga i ludzi i w też takiej odwadze, jaką miał ksiądz prymas Wyszyński, żebyśmy dostrzegli, jak to pięknie wpływa na samego człowieka, na jego postawę jako człowieka religijnego, na jego relację do Pana Boga, do Matki Bożej, jego relację do ojczyzny, do wartości, do rodziny. Cieszymy się, że Pan Bóg nam podsyła właśnie takie momenty, jak jubileusze pewne, kiedy właśnie możemy sięgnąć do tego, co nas zbudowało.
1: Magdalena Guziak-Nowak z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka mówiła o dobrych praktykach edukacji zdrowotnej, aby ustrzec się przed błędami innych krajów.
4: Jeżeli porównamy wskaźniki takie jak na przykład wiek rozpoczynania współżycia seksualnego, liczba ciąż nastolatek, liczba aborcji u nastolatek, czy liczba, uwaga, powtórnych aborcji u nastolatek. Jeśli porównamy takie wskaźniki w krajach takich jak Polska, Wielka Brytania, Szwecja czy Niemcy, to naprawdę okazuje się, że kraje zachodnie powinny uczyć się od nas. Te miejsca na świecie, w których taka twarda edukacja seksualna, biologiczna była przez kilkadziesiąt lat prowadzona, w tych miejscach to żniwo było straszne.
1: Konferencję zakończyła msza święta pod przewodnictwem metropolity katowickiego arcybiskupa Andrzeja Przybylskiego.
5: To się dzieje w kościele.
1: Praska pielgrzymka pomocników Maryi Matki Kościoła jest w drodze na Jasną Górę. Pątnicy wyruszyli dziś z miejscowości Wir w powiecie przysuskim, a na nocleg dotrą do Nieświnia w województwie świętokrzyskim w powiecie koneckim. Na trasie pielgrzymi spotykają wielu mieszkańców okolicy, którzy wspierają ich modlitwą, dobrym słowem i posiłkiem.
6: Z tą grupą piąty, wspólnota, ludzie bardzo są ważni. Jest bardzo dobra opieka duszpasterska. Każdy niesie intencje i pielgrzymka wciąga.
7: Ja od iluś tam lat, 10, jak przychodzą, to ja zawsze zaangażowana. I moim takim smakołykiem dla tych ludzi są pępuchy, które wyniosłam z rodzinnego domu i zawsze o 4 rano wstaję i piekę bardzo dużo.
1: Na Jasną Górę pielgrzymi dotrą 25 sierpnia przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej. Biskup Romuald Kawiński przywita ich na wałach jasnogórskich, a następnie będzie modlił się na nocnym czuwaniu przy obrazie Matki Bożej, które zakończy msza święta o północy.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 43 minuty po godzinie 16. Ja obiecywałam, że dziś będę dzwonić do, drodzy Państwo, dzisiejszych solenizantów i jubilatów, a przed nami zacny solenizant, ksiądz Samuel Szociński z parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku. Szczęść Boże, dzień dobry.
2: Szczęść Boże, dzień dobry.
1: Niespodzianka się udała chyba trochę, prawda?
2: Udała się. Mówi na początku jakaś muzyczka leci.
1: Tak, bo muzyczkę to nie ja wybieram.
2: To nie ja wybieram.
1: Ale oczywiście tak. I ja pamiętałam, i nasi bliscy pamiętali, i moja mama napisała, kiedy w końcu ksiądz Samuel usłyszy życzenia. I też napisała do nas pani Elżbieta. Jeżeli to jest możliwe, proszę o przekazanie życzeń dla księdza Samuela z parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku. Ksiądz obchodzi dzisiaj swoje imieniny, opieki Matki Bożej, Bożego Błogosławieństwa, zdrowia. Niech dobry Bóg zawsze księdza Samuela prowadzi. Życzą parafianie. Pozdrawiam, Ela. Domyślamy się, która parafianka po lewej stronie siedzi, nawy po prawej.
2: Zależy z której parafii, czy z Legionowa, czy już z obecnej Przemienienia.
1: Chyba Sulejówek. Znaczy podejrzewam, że Sulejówek.
2: No to tak. Jest
1: chyba mama ministranta. Może
2: Elżbiet.
1: Być mama ministranta,
2: jest
1: prawda?
2: Kilka Elżbiet.
1: A kilka Elżbiet jest tutaj.
2: Tak, może taki być mama ministranta. Tak,
1: to czego możemy dzisiaj życzyć księdzu Samuelowi na antenie Radia Warszawa?
2: No chyba zostało już to tutaj pięknie wypowiedziane, także bardzo, bardzo dziękuję. Ale no przede wszystkim to świętości i przede wszystkim no takiego właśnie... No największej przyjaźni z Panem Jezusem, no, czyli na tym świętości, ale właśnie, żeby ta świętość czasem się tak nam odnosi do jakiejś rzeczywistości po śmierci, a tymczasem chodzi o to, żeby właśnie ta przyjaźń z Panem Jezusem była zawsze na pierwszym miejscu.
1: To tylko na koniec tak króciutko. Najpiękniejsze miejsce na ziemi dla księdza Samuela to?
2: Och jejku. No teraz to Sulejówek, nie ma innej opcji.
1: Niech się dowiedzą o tym te wszystkie organizacje. Pozdrawiamy serdecznie naszego zacnego solenizanta. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
2: Bardzo dziękuję z Panem Bogiem.
1: To bardzo się cieszę, że solenizant odebrał telefon. A teraz zupełna zmiana, bo sprawdzamy aktualne utrudnienia. Jeżeli chodzi o dojazdy z centrum w kierunku Marek 48 minut, do Otwocka 47, do Kaba 39, jeżeli chodzi o Błonie to 63 minuty, Łomianki 42 minuty, Jabłonna 45, a Pruszków 41 minut. A teraz tak, dojazdy do centrum. Do centrum to tak, z Łomianek 48 minut, z Konstancina tyle samo, a z Otwocka do centrum o tej porze 54 minuty.

0: Za niecałe 2 minuty 17.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga, ziemianie. Czas sprawdzić, jak to jest być prawdziwym astronautą.
3: Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest być prawdziwym astronautą? Czas to sprawdzić! Kosmopark zaprasza na interaktywną wyprawę w nieznane. Odkryj sekrety odległych galaktyk. Wejdź do wnętrza statku kosmicznego i zobacz, jak działa grawitacja na innych planetach. Kosmopark. Wielkie kosmiczne miasteczko dla dzieci i dorosłych już w Warszawie. Bilety do nabycia na stronie www.warszawa.kosmopark.pl.
4: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
5: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
1: Po reklamie.
0: Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła godzina 17.
6: Prezydent skierował Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego. Rosjanie na siłę wciągani do wojska. Mazowsze szuka edukreatorów. Prezydent skierował ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, tak zwany Lex Szarlatan, do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy, czyli projekt nowelizacji kodeksu karnego. Zdaniem prezydenta to realne, skuteczne i przede wszystkim bezpieczne dla demokracji rozwiązanie problemu szarlatanów. Prezydent zaznaczył, że ustawa w obecnym brzmieniu może spowodować, że wielotysięcznymi karami zostanie obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i rzeczywisty szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą na nauce.
7: Cel tej ustawy jest słuszny, ale problemem mogą okazać się proponowane w niej środki, na co uwagę zwracało wiele organizacji, pacjentów, pracodawców i stowarzyszeń, które skierowały swoje listy do kancelarii prezydenta. Do jednej grupy, tak zwanych szarlatanów, rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną.
6: Karol Nawrocki dodał, że potrzebne są przepisy, które w sposób skuteczny zablokują działalność oszustów, nie uderzając przy tym w uczciwych ludzi. Przygotowałem projekt nowelizacji kodeksu karnego, który jest realnym, skutecznym i przede wszystkim bezpiecznym dla demokracji rozwiązaniem problemu szarlatanów, mówił prezydent.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: W Rosji coraz częściej mężczyźni są przemocą lub podstępem werbowani na front. Projekt broniący praw człowieka Idiciele są poinformował o 14 przypadkach zmuszania Rosjan do podpisania kontraktu z armią. Wcześniej tatarsko-krymscy partyzanci informowali o tajnej operacji rosyjskich służb polegającej na utrudnianiu wyjazdu za granicę osobom w wieku poborowym.
8: Dzieje się blisko.
9: Według projektu Idziciel jest w noworosyjsku. Policjanci pobili mężczyznę i podrzucili mu narkotyki. Później postawili go przed wyborem albo ława oskarżonych, albo front. Mężczyzna podpisał kontrakt. Podobne przypadki zarejestrowano w Omsku, Archangelsku, Birobidżanie i Ułan-Udę. Wcześniej ruch partyzancki Tatarów Krymskich, a też napisał w telegramie, że w portach lotniczych Moskwy, Petersburga i Jekaterynburga służby graniczne organizują długotrwałe kontrole mężczyzn w wieku poborowym, którzy lecą za granicę. Najczęściej kontrola trwa do odlotu samolotu. Według A też to niejawna operacja mająca ograniczyć wyjazd młodych Rosjan z kraju.
6: Relacjonował Maciej Jastrzębski.
8: to się dzieje lokalnie.
6: Edukreator na Mazowszu to program, który ma na celu wyłonić nauczycieli oraz szkoły, które przeprowadzają najciekawsze zajęcia pozalekcyjne związane z kulturą. Konkurs odbędzie się po raz 10. Mogą wziąć w nim udział szkoły podstawowe, średnie oraz nauczyciele. Laureatom zostaną przyznane wyróżnienia w 8 kategoriach. Nauczyciele otrzymają nagrodę o wartości 7 tysięcy złotych, z kolei szkoły 10,5 tysiąca złotych.
10: Naszych innowatorów mazowieckich wśród nauczycieli będziemy nagradzać, a dzisiaj ich poszukujemy i zachęcamy też do zgłoszeń. Ten konkurs ma podkreślić też taką innowację wśród nauczycieli, odwagę, dlatego że to są niesztampowe prowadzone lekcje.
6: Mówi Anna Brzezińska z Zarządu Województwa Mazowieckiego. Szkoły i nauczyciele mogą wysyłać zgłoszenia do 5 września. Do 25 września.
8: Dzieje się w sporcie.
6: Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Cincinnati. W spotkaniu 1/8 finału pokonała francuskę Dian Paris 6-3-6-3. Kolejną rywalką Polki będzie reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina. To spotkanie zaplanowano na 1 w nocy czasu polskiego.
0: I po co kłaść się spać? No po co, jak można kibicować naszej Igusi? Jeżeli chodzi natomiast o dzisiejszą pogodę, to w wielu miejscach jest nadal pogodne, słoneczne niebo. Na warszawskiej Pradze w porządku, ale bez przesady, 25 stopni, 24 stopni w Mińsku Mazowieckim, 25 stopni w Ożarowie Mazowieckim, tam nadal słonecznie, w Legionowie już po deszczu i tam 23 stopnie, oczywiście na plusie.
8: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: W Legii Warszawa transfery. Daj Panie Boże, żeby te transfery, drodzy Państwo, przyniosły też znakomite wyniki. I z oczywiście naszej kochanej będziemy kibicować i życzyć szczęścia. W parę Williams na antenie Radia Warszawa. Już teraz Ewa Pietrzak. Witam serdecznie. Dzień dobry.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 13 minut po godzinie 17.
2: Kierowcy muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu w rejonie Wybrzeża Kościuszkowskiego. W najbliższy weekend dojdzie do asfaltowania Wisłostrady. O utrudnieniach mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
3: W trakcie prac zamkniemy jezdnię w kierunku Mokotowa od ulicy Grodzkiej do tunelu. Kierowcy pojadą drugą jezdnią w obu kierunkach. W stronę Bielan będą dwa pasy, a w kierunku Mokotowa jeden. Już od ulicy Sanguszki będzie zamknięty lewy pas jezdni na Mokotów, a przed skrzyżowaniem z Grodzką będzie zamknięty pas środkowy.
2: W czasie robót Zarząd Dróg Miejskich zaleca stosowanie objazdów newralgicznych miejsc.
3: Mostem Łazienkowskim lub mostem Poniatowskiego do wału Miedzyszyńskiego, Wybrzeżem Szczecińskim i Helskim do mostu Gdańskiego i Wisłostrady, ulicami Sanguszki, Konwiktorską, Muranowską, Andersa i Marszałkowską do Alei Jerozolimskich, a następnie zjazd z wiaduktu mostu Poniatowskiego na Wisłostradę, ulicą Krasińskiego przez plac Wilsona do Mickiewicza Andersa i trasy Łazienkowskiej, Dobrą, Solec i Ludną.
2: Na części odcinka kierowcy będą mieli do dyspozycji mniejszą liczbę pasów ruchu. Zmiany dotkną także skrzyżowań i połączeń z sąsiednimi ulicami. W niektórych miejscach nie będzie można wykonać dotychczasowych manewrów. Organizacja ruchu zostanie dostosowana tak, aby umożliwić przejazd w obu kierunkach. Kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę na oznakowanie oraz tymczasowe kierowanie ruchem. Utrudnienia będą wymagały od podróżujących uwzględnienia dodatkowego czasu na przejazd. Warto przed podróżą sprawdzić aktualną sytuację drogową i wybrać trasę odpowiednio do planowanego kierunku jazdy. Weekendowe utrudnienia na tej trasie są jednym z etapów konserwacji Wisłostrady. Drogowcy na Wisłostradę wyjdą ponownie we wrześniu.
3: Na wrzesień planowane jest frezowanie jezdni w kierunku Żoliborza.
2: Ostatnie dni wakacji dla mieszkańców Warszawy zapowiadają się bardzo intensywnie. Planowane są liczne remonty, o których będziemy stale informować na antenie 106,2 FM. Krzysztof Lis, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Krzysiu, bardzo serdecznie dziękujemy. A już teraz na 106,2 FM pozdrawiamy wszystkich zmotoryzowanych. Informacje specjalnie dla Państwa o tej porze na naszej antenie. I tak, jeżeli chodzi o dojazdy z centrum w kierunku Marek, to nadal niecałe 40 minut. Podobnie jeżeli chodzi o Otwock, ale z Otwocka do Warszawy o tej porze będziemy jechać jakieś 55 minut. Konstancin Jeziorna z Warszawy, z centrum Warszawy w kierunku Konstancina 47 minut. Jeżeli chodzi o Błonię, to w tym kierunku pojedziemy 59 minut. Jabłonna 43 minuty i jeszcze tutaj mamy, Wołomin to 25 minut. Jak Państwo zauważą jakieś utrudnienia, to oczywiście proszę o telefon 512 700 444. Można także do nas napisać antena@radiowarszawa.com.pl. 16 minut po 17.

0: 22 minuty po godzinie 17. Drodzy Państwo, czasami zdarza się tak, uwaga, że bardziej naszym wypowiedziom przysłuchują się koledzy redakcyjni niż my sami. Powiemy coś, zapomnimy o tym, a oni potrafią później, nawet po latach, to odkryć i nam przedstawić. Tak było także i dzisiaj. Nasz redakcyjny kolega Wojciech przypomniał mi, że dziś jest Dzień Komara, a w związku z tym fragment pewnej rozmowy, jaką przeprowadziłam jakiś czas temu z ekspertem Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. No i po prostu zapytałam go, czy to prawda, że kobiety gryzą. Oto efekt tamtych wspomnień i tego, co przygotował mi nasz redakcyjny kolega. Gryzą na ale gryzą... kobiety, czy nie? Panie doktorze, proszę dać mi pocieszenie, że to nie kobiety gryzą.
1: Właśnie, tylko kobiety. Tylko kobiety, dokładnie tak.
0: A tu chodziło tylko i wyłącznie, drodzy Państwo, o komarzyca, tak? Czy komary w ogóle się u Państwa dzisiaj pojawiły albo podczas tegorocznych wakacji? Więcej o tym mogą powiedzieć i pielgrzymi na pewno, prawda? Kiedy już docierają na nocleg i mówią, ach, jeden, drugi, helikoptery, albo ci wszyscy z Państwa, którzy uwielbiają spędzać czas na nad polskimi jeziorami, prawda? Tam tych komarów jest najwięcej. W każdym razie redakcyjnemu koledze dziękuję za takie piękne wspomnienie. Gryzą czy nie gryzą? Chodzi oczywiście tylko i wyłącznie o komarzyce, nie o kobiety. Grzegorz Chyży, kochanie, to ja na antenie Radia Warszawa. Już teraz 24 minuty po 17.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 31 minut po godzinie 17:00, taką spokojnie odpowiadam na Państwa pytania, na co dziś? Na co na przykład podczas tegorocznych wakacji jeszcze dla dzieci, dla młodzieży można wybrać się do kina? No słyszałam wiele pozytywnych opinii na temat filmu Odzyskany. No nie dotarłam w końcu na premierę, ale jak czytam opinie krytyków, to słyszę, że to jest film, który warto obejrzeć nie tylko w sierpniu. To jest film Marcina Kwaśnego, który w filmach zadebiutował 14 sierpnia i on pokazuje, że nie ma sytuacji bez wyjścia, tak powiem w skrócie. Mówi o uzależnieniu od alkoholu, ale także o tym, że w każdym momencie życia jest szansa na nadzieję i na rozpoczęcie takiego lepszego, szczęśliwszego, bardziej błogosławionego rozdziału, tak? Jeżeli ktoś z Państwa chciałby posłuchać rozmowy z Marcinem, reżyserem tego obrazu, to oczywiście zachęcam do tego, jest na naszej stronie radiowarszawa.com.pl. No, Marcin tak w takich pięknych, myślę, że takich, z takim wzruszeniem opowiadał o tym obrazie na naszej antenie.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Za 20 minut przywitamy godzinę 18. Chyba skłoniłam o tej porze. Naprawdę. Już ta pora tak się zbliża, szybko z Państwem czas mija, a ja o tej porze chcę pozdrowić niestrudzoną pątniczkę. Dotarła do Ostrówka mało, już myśli o Niepokalanowie. Z Miedniewic taka pielgrzymka raz w miesiącu, z tego co pamiętam, odbywa się. Miała miejsce 8 sierpnia, przespałyśmy moment, kolejna taka we wrześniu, w październiku, w listopadzie, w grudniu i tak przez cały rok. Czy słucha nas siostra Edyta? Tak, właśnie ta dzielna. Czy słucha nas brat Mirek też, niestrudzony, dzielny, witający? Czy słucha nas zawodowa, znakomita, utalentowana piłkarka Michalina? No i oczywiście pani mecenas Antonina. Kochani, wszystkich was o tej porze pozdrawiamy z anteny Radia Warszawa. Mam nadzieję, że będziecie mieć dziś przesympatyczną i smakowitą wieczerzę. I ja wiem jeszcze więcej, że ta znakomita reprezentantka Legii Warszawa to... czym ona będzie się w życiu zajmowała, my już to wiemy, ale jeszcze na tym na głos nie powiem. Pewnie tutaj zagości w studiu Radia Warszawa i powie o swoich planach i marzeniach na przyszłość. Kochani, za moment dla was Paweł Domagała, nic tu pomija wcześniej. Koreczki, utrudnienia, ach, żeby tylko takie problemy w życiu były, prawda? Jeżeli chodzi o dojazdy z centrum do Marek 42 minuty, już teraz 41 zmieniło się, do Łomianek 36 minut, w Błonie 56 minut, Pruszków tylko 35, Piasteczno 41, Konstancin Jeziorna 41 minut, Otwock 39, Stara Miłosna 39. A do centrum, na przykład z Łomianek 40 minut, z Pruszkowa 41, z Konstancina 43 minuty. Mam nadzieję, że słucha nas pan doktor Bartłomiej. Panie doktorze, jak o tej porze podróżuje się z Konstancina. Stara Miłosna 35 minut do centrum Warszawy.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Za 11 minut godzina 18, a już jutro będzie można wygrać weekendowy pobyt w Folwarku Księżnej Anny na Podlasiu. To jest dokładnie w miejscowości Anusin, koło Siemiatycz nad Bugiem. No, takie wyjątkowe miejsce w sercu pięknego Podlasia. Jeżeli ktoś z Państwa chce wziąć udział w naszej zabawie, to trzeba przygotować m.in. telefon komórkowy i wysłać do nas SMS-a 7248 7248 rw. imię i nazwisko z hasło Podlasiem.

0: w Rytmie Miasta z Radiem Warszawa.
1: Mam dla Państwa dobrą wiadomość, oprócz tego, że już redaktor Wojciech Dudkowski przeczyta wiadomości, to dotarł do nas redaktor Wojciech Dąbrowski.
2: Jeszcze ze trzech Wojciechów i będziemy takim... tutaj normalnie dominować.
1: Ale ja się cieszę, że właśnie to jest wspólny mianownik.
2: To jest najpiękniejsze imię.
1: Żeby się dostać do Radia Warszawa,
2: trzeba poza mieć Maksymilianem i Mikołajem.
1: Dobrze.
2: Męski oczywiście.
1: Dobrze. Najukochańsze według Ciebie, najpiękniejsze miejsce na ziemi dla redaktora Wojciecha Dąbrowskiego to?
2: Własny dom.
1: Pięknie to powiedziałeś.
2: Ale dom rozumiany jako rodzina, bo możemy być na przykład pod chmurką gdzieś, dajmy na to, w Jantarze albo w jakiejś innej miejscowości na J. Może być na przykład i Acapulco. Jest taka miejscowość?
1: Jest.
2: No to właśnie tam. Albo ostatecznie w Jarosławcu. Też na J. Ważne, by z rodziną własną, osobistą być tam. To już nie ma znaczenia, jakie miejsce jest. Nawet jeśli pada deszcz, bądź dżdży, bądź jest śnieg. Wiem, miałem
1: to
2: dużo
1: To jest
2: nie
1: radiowiec.
2: Mówić.
1: Tam dom twój, gdzie i serce
2: Wojtek,
1: twoje, redaktor Wojciech Dąbrowski.
2: A, ty nie włączyłaś mikrofonu.
1: Ewa Pietrzak,
2: Wojtkim,
1: do usłyszenia.
2: Wojtkowi.
1: Pozdrawiam.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: No nie wiem, jak to ubrać w słowa?
5: Może tak. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Tylko nie wiem, co dalej.
6: Ale ja wiem. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
4: No dobra, ale jak to powiedzieć chłopakom, że seminarium to po prostu normalne miejsce?
6: Wystarczy to po prostu nagrać. Przecież sami studiujemy tu już od 4 lat.
7: Przekrocz próg naszego budynku i zobacz, jak wygląda nasza codzienność. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową. Tarchomin, czekamy na Ciebie.
3: Ogłoszenie społeczne. Reklama.
8: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
3: Po reklamie.
2: Radio Warszawa 106,2 FM, minęła 18.
9: Wiadomości lokalne, podsumowanie dnia. Wojciech Dudkowski, zapraszam. 82 lata temu, 20 sierpnia 1944 roku, powstańcy warszawscy zdobyli gmach Pasty przy ulicy Zielnej. Po trwających od początku powstania walkach budynek opanował batalion Kiliński przy wsparciu innych oddziałów. Na szczycie zawisła biało-czerwona flaga.
10: Miałem ten zaszczyt i przyjemność wywiesić flagę na szczycie gmachu, oznajmiając całej okolicy, że Pasta jest zdobyta, że wszyscy ci, którzy wokół mieszkają, nie muszą się obawiać, ponieważ z Pasty prowadzono ostrzał.
9: Wspominał po latach Zbigniew Dębski, pseudonim Prawdzic. Dla Niemców Pasta miała strategiczne znaczenie. Prowadzili stamtąd obserwacje i ostrzał centralnej części miasta. Powstańcy utrzymali gmach do końca zrywu. Dziś na ostatnim piętrze Pasty znajduje się taras widokowy, który jest udostępniany dla zwiedzających 20 sierpnia oraz w noc muzeów. Od 2003 roku na dachu budynku stoi podświetlana 6-metrowa kotwica, znak Polski walczącej. Utrudnienia na Wisłostradzie. Asfaltowanie zachodniej jezdni Wybrzeża Kościuszkowskiego rozpocznie się jutro o godzinie 20. Nowa nawierzchnia będzie gotowa w poniedziałek 24 sierpnia około godziny 5 nad ranem. To część trwających już między Grodzką a tunelem Wisłostrady prac. Kierowcy zostaną skierowani na objazdy, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
11: Mostem Łazienkowskim lub mostem Poniatowskiego do wału Miedzyszyńskiego, Wybrzeżem Szczecińskim i Halskim do mostu Gdańskiego i Wisłostrady, ulicami Sanguszki, Konwiktorską, Muranowską, Andersa i Marszałkowską do Alei Jerozolimskich, a następnie zjazd z wiaduktu mostu Poniatowskiego na Wisłostradę, ulicą Krasińskiego przez plac Wilsona do Mickiewicza Andersa i trasy Łazienkowskiej, Dobrą, Solec i Ludną.
9: Drogowcy na Wisłostradę wrócą jeszcze we wrześniu i wykonają dodatkowe prace związane z frezowaniem jezdni w kierunku Żoliborza. Policjanci zatrzymali 19-latka podejrzanego o działalność narkotykową w rejonie ulicy Brzeskiej na Pradze Północ. Funkcjonariusze znaleźli podczas przeszukania substancje, które wstępnie zidentyfikowano jako mefedron, marihuanę, heroinę i amfetaminę, mówi nadkomisarz Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji.
12: Zabezpieczyli jego telefon komórkowy i ponad 3000 zł. Następnie bardzo szczegółowo przeszukali wytypowane miejsca, w których miały być przechowywane narkotyki. Na futrynie drzwi znaleźli kilkanaście poporcjowanych substancji. W prześwicie bramowym zabezpieczyli 4-foliowe woreczki wypełnione zawiniątkami z białym i beżowym proszkiem oraz suszem roślinnym.
9: Mężczyzna trafił na komendę, a następnie został przesłuchany w prokuraturze. Usłyszał zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz handlu nimi. Dla młodego mężczyzny było to drugie zatrzymanie w ostatnim czasie. Na tej podstawie sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za zarzucane mu przestępstwa grozi do 10 lat więzienia. Edukreator na Mazowszu to program, który ma na celu wyłonić nauczycieli oraz szkoły, które przeprowadzają najciekawsze zajęcia pozalekcyjne związane z kulturą. Konkurs odbędzie się po raz 10. Mogą wziąć w nim udział szkoły podstawowe, szkoły średnie oraz nauczyciele. Laureatom zostaną przyznane wyróżnienia w 8 kategoriach. Nauczyciele otrzymają nagrodę o wartości 7 tysięcy złotych, z kolei szkoły 10,5 tysiąca złotych.
13: Naszych innowatorów mazowieckich wśród nauczycieli będziemy nagradzać, a dzisiaj ich poszukujemy i zachęcamy też do zgłoszeń. Ten konkurs ma podkreślić też taką innowację wśród nauczycieli, odwagę, dlatego że to są niesztampowe prowadzone lekcje.
9: Mówi Anna Brzezińska z Zarządu Województwa Mazowieckiego. Szkoły i nauczyciele mogą wysyłać zgłoszenia do 25 września. W najbliższą niedzielę w warszawskim Powsinie odbędą się dożynki. W letnim poranku z Radiem Warszawa o wydarzeniu i jego historii mówił dyrektor Centrum Kultury Wilanów Robert Woźniak.
14: To jest historia, my niczego tam nie odkrywamy nowego. Te tereny Wilanów, Powsin to były tereny rolnicze, więc historia dożynek na terenie Wilanowa, czy dożynek powsińskich, jak je nazywamy, to historia blisko 100 lat.
9: Dożynki w Powsinie rozpoczną się uroczystym korowodem o 11.30, a msza święta rozpocznie się w południe. Po niej na scenie zaprezentują się zespoły folklorystyczne, m.in. zespół pieśni i tańca Śląsk. PGE Narodowy może zmienić nazwę. Jak podają media, nowym sponsorem tytularnym stołecznego stadionu zostanie Orlen. Każdy rok obecności nazwy koncernu w tytule stadionu ma kosztować 10 milionów złotych.
0: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: O pogodzie słów kilka już teraz w Radiu Warszawa. Nie to, że śpiewam, tylko mówię, tylko tak śpiewnie. 24 stopnie w stolicy, 24 w Raszynie, ale także na przykład 24 stopnie mamy w Sękocinie, a 23 w tym momencie na termometrach w miejscowości Zbuczyn. Wiatr słaby zachodni, jeśli chodzi o ciśnienie, do góry. 996 bez opadów. No to radośnie witam Państwa. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie. Mark Kon już za chwilę, Kamil Bednarek, Bartek Królik troszkę później. No i będzie także Brotherhood of Men, Figaro. To tuż po informacjach o utrudnieniach w stolicy, a ich nie brakuje. Będzie także oczywiście dobre słowo i dużo dobrej muzyki jeszcze więcej. Zapraszam, bądźcie razem z nami. 6,5 minuty już po godzinie 18:00.

0: prawie 14 minut po godzinie 18. A w Warszawie korki są oczywiście. Jest 8 w kierunku Marek, Połczyńska w kierunku Błonia, Połczyńska w kierunku Alei Solidarności, Aleja Solidarności na wielu odcinkach zakorkowana, głównie przed światłami, prawie na każdym dwie zmiany świateł postoimy, a zwłaszcza przy Alei Jana Pawła, gdzie świateł także jest dużo, choć nie na samym skrzyżowaniu. Korek także dalej jadąc Solidarności w kierunku Starej Pragi, czyli do nowego zjazdu od Placu Bankowego postoimy. Dźwigowa się mocno korkuje, tam też na wjeździe na Włochy od Bemowa patrząc, od woli jadąc, o tak bym powiedział, chyba to jednak od Bemowa. Remont, zmiana ruchu drogowego, no i tam są korki, niestety, także. Korek tworzy się także już przed pomnikiem lotnika i jeszcze wcześniej na Wawelskiej i jeszcze wcześniej niedaleko, bo i zakorkowana w wielu miejscach jest ulica Grójecka, w kilku miejscach także Banacha, idąc na północ dalej, no to postoimy jadąc, próbując jechać Powstańców Śląskich. Utrudnienia także już w tym momencie zrobiły się na Alei Czerwca.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Rafał Brzozowski zaśpiewał o Gianni. 21 minut po godzinie 18.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział trzeci. Technika i panowanie. Wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkty 110 i 111. Chciałbym wreszcie użyć słowa, które jest mi szczególnie drogie. Rozbroić znaczy zerwać tę równoznaczność między potęgą techniczną a prawem do rządzenia. Rozbroić nie znaczy wyrzec się technologii, lecz nie dopuścić, by zapanowała nad tym, co ludzkie. Znaczy wyzwolić ją spod monopolii, uczynić ją przedmiotem debaty i sprzeciwu, a tym samym przestrzenią przyjazną ludziom, przywracając ją wielości ludzkich kultur i form życia. Zadanie stojące dziś przed nami nie ma wymiaru tylko etycznego, ani tylko technicznego. Ma ono charakter ekologiczny w sensie najbardziej radykalnym, ponieważ dotyczy nowego wymiaru naszego wspólnego domu. Sztuczna inteligencja jest już środowiskiem, w którym jesteśmy zanurzeni i władzą, z którą musimy się liczyć. Dlatego nie wystarczy jej regulować, trzeba ją rozbroić i uczynić przyjazną. Szczególny apel kieruję do tych, którzy zajmują się rozwijaniem systemów sztucznej inteligencji. Innowacja technologiczna może być w pewnym sensie ludzką formą uczestnictwa w Bożym akcie stworzenia. Na twórcach systemów AI spoczywa zatem szczególna odpowiedzialność etyczna i duchowa, ponieważ każda decyzja projektowa wyraża określoną wizję ludzkości. Tak jak autor dzieła artystycznego czy literackiego powinien brać pod uwagę wartości, które ono wyraża, tak i oni powinni z należytą powagą traktować wartości, które wpisują w swoje projekty, w sposób przejrzysty, z poczuciem odpowiedzialności wobec społeczności, których one dotyczą, oraz z czujnością, która pozwala zweryfikować, czy to, co jest rozwijane, rzeczywiście służy dobru.

0: 36 minut po 18.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Na warszawskich Szamotach do 10 września pojawi się półmetrowa rzeźba Niedźwiedzicy Anieli z parasolką. Mosiężna figurka wybrana przez mieszkańców w budżecie obywatelskim nawiązuje do historii powstania legendarnej, niestety już nieistniejącej fabryki Ursus. No bo jak wiemy, skoro niedźwiedzica i niedźwiedź, to właśnie Ursus. Na Szamotach stanie rzeźba niedźwiadka, właściwie niedźwiedzicy machająca parasolką. I tu uwaga, parasolka będzie w kształcie koła zęba tego. Kto wie cokolwiek na temat Ursusa i traktorów, ten wie, że są w wielu miejscach jeszcze pozostałości fabryki. Między innymi brama, w której w tym momencie bodajże mieści się Dom Pomocy Społecznej, gdzie na słupkach bramowych jest właśnie tego typu koło zębate. No i w takim kształcie niedźwiedzica, czyli nasz warszawski, szamocki bądź ursuski miś ma parasolkę. Proszę odwiedzić Ursus. Odwiedzić Ursus i zobaczyć misia. Zresztą to nie jeden miś w Ursusie, tych misiów jest zdecydowanie

Tu Radio Warszawa 106,2 FM, za 14 minut 19, już za chwilę Adamski i Seal, Master KG będzie, ale także i Cool and the Gang, tuż przed 19.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106,2 FM za 2 minuty. 19 i serwis watykański.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jarek.
3: Tak.
2: A nic, flaminga już napompowałeś. Jarek.
3: Tak.
2: A nic, lemoniadę też już nalałeś. Jarek.
3: Tak.
2: No wiesz, tak smutno mi się zrobiło.
3: Aha.
2: Bo to już tylko kilka letnich poranków nam zostało w tym roku.
3: Ty weź się za robotę, a nie o głupotach myślisz.
2: O, dobry pomysł.
3: Letni poranek z Radiem Warszawa.
2: Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku, do pracy biorą się
3: Weronika Ostrowska
2: i Jarek Wydra.
4: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
5: Każdą niedzielę o godzinie 17:05.
4: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
5: Zapraszają
4: Jerzy Głuszyk
5: i Maciek Świątek.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W najnowszym sieci, czy prezydent Karol Nawrocki zjednoczy rozbitą prawicę, a także miliony dla swoich, czyli jak K.O. oskubała powodzian. Czytamy sieci. Jacek Karnowski.
7: Uwaga, uwaga, ziemianie. Czas sprawdzić, jak to jest być prawdziwym astronautą.
8: Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest być prawdziwym astronautą? Czas to sprawdzić! Kosmopark zaprasza na interaktywną wyprawę w nieznane. Odkryj sekrety odległych galaktyk. Wejdź do wnętrza statku kosmicznego i zobacz, jak działa grawitacja na innych planetach. Kosmopark. Wielkie kosmiczne miasteczko dla dzieci i dorosłych już w Warszawie. Bilety do nabycia na stronie www.warszawa.kosmopark.pl.
9: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
1: Po reklamie.
0: Minęła godzina 19.
10: Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
11: Opublikowano papieskie orędzie na 11. Światowy Dzień Modlitw o ochronę świata stworzonego. Leon XIV przyjął dziś na audiencji prezydenta Libanu. Kościół w Wielkiej Brytanii sprzeciwia się testowaniu blokerów dojrzewania na dzieciach. Dorota Abdel-Mulawiat, aktualności z Watykanu. Środki przeznaczone na wojnę powinny służyć rozwojowi człowieka, przezwyciężeniu ubóstwa i pojednaniu narodów, apeluje Leon XIV. W orędziu na obchodzony 1 września 11. Światowy Dzień Modlitw o ochronę świata stworzonego papież wzywa do budowania pokoju i przemiany ludzkiego serca.
12: Wojna pozostawia rany, które sięgają daleko poza pole bitwy, pisze w orędziu Leon XIV. Papież przypomina o zabitych, rozbitych rodzinach i milionach ludzi zmuszonych do opuszczenia domów, ale też o skażeniu wody i powietrza oraz niszczeniu ekosystemów. Ojciec Święty podkreśla, że konflikty i wyzysk świata stworzonego mają wspólne źródło – kryzys etyczny i kulturowy, pragnienie dominacji oraz dążenie do natychmiastowego zysku. Dlatego, jak zauważa, reformie struktur musi towarzyszyć osobiste i wspólnotowe nawrócenie. Leon XIV wzywa, by środki przeznaczane na wojnę służyły rozwojowi człowieka, przezwyciężaniu ubóstwa i pojednaniu narodów. Karol Dermoros, Watykan News.
11: Leon XIV przyjął dziś na audiencji prezydenta Libanu Josepha Auna. To czwarte spotkanie Ojca Świętego z obecnym zwierzchnikiem tego kraju.
13: Serdeczne rozmowy dotyczyły przede wszystkim trójstronnego porozumienia ramowego, podpisanego przez Stany Zjednoczone, Izrael i Liban, które ma na celu ustabilizowanie południowych granic Republiki Libanu oraz osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju. Po rozmowie z papieżem prezydent Aoun spotkał się z watykańskim sekretarzem stanu kardynałem Pietro Parolinem i biskupem Paulem Richardem Gallagherem.
11: W Wielkiej Brytanii rozpoczyna się program eksperymentowego podawania blokerów dojrzewania nastolatkom. Eksperymentowi stanowczo sprzeciwiają się biskupi Anglii i Walii.
14: Brytyjski rząd wycofał blokery dojrzewania z leczenia dzieci, ponieważ nie ma dowodów ich skuteczności i bezpieczeństwa. Zwolennicy eksperymentu mówią, że dlatego jest on potrzebny. Przeciwnicy odpowiadają, że to brak wiedzy jest powodem, dla którego nie można narażać nieletnich. Badanie obejmie grupę 226 dzieci, w tym 11-letnich. Podawanie środków hamujących dojrzewanie może trwać nawet 2 lata. Tymczasem, jak podkreśla Kościół katolicki Anglii i Walii, badania muszą mieć granice. Eksperymentowanie na dzieciach nie może być właściwe, jeżeli oznacza narażanie ich na ryzyko poważnych i zmieniających życie szkód w nadziei na niepewne korzyści medyczne w przyszłości. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
11: Na Kubie nawet posiadanie pieniędzy nie gwarantuje zakupu podstawowych produktów spożywczych. W Santiago de Cuba kuchnia wspierana przez Caritas Polska oferuje potrzebującym nie tylko posiłek, lecz także poczucie godności i wspólnoty. O celu prowadzonego projektu mówi posługujący od 5 lat na wyspie ksiądz Adam Czerwiński.
15: I mam nadzieję, że prowadzona przeze mnie kuchnia przyczynia się nie tylko do poprawy jakości życia, ale przede wszystkim daje ludziom to właśnie wsparcie komplementarne. Dzięki temu ludzie odzyskują werwę, odzyskują animo, jak to mówią Kubańczycy, czyli radość życia. Otrzymują utraconą albo odebraną przez system godność ludzką. Ci ludzie chcą wyjść z kryzysu, pragną poprawy życia.
10: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Aktualizujemy pogodę. Już nie mamy 24 stopni niestety w Warszawie, aczkolwiek no powiedziałbym, nie jest źle. Mogło być zdecydowanie gorzej. Na chwilę obecną w stolicy jest 20 w Raszynie, Pruszkowie, 19 ołtarzy w Błonie, Leszno, 19 także w Trzcińce i w Ostrówku. Wiatr cały czas zachodni, słabe, a ciśnienie do góry 990, prawie 7 hektopaskali. Pięć i pół minuty po 19:00, dobry wieczór. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. Bądźcie razem z nami, mam przyjemność być z Państwem do godziny 22:00. Natomiast po godzinie 19:00 będzie na pewno audycja Prosto z Serca i ksiądz Piotr Pawłukiewicz. I nie tylko.

0: Tu Radio Warszawa, 12,5 minuty po 19.
1: Sierpień, miesiącem trzeźwości.
2: Ksiądz Marcin Marsolek.
3: Trzeźwe wychowanie, jak bardzo jest potrzebne. Czasami nas terroryzują dzieci, czasami dorośli swoimi zachciankami i potrzebami. Najważniejsza zasada wychowania, czego potrzebuje dziecko. Dziecko potrzebuje miłości, aby wiedziało, że jest ważne, aby czuło się wartościowe. Dziecko potrzebuje granic, aby wiedziało, że świat ma zasady. Dziecko potrzebuje przykładu, aby wiedziało, jak można żyć. Sztuki życia trzeba się uczyć od mądrzejszych, dojrzalszych. Dzieci nie potrzebują doskonałych rodziców, potrzebują rodziców, którzy potrafią się uczyć razem z nimi sztuki życia. Największym sukcesem wychowania nie jest dziecko posłuszne, które zawsze słucha, ale dziecko, które jest samodzielne. Największym sukcesem jest dorosły człowiek, który w wyniku wychowania potrafi kochać, podejmować decyzje, ponosić odpowiedzialność. Człowiek, który ma własne wartości i umie być dobrym człowiekiem. Najczęstsze błędy w wychowaniu dzieci to wychowanie bez czasu i obecności. Wielu rodziców swoją obecność zastępuje rzeczami, daje dzieciom drogie zabawki, nowoczesny telefon, wyjazdy, zajęcia dodatkowe. To wszystko może być wartościowe, ale nigdy nie zastąpi najważniejszego – obecności rodzica. Dziecko przede wszystkim potrzebuje poczucia, że jest słuchane, że ktoś ma dla niego czas i dlatego jest ważny. Największym prezentem, jaki rodzic może dać dziecku, nie jest przedmiot, ale uwaga. Niektórzy rodzice patrzą na dziecko głównie przez jego osiągnięcia. Jakie ma oceny, czy jest najlepsze, czy dostaje pochwały. Rodzice powinni pomagać dzieciom rozwijać talenty, ale dziecko musi wiedzieć, jesteś wartościowy nie tylko wtedy, gdy odnosisz sukces. Jeśli dziecko czuje, że jest kochane tylko za wyniki, można nauczyć się, że jego wartość zależy od opinii innych. Dojrzałe wychowanie mówi, cieszę się z Twoich osiągnięć, ale kocham Cię za to, kim jesteś. Niektórzy rodzice boją się powiedzieć swoim dzieciom nie, nie chcą sprawić dziecku przykrości, chcą być zawsze lubiani, ale dziecko potrzebuje jasnych zasad, potrzebuje granic. Dziecko, które zna zasady, łatwiej uczy się odpowiedzialności. Prawdziwa miłość nie polega na dawaniu wszystkiego, czego dziecko chce. Polega na dawaniu tego, czego naprawdę potrzebuje. Często rodzice wyręczają swoje dzieci, robią za nie zadania, obowiązki, rozwiązują za nie konflikty, ale człowiek nie uczy się samodzielności bez samodzielnego działania. Dziecko musi spróbować popełnić błąd, ponieść konsekwencje, naprawić sytuację. Nie każda trudność jest krzywdą, niektóre trudności budują charakter. Najważniejszą metodą wychowania nie są słowa, ale przykład. Dziecko obserwuje, jak rodzice rozmawiają, jak rozwiązują konflikty, jak traktują starszych, jak odnoszą się do ludzi słabszych. Rodzic może mówić, bądź kulturalny, ale jeśli sam obraża innych, dziecko zapamięta zachowanie, a nie słowa. Dzieci uczą się bardziej z tego, co widzą, niż z tego, co słyszą. Czy wychowujemy w sposób trzeźwy, czy uczymy swoje dzieci sztuki życia?

0: 23 minuty po godzinie 19.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Prosto z serca. Część trzecia. Nie musi być idealnie.
2: Co to jest czystość? Kochani, czystość to nie jest taka, że ja tego nie popełniam jakichś aktów seksualnych, ale że ja żyję przy otwartych drzwiach. Otwarte drzwi. Chodźcie wszyscy, zajrzyjcie. W seminarium był taki zwyczaj w Warszawie, że jak kleryk miał urodziny, imieniny, to koledzy po śniadaniu przychodzili do niego i wyjmowali drzwi z zawiasów i chowali gdzieś. On nie wiedział, gdzie są te jego drzwi. On sobie jakąś kotarę wieszał na spinki. Oczywiście było to tępione przez władzę seminaryjną, bo te drzwi się niszczyły za takim wyjmowaniem tych zawiasów. Ale o co chodziło? Żeby gość był cały czas przygotowany, że będą przychodzić goście cały dzień. Na czekoladki, cukierki, żeby był w pogotowiu. Wiesz co, to jest czystość twoja? Pan Bóg wywalił twoje drzwi z mieszkania. Oczywiście przebrać się tam masz gdzieś za parawanem, ale tak, żebyś był dla wszystkich zawsze widoczny. Kiedy się zrobi nieczystość? Kiedy ktoś mówi, będziemy tylko sami, we dwoje. Choć w sensie duchowym mi chodzi. Tylko ty jesteś sensem mojego życia. Ja bez ciebie bym nie potrafił żyć. Pamiętajcie, to są słowa zabronione w narzeczeństwie katolickim. Oczywiście chyba, że ktoś taki teatr odstawia, sztukę. Nie wolno powiedzieć komuś, ty jesteś sensem mojego życia. Sensem tego życia jest Jezus Chrystus. Twoja żona może odejść z kimś do nieba, zginąć. Ty możesz zostać sam. I ty co, sens stracisz? Nie można powiedzieć drugiej człowiek, ty jesteś wszystkim dla mnie. Gdybyś ty odszedł, to ja bym umarł. Nie można tak mówić. To Jezus zadecyduje, kiedy umrzesz, a nie druga strona. Jezus jest pierwszy i wtedy wszystko jest na swoim miejscu. Natomiast problem polega na tym, że my się męczymy często, nie pielęgnujemy miłości, żeby ojciec z dziećmi, z żoną mieli czas wyskoczyć na sanki, na narty, pójść do kina, żeby pobyć razem, pobawić się czymś. To by może do tych tragedii nie było, ale oni się stają sobie obcy. Państwo wiecie, ile rozmawia mąż z żoną w ciągu dnia? 6 minut 20 sekund. A przed telewizorem przeciętny obywatel siedzi bodajże 4 godziny i 20 minut. Oni nie rozmawiają ze sobą. Tutaj w programie tych konferencji jest mocno podkreślone w takim wymiarze duchowym, żeby propagować prawdę, że człowiek się rozwija przez relacje. A my tych relacji, to co ten chłopak olśniło go, kiedy zorientował się, że rozmawiał z policjantem, z trenerem, z promotorem, z wykładowcą, z księdzem, z psychologiem, a jedyny, z którym nie rozmawiał, to ojciec. Że nie rozmawiał z ojcem. Państwo pamiętajcie, on potem dzwonił do ojca, zadzwonił do ojca, tata mówi, o cześć Marek, już proszę mamę. Nie, tato, ja do ciebie, do mnie, a co się stało? Chciałem ci podziękować, że płaciłeś za moje studia. Marek, piłeś coś? Nie, tato, naprawdę ci dziękuję. Marek, potrzebujesz pieniędzy? Nie, no staruszku, jest w porządku. Chcę ci tylko naprawdę podziękować. Faceci mają kłopoty z komunikacją, ale to była gadatliwa rozmowa według pewnych kryteriów. Ale my nie rozmawiamy. My się staliśmy społeczeństwem od czego? Cześć, czołem. Jak leci? Małyż wygrał? Wygrał. Dobra, w porządku, cześć. Jak się przychodzi, proszę Państwa, do kogoś w gościnę, tak lubię, jak mnie zapraszają, gdzieś coś zobaczyć, ciekawego posłucha, ale ostatnio jest coraz trudniej, bo jak się przychodzi, to ksiądz siada, oczywiście ksiądz się już napije. Przecież pokażemy księdzu zdjęcia z wesela córki. I wyjmują, Boże, 600 zdjęć. Tyle, co przez całe życie nasza babcia, czy my nie nazbieraliśmy, to oni z jednego wesela. No i siedzę i tak, ta ciocia, ta wujka, to jest stryjka, ten on umarł, to już w tej chwili to... Ja już dostaję kocioł kwiku, nareszcie patrzę, jeszcze tylko 30, jeszcze tylko 20, jeszcze tylko 10. Obejrzeliśmy zdjęcia, teraz będzie coś do żarcia, ale będzie fajnie. A teraz księdzu pokażemy to na DVD. A gdzie są wasze dzieci? A nie wiem, Marysia, gdzie te dzieciaki są? Przyprowadźcie tutaj, chcesz, bo ksiądz z nimi pogadać. Zostawiam się do DVD, ja sobie to jeszcze obejrzę, ale pokażcie mi, jak żyjecie, czym żyjecie. Pogadajmy, pośmiejmy się. Człowiek rodzi się w relacjach. Człowiek rodzi się w relacjach. To jest bardzo, i dlatego to społeczeństwo takie hasłowe staje się, że my się nie rozwijamy, że się nie możemy rozbić. Kochać, pamiętajcie, to nie znaczy patrzeć się na siebie tylko w jednym kierunku. To jest tak oczywiste, że nie będę tego poruszał. Proszę Państwa, przepraszam za zwrot, którego użyję i za sformułowanie, ale każdy człowiek ma od czasu do czasu o to żygnąć. Tak po prostu komuś dokopać, tak. Albo tak popatrzeć, jak ktoś się ze schodów zwala. Ale fajnie się zwalił ze schodów, wszystko mu popękało. Dlaczego? Dlatego, że życie boli. Jak mi dentystka pierwsza zwyrywała zęba, to mówiła, wbij sobie paznokcie, nawet tutaj w uda i ściskaj mocno. Zadaj sobie ból, to wtedy nie będzie cię bolało to z zewnątrz. My myślimy odwrotnie. Zadam im ból, to mnie przestanie boleć. Prawda? Jak, popatrzcie, jak to jest skonstruowane, ta solidarność bólu. Przychodzisz do domu i mówisz, mamo, dostałem dwójkę ze sprawdzianu z matematyki. Mama mówi, no i jak ty się uczysz? Mamo, poczekaj, wszyscy dostali. A, córko, to jestem w ciebie dumny, a, że się nie wyróżniasz, że tam tylko jesteś taka z ludem, solidarność.

Polianki Cukera w Radiu Warszawa na 106,2 FM. Już za chwilę Amel Ben. Będzie także m.in. Igo na antenie Radia Warszawa. Dużo dobrej muzyki. Specjalnie dla Państwa.

0: Tu Radio Warszawa, za niecałe 2 minuty 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Na plaży nad Zegrzem, na leżaku na bulwarach albo w hamaku na działce, latte na wynos, latem smakuje świetnie. Zapraszam od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozerawska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku. Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
0: Minęła 20. I w okolicach 20 stopni w Warszawie, Raszynie, Pruszkowie, 19 ołtarzy Wólka, Leszno, Kampino, Staresin i Ostrówek, 19 także w Mińsku Mazowieckim i okolicach Mińska właśnie. Jeśli chodzi o ciśnienie, cały czas do góry, już mamy 997 hektopaskali. A dzisiejsza noc zapowiada się w miarę bezdeszczową, mówię w miarę, bo trochę pokropi, natomiast najchłodniejszy moment to będzie poranek, 17 stopni, jutro w ciągu dnia do 26 i po południu może popadać deszcz. Ale jak to w pogodzie, wszystko się może wydarzyć, zatem oczekujmy tego, że może pokropić wcześniej albo później. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie po 20, dokładnie minuta i 30 sekund. Ten CC już za chwilę. Będzie także m.in. Anita Lipnicka śpiewająca jeszcze wtedy dla grupy Various Monks. No i będzie także oczywiście Czas to Miłość, czyli ABC Społecznej Krucjaty Miłości.

Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Dziś przez Polskę przetacza się kolejna fala. Może nie tyle burz, co deszczu. No ale także i gdzie nie pojawiają się silne burze. Od rana pojawiają się głównie na wschodzie, południu i w centrum kraju. Miejscami te zjawiska według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mogą być intensywne, a nawet Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty obowiązujące do dnia dzisiejszego, wieczoru, ale tylko w niektóre rejony kraju. Na Mazowszu raczej burz dziś nie będzie.

0: 20 minut po godzinie 20. Tu Radio Warszawa.
1: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt 8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twojej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy drugich.
2: Ach, znowu muszę wypełnić te papierzyska.
3: Albo posprzątać w domu.
2: Stos jest niesamowity przede mną.
3: Też.
2: Dokładnie. No i co z tym zrobić? To jest trud i to jest cierpienie, bo ja muszę to zrobić. Bo jak ja tego nie zrobię, to nikt inny tego nie zrobi. No i no dobra, no to się zmuszę.
3: Znaczy ja zawsze jeszcze się pytam, czy rzeczywiście nikt tego inny nie zrobi, ale są takie rzeczywiście obowiązki i zadania, których nikt za mnie nie zrobi. Praca nad sobą, na pewno tego nikt nie zrobi. Bardzo często obowiązki, jeżeli ja mieszkam jako ksiądz sam, w sumie mógłbym kogoś znaleźć do posprzątania, ale są rzeczy, które no muszę ja zrobić. Są moje zadania, obowiązki związane z tym, że pracuję w kurii, że pracuję jako duszpasterz młodzieży, spotkania, na które ja muszę pójść, a często bardzo się po prostu, można powiedzieć, nie chcę albo ich nie lubię. My generalnie żyjemy na poziomie tego, żeby pracować nad swoimi emocjami. Czy mną mają rządzić emocje, czy ja mam brać te emocje jakoś w ryzy, to ja mam je w sobie wychowywać.
2: A propos jeszcze tego, może w ogóle jest tak, że ta praca, której nie lubimy, też jest nam potrzebna.
3: No myślę, że można poznać swoje serce, można przekraczać siebie. Znaczy ja myślę, że dużo jest takich rzeczy, których my nie lubimy.
2: Oczywiście. No oczywiście, nawet w pracy, którą się lubi. Ja tutaj przykład z własnego podwórka, bardzo lubię moją pracę, ale są takie aspekty tej pracy dziennikarskiej, które są nużące, które wymagają ode mnie trudu, poświęcenia, no i mogę je zrobić znów z takim nastawieniem negatywne, no tak, no bo muszę to zrobić, dobra, to ja to zrobię, ale chyba prymas Wyszyński zachęca nas do czego innego i tą rzetelność pracy, ja bym też rozumiała przez to, żeby szukać w tych nawet uciążliwych czynnościach tego dobra,
3: które... Korzyści, pewnie, te korzyści i plusów, prawda? Mhm. Przy każdej pewnym naszym zadaniu, jakimś wypełnianiu obowiązków są tak zwane plusy i minusy. Pewnie w każdym się pojawi jakiś taki minus o ludzie, znowu trud, znowu trzeba wyjść. Ja też nie lubię myć zębów, powiedzmy. Nie lubię ścielić łóżka, nie lubię sprzątać w chałupie, ale jak długo nie sprzątam, czy długo nie myję zębów, to już sam
2: to by
3: ze sobą nie potrafię wytrzymać, prawda? I jednak czuć pewien styl życia, pewną radość życia, pewien entuzjazm. Właśnie prymas nas zaprasza do tego, żeby przekraczać te swoje nie lubię, prawda? Że ono nie jest najlepszym podpowiadaczem. To nie jest najlepsza podpowiedź na twoją najlepszą wersję, jak masz funkcjonować w tym świecie. I żeby się cieszyć sobą, to takie odpuszczanie, bo nie lubię, to jest słaby bardzo argument.
2: I myślę, że tutaj argument też daje nam Wyszyński w tym 8 punkcie, bo pisze, bo z owoców twojej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy drugich. Za każdym razem może ważne jest to, żeby sobie przypomnieć, no to trzeba wykonać pracę intelektualną, bo trzeba sobie przypomnieć. Najpierw trzeba sobie uświadomić, że okej, dobra, znowu weszłam w to moje negatywne myślenie i narzekanie na moją pracę, ale potem może warto jednak popatrzeć, że ta praca, nawet trudna, przyniesie dobre owoce, a może to, że dla mnie jest trudna, to też jest dobre, bo przekroczę siebie. A może mogę to zrobić też z większą miłością, bo ja tego nie lubię, ale z tym większą miłością to zrobię dla bliźnich, bo widzę dobro.
3: Tak, dla nas jeszcze jest jedna rzecz bardzo ważna. Jak patrzy na mnie Pan Bóg? Jakby jak patrzy w tym, jak ja się angażuję, jak ja pracuję, bo ja chcę się podobać Panu Bogu i jeżeli to nie będzie źródło mojej radości, no to też, kurczę, jednak bym pomyślał sobie, to będzie to krótki dystans, bo nam się wszystko nudzi. Ja pamiętam, kupiłem nowy telefon. Jest, super, już mi nic w życiu nie potrzeba. Mam ten najlepszy telefon. Nie wiem, miesiąc, dwa. O, już by się chciało lepszą wersję, bo wyszła, prawda? I jakby my wpadamy w tą rutynę, więc jeżeli będziemy mieli bardzo słabe motywacje do pracy, jakby słabe priorytety pewne, które sobie narzucimy, no to prędzej czy później musimy jednak wpaść w jakieś, bym powiedział, jakąś nudę, znudzenie, to, że będziemy robili pochechłacku, byle jak i będziemy takim słabym prezentem dla tego świata.
2: I to jest ciekawe, co powiedziałeś o tym, że każda praca nam się w końcu może znudzić. Myślę o tym, że nawet najbardziej kreatywna praca, o której teoretycznie się marzy, może doprowadzić do takiego momentu tak zwanego wypalenia i ten człowiek sobie wtedy myśli, och, jak ja zazdroszę temu urzędnikowi, który dzień w dzień musi wykonać jakieś tam określone czynności i powtarzalne, a ja tutaj muszę tak ciężko intelektualnie pracować, a nie mam na to siły.
3: Chociaż trzeba powiedzieć, tak sobie myślę też, że każda praca dla nas się opłaca, bo w każdej naprawdę możemy zobaczyć w takiej godziwej oczywiście pewne dobro, pewien wysiłek, pewien trud, pewien rozwój swój, to od nas bardzo zależy, od naszej takiej właśnie kreatywności, poszukiwania i takiej pewnej otwartości właśnie na drugiego człowieka, na siebie samego, na poszukiwanie właśnie tego, jak mogę czynić z siebie dar.
2: I możemy patrzeć zawsze na te pozytywne aspekty, a może ja teraz przez tą trudną pracę rozwijam w sobie jakąś ważną cnotę.
3: Oczywiście, ale jeszcze bym powiedział jedną rzecz, że jeżeli ta praca rzeczywiście już tak mnie mocno dołuje i ja z tym nic nie potrafię zrobić, proszę się może modlić o lepszą pracę, proszę szukać innej pracy. Nie stańmy się też niewolnikami, prawda? Mamy prawo do tego, żeby poszukiwać, żeby się modlić, żeby prosić Pana Boga, że jeżeli to mnie nie rozwija, a tylko zwija, no to zwijaj się stąd po prostu.
1: Czas to miłość.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Miłośnicy gór i turystyki są zaproszeni na kolejne wydarzenie z tegorocznego cyklu mszy świętych na łonie natury, które odbywają się pod hasłem Przyjdź, przeżyj i odnajdź spokój. Najbliższe spotkanie już za dwa dni, w sobotę, 22 sierpnia, we wspomnienie Świętej Marii Panny Królowej o godzinie 12. Uwaga, gdzie? Przy zbójnickim schronisku w Dolinie Staroleśnej. A głównym celebransem będzie kapelan tatrańskiej chorskiej służby, czyli takiego tatrzańskiego pogotowia górskiego, ale z tej drugiej strony granicy. Cykl mszy świętych na łonie natury trwa od lipca do września, oczywiście tego roku, a po sobotnim mszy świętej program będzie kontynuowany także we wrześniu. Kto może wybiera się w polskie Tatry w ten weekend, albo może już tam jest i ma ochotę być na takiej Eucharystii na łonie natury, to oczywiście gorąco zapraszamy.

0: Snap.
1: I Rosalin w Radio Warszawa na 106.2 FM. Owen Paul, za chwilę będzie także Andrzej Lampert, tuż przed godziną 21. Wcześniej na naszej antenie oczywiście wiadomości z życia Kościoła. Będziemy na Jasnej Górze, ale nie tylko, bo także i w Watykanie. Natomiast na Jasną Górę wrócimy o 21.00, skąd transmitować będziemy apel jasnogórski.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Krzykos, Przęczkiewicz, Chrząszcz, Żywoszyce, powiat Łękołody.
2: Całe szczęście, nasza nazwa jest o wiele prostsza. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
3: Nie musisz wcale rozpętywać żadnej wojny ani dokonywać rzeczy niemożliwych, żeby zrobić w swoim życiu coś naprawdę wielkiego i wartościowego. Jeśli w twoim sercu od dłuższego czasu tli się chociażby myśl o kapłaństwie, przestań z tym walczyć w pojedynkę. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową i zobacz, jak działamy. Tarchomin. Melduję, że warto.
0: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
4: Czy złość zawsze niszczy?
5: A czy miłość zawsze pomaga?
4: O tym, jak budować więź w rodzinie
5: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
4: porozmawiamy jutro o 22:00.
5: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
4: Marcin Wnoszyński.
5: Zapraszamy.
6: Rok 1956 i 2026.
7: 70 lat.
6: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
7: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
6: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18:30.
7: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: W najnowszym Sieci, czy prezydent Karol Nawrocki zjednoczy rozbitą prawicę, a także miliony dla swoich, czyli jak K.O. oskubała Powodzian. Czytamy Sieci, Jacek Karnowski.
9: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
10: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
0: O reklamie.
11: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Praska pielgrzymka piesza pomocników Maryi Matki Kościoła jest w drodze na Jasną Górę. Na trasie pielgrzymi spotykają wielu mieszkańców okolicy, którzy wspierają ich modlitwą, dobrym słowem i posiłkiem.
12: Piąty. Wspólnota, ludzie bardzo są ważni. Jest bardzo dobra opieka duszpasterska. Każdy niesie intencje i pielgrzymka wciąga.
13: Ja od iluś tam lat, 10, jak przychodzą, to ja zawsze zaangażowana. I moim takim smakołykiem dla tych ludzi są pępuchy, które wyniosłam z rodzinnego domu i zawsze o 4 rano wstaję i piekę bardzo dużo.
11: Na Jasną Górę pielgrzymi dotrą 25 sierpnia. Przed uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej biskup Romuald Kamiński przywita pielgrzymów na wołach jasnogórskich, a następnie będzie modlił się na nocnym czuwaniu przy obrazie Matki Bożej, które zakończy msza święta o północy. Na Jasnej Górze także odbyła się ogólnopolska konferencja dyrektorów szkół katolickich przed rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym. Poruszane były najbardziej palące tematy lekcji, edukacji zdrowotnej i religii. Jak zauważyła siostra Patrycja Garbacka z Biura Rady Szkół Katolickich w Warszawie, jasnogórskie śluby narodu mimo upływu 70 lat od ich powstania wciąż mogą być i są aktualnym programem wychowawczym.
14: Liczymy też na to, że szkoła katolicka, która będzie czerpała z takich doświadczeń, historia nauczycielska, nauczycielką życia, żebyśmy patrzyli, jak ci, którzy byli przed nami, w swojej determinacji, w swojej miłości, w swojej takiej przejrzystości wobec Boga i ludzi i w też takiej odwadze, jaką miał ksiądz prymas Wyszyński, żebyśmy dostrzegli, jak to pięknie wpływa na samego człowieka, na jego postawę jako człowieka religijnego, na jego relacje do Pana Boga, do Matki Bożej, jego relacje do ojczyzny, do wartości, do rodziny. Cieszymy się, że Pan Bóg nam podsyła właśnie takie momenty, jak jubileusze pewne, kiedy właśnie możemy możemy sięgnąć do tego, co nas budowało.
11: Magdalena Guziak-Nowak z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka mówiła o dobrych praktykach edukacji zdrowotnej, aby ustrzec się przed błędami innych krajów.
15: Jeżeli porównamy wskaźniki takie jak na przykład wiek rozpoczynania współżycia seksualnego, liczba ciąż nastolatek, liczba aborcji u nastolatek, czy liczba, uwaga, powtórnych aborcji u nastolatek. Jeśli porównamy takie wskaźniki w krajach takich jak Polska, Wielka Brytania, Szwecja czy Niemcy, to naprawdę okazuje się, że kraje zachodnie powinny uczyć się od nas. Te miejsca na świecie, w których taka twarda edukacja seksualna, biologiczna była przez kilkadziesiąt lat prowadzona, w tych miejscach to żniwo było straszne.
11: Konferencję zakończyła msza święta o godzinie 14:30 pod przewodnictwem metropolity katowickiego arcybiskupa Andrzeja Przybylskiego.
16: To się dzieje w kościele.
11: O powołaniu wierze i odpowiedzialności za kościół rozmawiali uczestnicy Oazy Nowego Życia trzeciego stopnia archidiecezji warszawskiej z metropolitą arcybiskupem Adrianem Galbasem. Spotkanie odbyło się w domu arcybiskupów warszawskich w ramach 15-dniowych rekolekcji ruchu Światło Życie. Podczas spotkania młodzi pytali hierarchę m.in. o jego powołanie, doświadczenie wiary i odpowiedzialność za kościół. Oaza Nowego Życia trzeciego stopnia to 15-dniowa rekolekcja ruchu Światło Życie, przeznaczone dla młodzieży po trzeciej klasie szkoły średniej, prowadzone według metod wypracowanej przez sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Leon XIV w orędziu na 11 Światowy Dzień Modlitwy Ochrony Świata Stworzonego wskazał, że środki przeznaczone na wojny powinny służyć rozwojowi człowieka.
17: Papież napisał, że wojna pozostawia rany, które sięgają daleko poza pole bitwy. Wymienił poległych, rozbite rodziny, zmuszonych do opuszczenia domów, ubóstwo, głód, a również zniszczenia ekologiczne. Wskazał, że wojna jest nie tylko porażką polityczną, ale również moralną i duchową. Dodał, że źródłem konfliktów i wyzysku świata stworzonego jest kryzys etyczny i kulturowy, wynikający z pragnienia dominacji, dążenia do natychmiastowego zysku i braku poszanowania godności ludzkiej. Piotr Kowalczuk, Vatican News.

Kończymy. Wiadomości z życia kościoła już za kilka chwil przeniesiemy się na Jasną Górę. O 21:00 transmisja apelu jasnogórskiego. Zapraszam.

0: Maryjo, całe dzieje naszego narodu i państwa związane są z Twoją opieką, którą nasz naród od początku odczytał i rozpoznał. Świadczy o tym nieustanne uciekanie się pod Twoją obronę. Świadczą też o tym dary łaski, które przez Twoje wstawiennictwo nasz naród otrzymuje, o czym zaświadcza historia. Dla naszej ojczyzny to wielki zaszczyt, że Matka Zbawiciela Świata jest naszą Królową. Twoje królowanie, Maryjo, wyraża się w tym, co oznajmiłaś w dniu zwiastowania. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Maryjo, naucz nas właśnie takiej służby naszym bliźnim. Przypominaj o tym zwłaszcza tym, którym powierzona została jakakolwiek władza, by pamiętano, że władza jest po to, by służyć, a nie po to, by jej służono. Maryjo, niezwykle ważnym rysem Twojej służby jest wstawiennicza modlitwa, opieka w chwilach trudnych i troska o zbawienie wszystkich swoich duchowych dzieci, które czczą Ciebie jako swoją Matkę i Królową. W tym kontekście jakże cenna jest Twoja rada, którą dałaś sługom wesela w Kanie Galilejskiej. Uczyńcie wszystko, co mój Syn Wam powie. Nie musimy dużo czynić. Wystarczy, że będziemy czynili to, co Twój Syn nam mówi, abyśmy z tego mieli dobre wino, czyli radość zbawienia, bo taką symbolikę ma wino z Kany Galilejskiej. Dzisiaj razem ze Związkiem Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej przychodzimy do Ciebie, Jasnogórska Pani, nasza Hetmanko, aby w duchu słów Twojego Syna rozeznawać to, co jest dobre i pożyteczne, aby jeszcze lepiej służyć naszej Ojczyźnie. Chcemy nieustannie pamiętać, że nasza Ojczyzna, zwłaszcza wtedy, gdy została przez zaborców wymazana z mapy Europy, a także w mrocznych czasach nazizmu i komunizmu, przetrwała dzięki Kościołowi. Przetrwała w rodzinach pielęgnujących wiarę i patriotyzm, a nade wszystko dzięki Twojej opiece, przywoływanej przez nasz naród, zwłaszcza tutaj, w duchowej naszej stolicy. Wypraszaj nam potrzebną odwagę i siły, abyśmy strzegli w naszym życiu wartości chrześcijańskich, z których przecież wyrosła Europa, do której należy nasza Ojczyzna od początku swego istnienia, czyli od chrztu. Dzisiaj, gdy postępuje ideologiczna kolonizacja, tak często zapomina się o tym, że to właśnie chrześcijaństwo zachowało dziedzictwo grecko-rzymskie i ubogacając je duchem Ewangelii, stworzyło cywilizację i kulturę, która nie ma sobie równej. Jakże potrzebni są naszej Ojczyźnie, Europie, zwłaszcza w Europejskim Parlamencie, ludzie sumienia, ludzie głębokiej wiary, ludzie przyzwoici, ludzie dobrej woli, by Europa mogła powrócić do wartości chrześcijańskich, z których wyrosła i mogła zyskać swój prawdziwy blask i duchowe piękno, gdzie nikt nie będzie musiał żyć pod dyktatem politycznej poprawności i gdzie dobro i zło będą nazywane po imieniu, a każdy człowiek będzie miał prawo do życia. Maryjo, wypraszaj nam wszystkim potrzebne światło i zrozumienie, że naszej Ojczyźnie i Europie nie jest potrzebna zmiana płci, czy redefinicja małżeństwa i rodziny, czy rozszerzanie prawa do zabijania tych najsłabszych. Ale żeby nasza ojczyzna i Europa mogła przetrwać, musi wyzwolić się z pychy i niszczącego jej jedność egoizmu. Przejawem takiego egoizmu jest sytuacja, gdy narody bardziej rozwinięte chcą podporządkowywać sobie narody słabsze. Nie wolno się na to zgodzić, nawet gdyby wmawiano, że to przynosi korzyść. Maryjo, jakże dzisiaj potrzebne jest zjednoczenie naszego narodu wokół wspólnego dobra i tych wartości, które określają jego tożsamość. To zjednoczenie jest możliwe, gdy rzeczywiście będziemy czynić to, co mówi do nas Twój Syn. Jedność to duchowa siła, to symptom pokoju. A więc nie czas teraz na kłótnie w naszym ojczystym domu, ale trzeba być razem w obliczu groźby wojny, która toczy się tak blisko naszych granic. Gdy zapoznajemy historię naszej ojczyzny i naszego kontynentu, to nie sposób nie dostrzec, Maryjo, Twej zwycięskiej opieki. Wezwana słowami pieśni Bogu Rodzica, przyniosłaś zwycięstwo rycerzom polskim pod Grunwaldem. Po obronie Jasnej Góry widzimy Twoje zwycięstwo nad szwedzkim potopem. Twoja zwycięska obecność towarzyszyła też polskiej husarii pod Wiedniem, a w słynnym cudzie nad Wisłą w 1920 roku, a więc krótko po odzyskaniu niepodległości, widzimy Twoją zwycięską opiekę nad powstrzymaniem bolszewickiej nawały. Mając na uwadze te zwycięstwa za Twoją przyczyną, głęboko ufamy, że także i dzisiaj przyniesiesz zwycięstwo naszym braciom i siostrom w Ukrainie nad rosyjską agresją, nowym krzyżactwem i nowym potopem, że uchronisz nas przed nienasyconym imperium bezbożności, pychy i kłamstwa. Maryjo, wypraszaj zwycięstwo prawdy nad kłamstwem, miłości nad nienawiścią, przebaczenia nad zemstą, aby pokój, który przynosi Twój Syn, a którego świat dać nie może, na zawsze zagościł między ludźmi. Wypraszaj też, Maryjo, u swego Syna światło i nawrócenie dla tych naszych rodaków, którym powierzona została troska o edukację. Niezrozumiałym jest to programowe w szkołach lekceważenie wychowania do wartości. Gdyż aby takie wychowanie miało miejsce, potrzebne są lekcje religii albo przynajmniej lekcje etyki. Nie można tych lekcji uznawać za nadobowiązkowe, czyli nieważne. Czemu ma służyć dyskryminacja lekcji religii w szkole? Umieszczanie ich poza siatką zajęć, co sprawia, że uczeń musi nieraz czekać na lekcję religii kilka godzin. Niezrozumiały jest też wprowadzony zakaz wliczania ocen z lekcji religii do średniej, co jest nie tylko niepedagogiczne, ale jest lekceważeniem trudu uczniów. Maryjo, wypraszaj wszystkim odpowiedzialnym w naszej ojczyźnie za szkolnictwo, aby starali się zrozumieć, że nauczanie religii wspiera wychowawczą rolę szkoły, że lekcje religii uczą budowania relacji osobowych, wrażliwości serca, postawy braterstwa, wzajemnego szacunku i dialogu, że dają możliwość zapoznania sensu życia i poświęcenia dla innych, że mają też bardzo ważne znaczenie dla poznania i tworzenia kultury. Maryjo, wypraszaj wszystkim, którzy tworzą Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, głębokie poczucie sensu służby na rzecz naszej ojczyzny. Na tę służbę składa się między innymi upowszechnianie wiedzy o działalności i zasługach marszałka Piłsudskiego oraz kontynuacja jego idei w obecnych czasach, pielęgnowanie tradycji patriotycznych i demokratycznych, troska o miejsca pamięci o naszych bohaterach narodowych, krzewienie patriotyzmu i obywatelskiego wychowania wśród młodych pokoleń. Maryjo, wypraszaj Związkowi Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej radość i błogosławieństwo w ich jakże pożytecznej służbie. Amen.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Akt zawierzenia Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Przenajświętsza Jasna Pani, Hetmanko Żołnierza Polskiego, stajemy, jak każdego roku, przed Twoim majestatem w kolejnej pielgrzymce Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, aby podziękować za łaski, jakimi obdarzasz nasz Związek, członków i rodziny piłsudczykowskie. Stajemy tu, w sanktuarium Hetmanki Żołnierza Polskiego, świadomi dokonań, jakie osiągnęliśmy w pracy i służbie na rzecz społeczeństwa i Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, zgodnie ze wskazaniami naszego patrona marszałka Józefa Piłsudskiego, zawartymi w deklaracji programowej i statucie Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej. To on 105 lat temu, w dniu 20 października 1921 roku, stanął przed Tobą, ażeby podziękować za cud nad Wisłą i Wiktorię Niemeńską oraz odczytał akt oddania Rzeczypospolitej opiece Najjaśniejszej Marii Pannie, jednocześnie mówiąc: będę dumny z Polski, będę dumny ze swoich żołnierzy, będę dumny wreszcie z samego siebie, jeżeli będę mógł dać tej nieszczęsnej ziemi najcenniejszy dar Boży, dar swobody, i dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. My, Piłsudczycy, zawierzamy dzisiaj Najjaśniejszej Pani nasze dzieła, dokonania i myśli, przesłania, służenia ze wszystkich sił umiłowanej Ojczyźnie, gdzie kamieniami milowymi są nasze dokonania i działania patriotyczne. Pielgrzymki Piłsudczyków do Zułowa, Kalembergu, Brukseli, gdzie stawiane przez nas pomniki, słupy polskości mają na celu umacniać patriotyzm i miłość do naszej umiłowanej ojczyzny, zarówno Polonii, jak i szerokiej rodziny piłsudczykowskiej, aby pamięć o marszałku Józefie Piłsudskim wiecznie trwała. Zawierzamy pamięć o tych, co odeszli na wieczną wartę, działając w ruchu piłsudczykowskim, zaangażowani w dzieło umacniania myśli i dokonać naszego patrona. Zawierzamy nas i nasze sztandary, na których dumnie wypisane są słowa: Bóg, honor, ojczyzna, a które są drogowskazem naszego postępowania i działania. W imieniu własnym i całego ruchu piłsudczykowskiego składam Tobie, Najjaśniejsza Pani, najgorętsze podziękowanie za wszystkie wyświadczone łaski. Dziś Piłsudczycy, stając na apelu przed Twym cudownym wizerunkiem, wdzięczni za Twoją opiekę, prosimy o dalszą opiekę nad nami, gorąco wołając: Maryjo Królowo Polski, jesteśmy przy Tobie, pamiętamy, czuwamy, tak nam dopomóż Bóg.
2: Maryjo, chcę Tobie powierzyć pielgrzymów dnia dzisiejszego z pielgrzymki z Halembskiej, z Wolbromia, Forum Szkół Katolickich. Modlimy się za pielgrzymów z Przasnysza, z Rusinowic, z miejscowości Gołęcz, z Brudzyna, a także za wiernych przybyłych w pielgrzymce z Grodna. Ich szczególnie chcemy objąć naszą modlitwą. Modlimy się za Ojca Świętego, wszystkich pasterzy, nasz pauliński zakon, dobrodziejów Jasnej Góry, intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej, za tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę. Rozważamy tajemnicę zwiastowania Pańskiego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
3: święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego
4: powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale
5: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się
8: za nami grzesznymi,
6: teraz i w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz
5: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
12: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, księdza arcybiskupa Wacława, metropolita częstochowskiego, prosimy wraz z księdzem biskupem Wiesławem o błogosławieństwo.
13: W duchu refleksji i modlitwy księdza biskupa Wiesława trzeba podkreślić, że zanim powstały wszelkie europejskie wspólnoty czy parlamenty, to Kościół był zawsze domem dla wszystkich narodów Europy i świata. Tak jest, było i jest i będzie w Polsce. A dowodem tego szczególnym jest kaplica w Castel Gandolfo, którą papież Pius XI polecił ozdobić w centrum obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. a po lewej i po prawej stronie obrazy obrony Jasnej Góry i obrony Bitwy Warszawskiej.

Kończymy już transmisję apelu Jastrzębskiego. Zapraszam teraz do wysłuchania Słowa Bożego. Skomentuje ksiądz Ireneusz Zawadzki, a tuż po Ewangelii modlimy się Różańcem Świętym. Gorąco zachęcam i zapraszam naszych słuchaczy. 512 700 444 512 700 555. Modlimy się tuż po Ewangelii.

0: Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy.
1: Dzisiejsza liturgia prowadzi nas do prawdy, że Bóg nie chce jedynie poprawić zewnętrznie naszego życia, ale pragnie tchnąć w nas nowe życie, które rodzi się z Jego Ducha i wyraża się w miłości. Wizja wyschłych kości z Księgi Ezechiela jest obrazem serca, które utraciło nadzieję, osłabło duchowo i mówi może czasem już po nas. A jednak właśnie w to miejsce Bóg kieruje swoje słowo i swojego Ducha, aby przywrócić życie. To bardzo ważne, bo pokazuje, że dla Boga nie ma sytuacji definitywnie przegranej. Tylko jeśli człowiek pozwoli, by Pan mówił do jego martwych przestrzeni serca, życia, to On to odrodzi na nowo. Tchnie ducha. Psalm przypomina, że Bóg wyprowadza z zagubienia, głodu i pustyni tych, którzy w swoim utrapieniu wołają do Niego, bo miłosierdzie Jego jest większe niż nasza bezradność i słabość. Gdy patrzymy na Ewangelię, gdy jej słuchamy dzisiaj, to Jezus odpowiada na pytanie o największe przykazanie i odsłania sam rdzeń z życia z Bogiem. Nie chodzi przede wszystkim o mnożenie przepisów, ale tym sercem jest miłość, która ogarnia serce i życie całego człowieka. Miłować Boga całym sercem, duszą i umysłem oznacza oddać Mu całość swojego życia, pozwolić Mu wejść w myślenie, pragnienia, decyzje i codzienność, w całą moją rzeczywistość. Jezus od razu dodaje, że nie da się kochać Boga naprawdę, jeśli nie nauczymy się kochać bliźniego, bo te obie miłości są nierozerwalne i wzajemnie się jakoś przenikają. Można więc znać przykazania, modlić się, mówić o wierze, a jednocześnie nosić w sercu swoim takie wyschłe przestrzenie, jeśli nie ma tam miłości do Boga i wobec drugiego człowieka. To właśnie Duch Boży, zapowiedziany przez Ezechiela, uzdalnia człowieka do takiej miłości, bo samymi siłami nie potrafimy kochać całym sercem, ani przebaczać, ani służyć i wychodzić ku innym tak, jak pragnie tego Jezus. Dzisiejsze słowo pyta więc i mnie, i Ciebie, każdego z nas, czy pozwalamy Bogu ożywiać w nas to, co martwe, aby nasza wiara nie była tylko obowiązkiem, lecz prawdziwym życiem w duchu, które staje się miłością Boga i bliźniego.
2: Już rozpoczynamy modlitwę Różańcem Świętym. Zapraszam zatem bardzo gorąco. Modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Wińsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Módlmy się o pokój na świecie, szczególnie na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie. Módlmy się, aby w dużych miastach, często naznaczonych anonimowością i samotnością, znaleźli nowe sposoby głoszenia Ewangelii, odkrywając twórcze ścieżki budowania wspólnoty. Panie, przemień moje serce i uwolnij mnie od wszelkich złych nawyków, słabości i grzechu. Uczyń mnie silnym w wierze i zaufaniu do Ciebie. Modlimy się o dar nieba dla świętej pamięci Tomasza w 32. rocznicę śmierci. O to prosi rodzina. O potrzebne łaski, opiekę Maryi, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny. O dar nieba dla świętej pamięci córki Beaty. Modlimy się o dar Ducha Świętego i zdrowie dla Reginy i Tadeusza, Bogumiły, Włodzimierza, Łukasza, Ewy, Anety, Tomasza, Grzegorza, Beaty z rodzinami. O zdrowie, opiekę Maryi, dar Ducha Świętego dla Adama, proszą rodzice. O dar nieba dla zmarłych, świętej pamięci męża Emila, taty Mariana, mamy Janiny. O potrzebne łaski dla Gerwazego i Krzysztofa, ich rodzin, o chrzestświęty dla Kuby, o wyjście z nałogu Emilii. O Bożą pomoc w codzienności, opiekę Maryi, potrzebne siły dla Barbary i Henryka. O dobre wyniki badań, trafne leczenie, potrzebne siły dla Czarka, o wsparcie, potrzebne łaski dla jego żony Alicji, światło Ducha Świętego dla lekarzy. O zdrowie i potrzebne łaski dla Michała, opiekę i Bożą pomoc dla Iwony, a mądrość Ducha Świętego dla lekarzy, modli się słuchaczka. O miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, potrzebne łaski dla nich. O zdrowie i pokój serca, wszelkie potrzebne łaski dla Michała oraz dary Ducha Świętego dla Barbary i Łukasza, aby przetrwali kryzys małżeński i rodzinny. O mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja, o miłość między nimi. O uleczenie z depresji dla Karoliny, Antoniego, uzdrowienie Igora, Agnieszki, Oskara, Moniki. O nawrócenie Rosji oraz o nawrócenie Antka, Kacpra, Karoliny. O udany egzamin dla Małgorzaty, o dary Ducha Świętego dla niej. O ochronę przed złem dla Łukasza, o zbawienie duszy dla zmarłych, świętej pamięci Elżbiety, Danuty, Stanisława, Stefana, Jana. O błogosławieństwo dla małżeństwa Joanny i Łukasza, modli się słuchacz. O opiekę Matki Najświętszej dla Darka, o Boże prowadzenie, dobre wybory dla Kacpra. O bezpieczny wyjazd i dobry, szczęśliwy wypoczynek dla Lidii. O bezpieczny i szczęśliwy wyjazd, modli się słuchaczka. O powrót do zdrowia dla Wiktora Zbruk. O radość życia wiecznego dla Kasi, o mądrość Ducha Świętego w podejmowaniu trudnych decyzji, pokój serca dla Krysi, o łaski potrzebne w życiu codziennym dla Pawła i Magdy, Doroty i Waldka, Ani i Sławka, Darka i Justyny, o łaski dla księdza Piotra, przez wstawiennictwo Matki Bożej nieustającej pomocy, anioła stróża, o zdrowie i potrzebne łaski dla Teresy, o potrzebne łaski dla Kasi i dla małego Olafa, o Boże błogosławieństwo dla Marceliny, Pawła i o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dzieciątka. Modlimy się także jak zwykle za dzieci poczęte, nienarodzone. Zapraszam zatem do wspólnej modlitwy, a jest z nami Pani Barbara. Szczęść Boże, witam Pani Barbaro.
3: Szczęść Boże, witam.
2: Pomódlmy się zatem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
3: Amen.
2: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, a stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu.
3: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Pierwsza tajemnica, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Zanurzenie Pana Jezusa w Jordanie jest znakiem utożsamiania się z grzechem. Nasz Pan nie musiał się nawracać, ale znowu otworzył się na nas, otworzył się na człowieka. Dziękujemy, Panie Boże, za dar włączenia do wspólnoty dzieci Bożych, za Bożą miłość wobec każdego z nas. Ukaż nam, Panie, drogę naszej codziennej świętości. Proszę bardzo, Pani Barbaro.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać Pani Barbaro za modlitwę, za obecność. Spokojnej nocy. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Tajemnica druga. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej. Jezus, Syn Boży, przychodzi do ludzkich serc, ale także do ludzkich spraw. Chce uczestniczyć w naszym życiu. Wtedy dokonuje pierwszego cudu, potem przyjdzie czas na następny, aby Jezus mógł objawić swoje bóstwo. Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie, powiedziała Maryja. Obdarz nas, Panie, światłem w odczytywaniu tego prowadzenia. Pani Bożena, módl się razem z nami. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
0: I zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Bożena. Pozdrawiam. Spokojnej nocy z Panem Bogiem. Do usłyszenia.
2: Szczęść Boże, do usłyszenia.
0: Z Panem Bogiem. 512-700-444, 512-700-555. Trzecia tajemnica. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Jezus dzieli się tym, co usłyszał od Ojca. Wzywa do przemiany serca, do odwrócenia się od zła. Prosi o zawierzenie i

0: wierność Ojcu. Trzeba trwać w gotowości serca, by odzyskiwać nasze życie, ale także odczytać, jak czynić dobro, dotykać miłosierdzia Bożego, zaprosić Słowo do swojego serca. Pani Ania jest razem z nami. Szczęść Boże, Pani Aniu, witam.
1: Szczęść Boże, witam Państwa serdecznie.
0: I zapraszam do modlitwy.
1: Ozdrowie Jagódki i pokój dla świata.
0: Oczywiście, proszę bardzo.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu.
0: Przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Aniu.
1: Bóg zapłać, błogosławionej nocy Państwu życzę.
0: Z Panem Bogiem. Do usłyszenia.
1: Z Panem Bogiem.
0: 512-700-444. 512-700-555. Tajemnica czwarta. Przemienienie na górze Tabor. W radości i chwale oglądali uczniowie Pana Jezusa. Dobrze nam tu być, powiedzieli. Czy to niezuchwałość oglądać Boga? Jednak On sam pozwolił na tę bliskość, aby uczniowie nie utracili wiary w godzinie Golgoty. Jak w obecności Bożej i chwały przeżyć to, czego do końca nie rozumiemy? Wszystko oddać w ręce Boga. Zofia, Małgorzata, Magdalena, Adrianna są razem z nami. Szczęść Boże, witam.
2: Szczęść Boże.
0: I zapraszam. Proszę bardzo, pomódlmy się.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu.
0: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Adrianno, Magdaleno, Małgorzato, Zofio, Bóg zapłać za obecność i za modlitwę.
3: Bóg zapłać z Panem Bogiem, spokojnej nocy.
0: Dziękuję bardzo. Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii, pamiątka ostatniej wieczerzy, dar nieba, chleb życia wiecznego. Zbawiciel zechciał ofiarować nam siebie i składać Bogu ofiarę za nas. Czy potrafimy czerpać z tego niewypowiedzianego daru? Pani Agnieszka jest z nami. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże.
0: Zapraszam do modlitwy.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu.
0: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę.
4: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać, Pani Agnieszko. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. A ja zapraszam oczywiście już jutro na modlitwę Różańcem Świętym, a już za 3 minuty na audycję Wolna Chata, którą prowadzi Jacek Radzięcki. A za uwagę dziękuję, Wojciech Dąbrowski. Samych radości.

0: Wolna chata. Wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory. Świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Racielski.
1: Jak zawsze serdecznie i gorąco witam wszystkich, Jacek Racielski. Witam w kolejnej odsłonie naszej audycji Wolnej Chaty. A dzisiaj oczywiście jestem jak zawsze nie sam. Dzisiaj ze mną mój Państwa gość Artur.
2: Witam.
1: Witam Cię, Arturze. Dziękuję za gotowość podzielenia się swoim doświadczeniem, daniem świadectwa. I jak zazwyczaj, zawsze na początek proszę uczestników, żeby powiedzieli coś na temat tego, jak dzisiaj, bo jesteś już ileś lat w pracy nad sobą, jak dzisiaj z tej perspektywy właśnie tej pracy, którą wykonujesz, jak dzisiaj widzisz, uświadamiasz sobie, co takiego się wydarzyło, stało w Twoim doświadczeniu życiowym, w Twojej historii, że gdzieś po czasie, w tym dorosłym życiu zaczęły się pojawiać jakieś trudności, problemy, które potem trzeba było przepracowywać. Jak myślisz, co to było, co to za okoliczności?
2: Czyli rozumiem pytanie jako powody, dla których, czy co mnie skłoniło do tego, żeby wejść na drogę warsztatu do nas po kroku.
1: Na przykład, ale też i inne formy pomocy.
2: Co i jak to... wtedy byłem w sytuacji, w jakim stanie.
1: Tak, teraz... ale też jak dzisiaj widzisz z takiego doświadczenia, świadomości siebie, coś może wcześniej, nim te fakty się zadziały, coś wcześniej może jeszcze widzisz dzisiaj, na dzisiaj, że było jakimś... doprowadziło do tych trudnych faktów.
2: Dobrze, spróbuję sobie przypomnieć, jak to było. Ja zacząłem moją przygodę, drogę, żeby nie powiedzieć udrękę, bo to nie jest łatwa sprawa, z 12 krokami, myślę, w 2020 roku, więc chyba 6 lat temu. Natomiast nie wzięło się to z niczego. Ja myślę, że te 6 lat temu, to po prostu wszedłem w jakiś kolejny etap pracy nad sobą, chęci zrozumienia, kim ja jestem, co się ze mną dzieje, co jest dla mnie ważne. Też odnalezienia jakichś takich powodów, po co ja tu w ogóle jestem, co jest właśnie istotne w życiu. Natomiast to była, powiedziałbym, kolejny etap jakiegoś mojego rozwoju, bo jak teraz zadałeś mi to pytanie, to ja sobie przypomniałem, nie chcę powiedzieć, że wszystko się zaczęło, ale jednym z takich pierwszych kroków, czy pierwszym czymś, sytuacją, którą pamiętam, to jest, myślę, że sytuacja, gdy ja miałem 19-20 lat, może 22, w czasie studiów w każdym razie, i pamiętam, że kolejna jakaś tam nieszczęśliwa miłość, rozstanie po 8 miesiącach czy po 7, ja załamany, i wtedy zdecydowałem się chyba pierwszy raz pójść do psychologa. I ja z tej wizyty pamiętam chyba jedno pytanie, jakie ten psycholog mi zadał. Ja nie pytam, czy on mnie zapytał, czy ja lubię siebie, czy ja kocham siebie. I wtedy, jak ja w wieku 22 lat usłyszałem to pytanie, czy ja siebie lubię, oczywiście, każdy siebie lubi. Taka była moja pierwsza reakcja, natomiast mam wrażenie, że coś w głowie jakoś tak zaczęło wtedy świtać, ale absolutnie tak, czy ja siebie lubię i nie wiem, dlaczego tak moje życie się źle układa. I mam wrażenie, że od tamtego czasu minęło pewnie ponad 30 lat i ciągle gdzieś to pytanie do mnie wraca, że przez te 30 lat... Oczywiście wtedy to była jedna wizyta u psychologa, dalej funkcjonowałem tak jak wcześniej, niewiele to zmieniło, ale chyba to był taki pierwszy impuls do zastanawiania się w ogóle nad relacją moją ze mną samym. No i potem moje losy, myślę, jak wielu uczestników 12 kroków, są... Tak, będę mówił o sobie. Moje losy są znacznie... jakby to, co się wydarzyło w moim życiu, znacząco odbiega od tego, co ja sobie wyobrażałem, jak będzie moje życie wyglądać. Ja sobie wyobrażałem, oczywiście, powiem tak wcześniej, trudne dzieciństwo, rodzina dysfunkcyjna, nie bardzo dysfunkcyjna. Tak z pozorów z zewnątrz wyglądało wszystko, bo ja też mam w ramach swojej drogi zdrowienia wiele meetingów dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, DDD. W każdym razie jakoś tam trudne dzieciństwo, ale jak gdzieś słyszałem, ważne jest, że miałeś trudne dzieciństwo, ale ważniejsze jest, co ty robisz z tym, że miałeś trudne dzieciństwo. I ja już wiele lat próbuję zrobić z tym coś. To w każdym razie wracając do tematu, więc mam wrażenie, że przez wiele lat próbuję jakoś tak dojść do siebie, do tego, żeby sprawdzić, jaka jest relacja ze mną. To mnie też doprowadziło, mam wrażenie, do, no muszę tak to powiedzieć, spriorytetyzowania, chociaż to może dziwnie zabrzmi, ale relacji ja-Bóg. Mm-hmm. Bo ja tutaj rozumiem, ja o ile jestem, czy byłem bardzo religijny, ja byłem ministrantem, służyłem do mszy, natomiast mam wrażenie, że moja relacja z Bogiem bardziej opierała się na rytuałach, na tej części takiej, powiedziałbym, związanej z religijnością i z taką prawdziwą wiarą, jaką, jaką, o jakiej możemy usłyszeć na 12 krokach. Mhm. Więc jakby staram się pracować nad sobą, rozwijać, no bo moje życie potoczyło się inaczej niż ja marzyłem. Ja myślałem, że będę miał rodzinę, będę miał dzieci. Jeszcze mam wrażenie, że dorastałem w takim przekonaniu, teraz jak sobie wspominam moją młodość, że tak, że spotkam tą jedną, jedyną, tą drugą połówkę, będziemy mieli wspaniałą rodzinę, kilkoro dzieci, dom, szczęście. I tak za każdym razem, jak kogoś poznawałem, jakąś dziewczynę, to mi się wydawało, no to teraz już ta. I po prostu dorastałem w takim przekonaniu, że to jest jedyny słuszny model i pewnie to jest jedyny słuszny model, ale mi tak bardzo na tym zależało, że ja no, rezygnowałem z siebie. Mam wrażenie, że dużo dawałem, nie patrzyłem, co się we mnie dzieje. I no, skutki były takie, że marzenia to jedno, a moje życie potoczyło się tak, że ja jestem po trzech dużych związkach, które trwały wiele lat. No muszę powiedzieć, w jakiś sposób nieudanych. Mam też dwóch synów, których bardzo kocham, a jednak no, wychowuję tych synów, mam z nimi dobry kontakt i dużo czasu razem spędzamy, natomiast no, nie tworzymy rodziny z ich mamami. Więc ja, jak popatrzę na moje życie, to mi się wydaje, że ja po prostu się kompletnie rozjechałem. To jest bardzo trudne w ogóle zadanie sobie tego pytania, gdzie ja dzisiaj jestem. Co się ze mną stało? Jak to poszło? I trudne jest też znowu zajmowanie się tym. Więc cieszę się, że jestem na 12 krokach, bo no, pomimo tego, że to pytanie jest trudne, to nie znaczy, że no, można tego pytania sobie nie zadawać, bo ono gdzieś tam wraca, tak? Przecież gdzieś głęboko w sobie gdzieś to pytanie, czy jakby poczucie, co ja, gdzie ja dzisiaj jestem, co ja sobie myślę, wraca. A przecież ten sąd, jak gdzieś przeczytałem chyba, to była taka książka, 6 filarów poczucia własnej wartości i tam zapamiętałem wiele rzeczy z niej, ale jedno z nich było to, że ten sąd o mnie samym, to co ja myślę o sobie samym, to jest jedna z najważniejszych myśli, czy z najważniejszych sądów, jakie są dla każdego istotne. Co ja sam o sobie myślę? I ja mam wrażenie, że no moja percepcja świata to jest tak, jak kiedyś słyszałem na jakimś świadectwie 12-krokowym, że to nie jest tak, że ten świat jest taki zły, to ja się po prostu źle czuję w tym świecie. Ja mam wrażenie, że ja często się źle czuję w tym świecie, no, chociaż mam dowody na to, że ten świat wcale taki zły.
3: No trudno się nie czuć źle, kiedy konstatujesz z biegiem czasu, że twoje życie nie jest takie, jak sobie wymarzyłeś, nie?
2: Tak.
3: Więc ta frustracja z tego wynikająca powoduje, że możemy myśleć tak, że świat jest przeciwko mnie. A chodzi o to, żeby zobaczyć, jak później za chwilę pewnie tego dotkniesz. Właśnie to jest ten proces, w którym odkrywasz, widzisz to, że to ty oszukałeś siebie tym marzeniem, a nie, że świat cię oszukał, nie?
2: Ja siebie oszukałem, ja przyjąłem też, że jedyną słuszną drogą to jest to, co sobie wymyśliłem i też jakoś ślepo w to wierzyłem.
3: I że to musi się stać.
2: I że to się musi stać. Natomiast myślę, że w ramach pracy nad sobą to jakby zaczynam rozumieć, że to nie jest prawdopodobnie jedyna droga. To jest cudowna droga, ale tak naprawdę jak popatrzę wokół siebie, to nie widzę aż tak dużo ludzi, którym się to udało tak zrobić. A nawet jeśli im się udało, no to mam wrażenie, że to jest okupione jednak ciężką pracą, systematycznością albo jakimś, nie wiem, cudownym charakterem.
3: No bo tak naprawdę ten ideał, który wynika przecież nie tylko z naszego ludzkiego marzenia, ale z tego, co mówi też do nas w Piśmie Świętym Pan Bóg, prawda, nie? Pan Jezus też zaprasza do tego, żeby zostać mężem i żoną. To nie jest, to się nie udaje, tylko to się wypracowuje. Prawda? No tak. To się wypracowuje najpierw w relacji do siebie samego, a potem w relacji z drugim. A to przekonanie o tym, że chcę być szczęśliwy, które wcale nie jest nieuzasadnione, prawda? Ale wymyślamy sobie, jak będę szczęśliwy, czy będę szczęśliwy przez to, że się stanie tak, jak ja tego chcę. Tak. Świat będzie dla mnie, żona będzie dla mnie, wszystko będzie dla mnie, prawda? Nie? No i w tym momencie ta egoistyczna wizja tego szczęścia powoduje, że czujemy się nieszczęśliwi.
2: Wiesz, już dawno temu słyszałem, że tylko słyszałem, niby to rozumiem, że miłość to tak naprawdę jest długa i ciężka praca. Ale to ja sobie czasami mogę to powtarzać, a na co dzień są konkretne sytuacje, które wywołują konkretne emocje, interpretacje i rozkładają mnie.
3: No tak, bo to wszystko się dzieje na takiej, a nie innej osobowości, która się tak, a nie inaczej ukształtowała.
2: Zgadza się. A myślę, że tę osobowość jest naprawdę trudno zmienić. Ale to pewnie do tego dojdzie.
3: Dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
2: No, to prawda. No, a ja tak mam wrażenie, że w moim przypadku ja chyba aż za dużo próbuję budować na sobie. Że bazuję na sobie i ja już kilka lat temu tak zrozumiałem, że no, jestem po kilku terapiach, po jakichś warsztatach, że sam ten wątek psychologiczny może nie wystarczy. Poza tym, jak widzę ludzi, którzy są szczęśliwi, albo którzy prawdziwie wierzą, to rzeczywiście oni są szczęśliwi. I to w jaki sposób pomaga?
3: Za chwilę do tego powrócimy.

0: Wolna chata.
1: Wracamy do naszego spotkania z moim Państwa dzisiejszym gościem Arturem. Podzieliłeś się taką, powiedziałbym, fajnie szeroką taką wizją tej swojej rzeczywistości, tego marzenia, tego wyobrażenia, tego oczekiwania, jak to życie ma się układać. Myślę sobie, że to jest bardzo dobrze znane słuchaczom. Mnie też to jest znane. Też każdy z nas chyba na początku swojego życia miał taką jakąś wizję, prawda, nie? No choćby z tych bajek dla dzieci, prawda?
2: A to robią...
1: Żyli długo i szczęśliwie.
2: Bajki, prawda? Piosenki, filmy, literatura, historie ludzi. No każdy sobie to opowiada.
1: Więc gdzieś ta chęć tego szczęścia, niestety albo stety, mniej czy bardziej rozumianego przez jakąś własną kreację rzeczywistości, ona jest w nas i ona nas też do czegoś prowadzi. Jednym się to przez formację własną, rozwój własny gdzieś tam rozwija i pięknie wychodzi, innym nie. Natomiast właśnie powiedz mi, bo mówisz, cytujesz też jakieś tam cytaty z jakichś książek, czy jesteś oczytany w takiej przestrzeni psychologicznej, rozwojowej, mówisz o kilku terapiach, o warsztatach i powiedziałeś na końcu o tym właśnie, że skonstatowałeś, że sama wiedza psychologiczna, sama naukowa, naukowe podejście czy wiedzowe, no nie wystarcza, tak? Że gdzieś potrzeba głębszej zmiany, na głębszym poziomie, prawda? No
2: i tak, na innym poziomie, dobre określenie.
1: I rozumiem, że gdzieś z tego powodu niejako znalazłeś kroki, tak? Czy cię zainteresowały kroki. No właśnie, a jak to się stało? Skąd się o krokach dowiedziałeś?
2: Tak, więc ja się dowiedziałem o krokach od mojej ówczesnej narzeczonej, obecnie mamy mojego drugiego syna. Ona była na krokach i mi o tym opowiedziała i ja bardzo chętnie stwierdziłem, że dlaczego nie, bo to jakby dobrze się wpasowywało w tę moją drogę, na której chciałem dalej rozumieć świat, rozumieć siebie, lepiej się czuć. Tym bardziej, że my wtedy byliśmy w takim okresie, nie wiem, rok może od rozpoczęcia znajomości, więc to był bardzo dobry, cudowny okres, ale no wiadomo, że relacja z czasem się zmienia. Natomiast ja nie chcę powiedzieć, że jedynie w kontekście tej relacji na kroki poszedłem. No po prostu było to spotkanie takie wprowadzające. Tematyka jak najbardziej dla mnie. Mi się bardzo podobała otwartość rozmów na takie trudne, głębokie tematy. Co prawda ja już to troszkę znałem, no bo tak jak mówię, terapia, ale terapia to jest jeden na jeden, tak? Ale byłem na przykład często na meetingach, gdzie na tych meetingach DDD, gdzie ludzie naprawdę opowiadali o sobie, ja też, trudne historie, skomplikowane. Czasami to wręcz miałem wrażenie, że my się trochę licytujemy w takim opowiadaniu, komu było gorzej. Że ten to miał tak, a tamten to miał jeszcze to i te i to tak.
1: Ale tu w krokach tego nie ma.
2: W krokach tego nie ma, dokładnie tak. No w każdym razie chcę powiedzieć, że miałem już doświadczenie słuchania innych i opowiadania o jakby gotowość do otwarcia mówienia o sobie. Więc stwierdziłem, tak, spróbuję, dlaczego nie, i ważnym elementem, chociaż nie będę ukrywał, w jaki sposób dla mnie trudnym i do tej pory trudnym jest, no bo po prostu nie radzę sobie z tym, jest to zanurzenie w wierze. Tak jak ja mówię, że ja jestem troszkę takim niedowiarkiem, pomimo tego, że byłem na kilku rekolekcjach, na festiwalu głębi, chodzę w niedzielę do kościoła, spowiadam się, to gdzieś, jak widzę ludzi, którzy z pełnym przekonaniem, w emocjach, takim entuzjazmem opowiadają o swoich przeżyciach związanych z wiarą, to ja im zazdroszczę. No bo ja tego nie mam. Chociaż droga do Boga jest różna, tak? I słyszałem chyba ostatnio świętej pamięci księdza Kaczkowskiego, jak on opowiadał, że on na przykład właśnie on szukał Boga w ciszy, w spokoju, w mszach, gdzieś w małym kościółku, gdzie prawie nikogo nie ma, chociaż wcześniej próbował oaz i tak dalej, więc widzę, że można różnie do Boga dochodzić. I ja też, pomimo tego, że jestem w Medjugorje, z jednej strony czuję tutaj magię tego miejsca, to na przykład...
1: Nie magię, duchowość.
2: Duchowość. O, właśnie. Widzisz, to jest to, czego się dalej uczę. To wczoraj na przykład stwierdziłem, ja muszę pobyć sam.
1: Oczywiście.
2: Sam albo sam spróbować z Bogiem, bo jak jestem wśród ludzi i dużo rzeczy się dzieje, to ja się rozpraszam bardzo łatwo. Mhm. Tu widzę, kto mu, komuś upadła torebka, tam dziecko płacze, tutaj ktoś daje na tacę.
1: No taki zanurzony w świecie jesteś.
2: No właśnie, no właśnie. I teraz dopiero jak ja spróbuję wyłączyć te wszystkie rozpraszacze zewnętrzne, zostanę gdzieś sam, tak jak wczoraj na przykład przez pół godziny sobie siedziałem na kamieniach przy drodze na Górę Krzyża. Tak? I dopiero tak po pół godziny jestem w stanie jakoś tak swobodnie pomyśleć, co się dzieje. Chociaż to też jest trudne, trochę się tego boję, tak? No bo to jest spotkanie i z Bogiem, i z samym sobą. Mm-hmm. I tak, no, już nie ma tych rozpraszaczy. Mm-hmm. Ja zostaję sam ze sobą. Wtedy rzeczywiście mogą się pojawiać te trudne pytania. No i teraz ważne. Chcę w nie wchodzić, czy nie chcę w nie wchodzić? Na szczęście na 12 krokach jest tak, tak jakby tu mamy codziennie te warsztaty, że no te warsztaty zachęcają do zadawania tych pytań. I ja sam widzę po sobie, że jak na każdy wieczór, czy na każdy warsztat były trzy pytania, to na początku, po pierwszym przeczytaniu pytania, ach, ale pytanie, nie, no po co, ja nie będę się tym zajmował, przecież ja już wiem, to już odpowiedź gotowa, albo takie zniechęcająca, nie chcę się w tym babrać. O, mogę sobie powiedzieć, po co się w tym babrać. Ale potem się okazuje, że jak drugi raz usiądę do tego pytania, albo poświęcę kilka minut więcej, to się okazuje, że coś odkrywam. Potem, jak pójdę na warsztat, posłucham innych,
1: no właśnie,
2: znowu okazuje się, że jeszcze więcej odkrywam. Jeszcze więcej mam do powiedzenia, ale też jakby wniosków z tego, co mówią inni, bo przez jakieś analogie dochodzę do tego, że oni mają tak, ja może mam podobnie, albo po prostu wręcz przeciwnie.
1: Ale też to jest właśnie takie, wydaje mi się tutaj w tej naszej pracy w warsztacie 12 kroków, teraz prowadzonym przez Zespół Dobrej Drogi, że ten poziom dzielenia, to co mówiłeś już wcześniej, tego ujawniania też trudu, prawda? To też pokazuje, że nie tylko ty masz trudno, że po prostu to jest trudne, nie? Żeby się spotkać ze sobą, wyciszyć, zagłębić w siebie, prawda? Że to jest trudne. Ale z drugiej strony mówiłeś o tej zazdrości. Jeżeli ktoś już ma ten trud przepracowany, spotka się z sobą i z Panem Bogiem w sobie, to już potem inaczej to widać.
2: Nie?
1: Inaczej to widać. Słyszysz ich inaczej, prawda? Więc to jest takie świadectwo, które zachęca wejścia w ten trud.
2: Zachęca, tak.
1: Ten trud nie jest bez sensu.
2: Tak, to... Obserwowanie innych, jeżeli jestem otwarty na zmianę, na wyciąganie wniosków, to obserwowanie innych rzeczywiście może mnie czegoś nauczyć. Ja wczoraj przypadkowo, znaczy...
1: Nie ma przypadku.
2: Miałem kilka przypadków wczoraj, naprawdę. Miałem jechać do Mostaru, zostałem tutaj sam. Miałem pójść do oazy pokoju, trafiłem do tej wspólnoty Chena Kolo. Akurat się okazało, że ja tam wchodzę, a za 15 minut ma być prelekcja po polsku, dla polskiej grupy. Więc mówię, no to co, jak taki przypadek, to ja zostaję i posłucham. I ja, dlaczego ja tym mówię? Bo tam było świadectwo takiego chłopaka z polskiej rodziny z Kanady i on opowiadał o swoich początkach w Chena Kolo i powiedział coś takiego, że no, dla niego było trudne najpierw to trzy razy dziennie różaniec, dużo modlitwy, a jeszcze opowiadał, że kładą się spać o 22, a wstają o 6. Natomiast byli, powiedział coś takiego, byli chłopaki, którzy chodzili na adorację o 2 w nocy albo o 5. Najpierw to sobie pomyślałem, co to za jeszcze, żeby wstawać w nocy na adorację? Mówi, ale ja zobaczyłem, że ci, którzy chodzą na tą adorację, to są jacyś spokojniejsi, pogodniejsi, jakoś tak fajnie nastawieni, no to stwierdziłem, że skoro oni tak mają, to ja może też spróbuję. No i zaczął chodzić na te adoracje i stwierdził, że teraz to po prostu...
1: Nie da się inaczej.
2: Właśnie, właśnie, więc obserwowanie innych, bo tak. Przecież ja pewnie też jestem jakoś podobny do wielu osób, to jak im to pomaga, no to dlaczego nie spróbować?
1: Mhm. Więc myślę, pozwolić sobie doświadczyć.
2: Tak, pozwolić sobie doświadczyć, chociaż muszę powiedzieć tak, że dla osób, które są jakby tak spoza tego świata warsztatowego, mhm. Także to... To jest no, zupełnie inne doświadczenie, tak? No, ja jestem pierwszy raz w Medjugorje, ale dla osób, które są tu piąty, szósty raz, no to one to miejsce nasze odbierają i też to, co one robią, dla nich jest może oczywiste, a dla mnie to mi się trochę oczy otwierają, tak? Że ktoś o szóstej może wstawać i iść na górę krzyża, tak? Albo jakieś inne praktyki, które w ich przypadku działają, są potrzebne, może ja za 2-3 lata też tak będę miał.
1: I to nie chodzi o wysiłek, trud ciała, tylko chodzi o doznanie duchowe.
2: Tak. Ale też mi się wydaje, że ważne jest, żeby spróbować podjąć ten wysiłek.
1: Tak. Przełamać swoją niechęć.
2: Przełamać swoją niechęć, bo jak nic nie będę robił, dlaczego ja też lubię chodzić na warsztaty, bo mam wrażenie, że no to jest właśnie ten czas, który ja poświęcam dla siebie. To jest ten czas, gdzie ja ewidentnie czuję, pracuję nad sobą, bo ja mogę powiedzieć tak, że moje doświadczenie z ostatnich w ogóle lat, miesięcy jest takie, że jak prawie nic nie robię, to może się dzieje fajnie, ale potem jak tąpnie, to będzie bardzo trudno.
1: Fajnie w sensie, że może jest przyjemnie.
2: Może jest przyjemnie, tak, w tym sensie.
1: A niekoniecznie, nie to jest rozwojowe.
2: Nie odczuwam nieprzyjemności, przyjemnie jest i tak dalej.
1: To taki trend świata dzisiaj, nie? Żeby było
2: tak,
1: przyjemnie.
2: Tak. No w każdym razie chcę powiedzieć, że bez tej takiej codziennej, sumiennej pracy no to samo się nie zrobi, niestety. Gdzieś w jakiejś książce przeczytałem przerób, to może dziwnie brzmi, ale przerób lekcję, bo jak nie przerobisz lekcję, to lekcje przerobią ciebie, czy jakoś tak, coś takiego.
1: Okej, za chwilę powrócimy.

0: chata.
1: Kontynuujemy nasze spotkanie, noczgórskie spotkanie z moim Państwa gościem Arturem. Opowiedziałeś tutaj o swoich takich trochę rozterkach, trochę konstatacjach, trochę takich, trochę zdziwieniach, trochę zachwytach, prawda, związanych z tym procesem, w którym uczestniczysz, ale wyraźnie słychać chyba tak jest, że no, w jakimś sensie cię fascynuje ten proces, nie? Że gdzieś cię zaciągnie do tego, nie? Prawda? Że gdzieś ta zmiana się zadziewa i że ona jest taka, no może na pewno może przyjemna to złe słowo, może nie jest łatwa, ale daje jakiś efekt, no bo jednak skończyłeś, i to w trudnym okresie, bo pandemicznym, pierwszy obrót, prawda? I podjąłeś decyzję po jakimś czasie, a proces nie jest prosty, bo u nas w naszej zespole w Dobrej Drodze jednak to trwa około 2,5 roku taki proces, prawda? Nie? Bo my tutaj wchodzimy do tego bardzo tak odpowiedzialnie, chcemy pozwolić przepracować i asystować uczestnikom w tym procesie w taki sposób, który powoduje raz najpierw rozeznanie tych powodów, prawda, tej swojej trudności, ale potem poskładanie się, prawda, żeby można było już inaczej funkcjonować, więc to potrzeba procesu, zmiany, chodzi o przeżycie w naszym czy waszym życiu realnym, nie, codziennym. No i skoro podjąłeś decyzję, żeby wejść ponownie na proces krokowy, ten warsztatowy, na ten drugi obrót, no bo przecież to niby to samo, prawda? Te wszystkie te same kroki są te same, podręcznik prawie identyczny, grupa też funkcjonuje podobnie, nie? A jednak zupełnie co innego, prawda? No bo zupełnie w innym miejscu jednak się jest w relacji do siebie samego, tak?
2: W innym miejscu, no jeszcze dopowiem, ty użyłeś takiego określenia, że zafascynowany procesem, ja powiem, że ten sam proces pracy nade mną samym, to jest coś, co mnie w jakiś sposób wzrusza. Mm-hmm. To mnie zbliża do samego siebie.
1: Koncentruję uwagę na sobie, taki, na tym prawdziwym sobie, nie? Że
2: jak chyba wczoraj czy przedwczoraj mieliśmy takie pytanie, za co jesteś wdzięczny Bogu, to ja potem, analizując to pytanie, to czy dzisiaj rano chyba przeglądając też te moje zapiski, ja wtedy tego nie zapisałem, ale mam wrażenie, że to, za co jestem wdzięczny, to, że pomimo tych trudów, które mam, pomimo tej trudnej sytuacji, pomimo, no nie wiem, mogę nawet użyć słowa czasami rozczarowe, tak? Bo jeżeli pracujesz 20-30 lat nad czymś, a potem się okazuje, że ty dalej jesteś w bałaganie czasami, a mimo wszystko chcesz ze sobą pracować, chcesz coś robić, to wiesz co, no sorry, ale mnie to jakoś wzrusza. No ja jestem dla tego gościa po prostu pełen szacunku. Naprawdę. No że tak. On już taki potargany, taki poprzewracany, a on jeszcze się podnosi, gdzieś tutaj mu na głowę wylewają to, tamto, a on jeszcze to podnosi rękę i próbuje iść do przodu i więc to bycie w tym procesie, to czasami jak sobie o tym pomyślę, to mówię, kurczę, no warto i też, ale zobacz sam dla siebie, że ty to robisz dla siebie, walczę o siebie. Tak, z jakiegoś powodu ja sobie udowadniam tym, że no mimo wszystko chyba jestem jednak dla siebie ważny. Tak, bo może ja to też robię trochę dla innych, ale mam wrażenie, że ja to przede wszystkim robię dla siebie, dla mojego tego spokoju.
1: Inni tego. Z tego skorzystają.
2: Inni
1: na pewno.
2: Z tego skorzystają,
1: ale
2: właśnie.
1: Po pierwsze, to jest dla relacji ze sobą i Panem Bogiem.
2: Dokładnie tak, więc jakby pierwszy punkt, no to jakby ta wdzięczność i coś, co jakoś bardzo mnie zmiękczy, jak myślę o tym, że rzeczywiście tyle wkładam wysiłku. Zresztą to chyba jest sposób, żeby tak trochę lepiej o sobie pomyśleć. Jak tak pomyślę o tym wysiłku, że pomimo właśnie tych trudności jednak poświęcam mój czas i nie machnąłem ręką, tak? Albo nie poszedłem na łatwą drogę typu idziemy do kina, tu idziemy na imprezę, tu teraz parę godzin rozrywki, będzie fajnie. I teraz pierwszy, drugi obrót. No to tak, ja miałem chyba tak roczną albo półtora roczną przerwę między pierwszym a drugim obrotem. Ja się trochę nie mogłem doczekać drugiego obrotu, bo no z jednej strony powiem tak, jak się wczoraj chyba nawet powiedziałem tutaj kolegom, koleżankom, którzy są na pierwszym obrocie, że trochę im zazdroszczę. bo jeszcze tyle przed nimi, tyle są pełni jeszcze tej takiej, zwłaszcza ci, co są na trzecim, czwartym, piątym kroku, że to, bo to już trochę się tak wydaje, no 2,5 roku pierwszy krok, ale jak zaczynasz
1: pierwszy obrót,
2: jak zaczynasz ten pierwszy obrót, to się wydaje, no jak ja skończę ten pierwszy obrót, to ja już po prostu będę mistrzem, będę innych uczył, zrobię to po prostu tak, że się ułożę, że już wszystko będzie ułożone. A to się okazuje, że zmiany są, jestem bardziej świadomy, może łagodniej reaguję w niektórych sytuacjach, daję sobie więcej czasu, przede wszystkim też chyba szybciej dochodzę do siebie, tak? Albo szybciej potrafię z trudnej sytuacji...
1: Albo mniej ci rozwalają drugie.
2: Albo mniej mnie rozwalają. To nie jest tak, że po pierwszym obrocie jesteś już naprawdę... panujesz na tym. Nie. Więc w moim przypadku właśnie tak było, że owszem, poprawiło się, ale potem gdzieś był ten strach. To jak to będzie, jak ja nie będę chodził na warsztat? Ja chciałem powiedzieć, że właśnie kiedyś psycholog mi powiedział coś takiego, że panie Arturze, teraz to pan już musi pobyć sam. No i po pierwszym obrocie tak było, tak? Ja wiedziałem, że kończy się pierwszy obrót i teraz będę musiał pobyć sam. Ja mam wrażenie, że w drugim obrocie, pomimo tego, że przerabiamy podobne kroki, to no, czasami mam wrażenie, jakbym coś robił może pierwszy raz znowu. Że znowu odkrywam pewne rzeczy, może inaczej, przypominam sobie, że już to kiedyś wiedziałem, a w każdym razie chcę powiedzieć coś takiego, że w moim przypadku właśnie ciekawe są te odkrycia, że przecież ja już to wiem, tylko w jakiś sposób o tym zapominam. I to jest dla mnie taka jakby trochę nauczka, że ile rzeczy już było powiedziane. My tak naprawdę na tych obrotach mam wrażenie, oczywiście przerabiamy różne kroki, ale komunikaty, jakie przekazujemy, są często bardzo podobne. Także jestem w jakiś sposób wybrany przez Boga, że jestem, że Bóg mnie kocha, że jestem dla Boga ważny, że odpowiadam sam za siebie, że moje uczucia, moje myśli, moje zachowania są o mnie. Jak ktoś się inny zachowuje, co sobie mówi, co o mnie mówi, co myśli, to jest jego sprawa. Więc jakby te komunikaty są, one się powtarzają dosyć często i tylko jest kwestia tego, żeby faktycznie w nie uwierzyć, albo żeby faktycznie o nich nie zapominać, żeby...
1: No ale też padają na inny stan ducha,
2: na inny stan ducha, tak, że potem...
1: Na świadomości siebie, nie?
2: No bo potem już jest łatwiej je przyjąć, tak? Mm-hmm. Za pierwszym razem to jest odkrywcze. Chociaż ja się czasami boję takich rzeczy, że... Bo już kilka razy się przechęcam się takim, przeczytałem jakąś książkę, mi się wydawało, teraz to już...
1: Tak.
2: 2 miesiące później się okazywało, że wiedziałeś, ale już nie wiesz. Potem jakieś warsztaty, tak samo. Teraz to ja już wiem, bo ja nie wiem, byłem porozumienie bez przemocy i kursu warsztaty uważności i te meetingi DDD, więc różne rzeczy i okazuje się, że... Więc ta odkrywczość jest

0: za co siebie obwinią też w jakiś sposób, chociaż pewnie niesłusznie, tak? Ale rzeczywiście jakoś tutaj sam się zastanawiam, jak to się dzieje, że inni mogą, a ja nie mogę.
1: Ale to też porównanie, nie wiesz, czy inni mogą, to wydaje się, że mogą.
0: No tak.
1: Bo my widząc drugiego nie wiemy tak do końca, jakie są jego intencje, jakie jest jego przemyślenie, życie wewnętrzne, prawda? Widzimy tylko objaw. A jak wiemy doskonale, sami też z doświadczeń swoich wcześniejszych, że potrafimy pięknie pozory stwarzać, prawda? I kreować się na osoby, które no, wszystko mogą, czy wszystko robią, tak naprawdę wewnętrznie nie ma tu potwierdzenia, tak? Więc tutaj porównania nie są najlepszą odniesieniem, szczególnie jeśli chodzi o osąd samego siebie, nie? To mówiłeś właśnie, ten osąd jest ważny, żeby ten osąd nie był osądem krytycznym, niepotrzebnie, prawda?
0: Tak, właśnie mnie pociąga, czy jakby przybliża, zachęca do szukania głębszej wiary właśnie ten komunikat, czy to, co tutaj jest mówione na 12 krokach, że no dla Boga jestem no, w jakiś sposób cudownym dzieckiem, tak? Tak? Czy jestem ważnym.
1: Tak?
0: A od kogo w życiu słyszysz coś takiego?
1: Jesteś najukochańszym dzieckiem Boga.
0: No właśnie. Bo mi na przykład, ja nie pamiętam, czy mi ktoś takie rzeczy mówił. Może czasami jakaś narzeczona.
1: To nawet nie chodzi o to, żeby to słyszeć, w sensie, żeby ktoś mówił, bo to też może uzależniać od tego samego faktu brzmienia, słyszenia. Tu chodzi o przeżycie. Chodzi o to, żebyś to poczuł, żebyś tego doświadczył wewnętrznie, żeby miłość była rezydualna w tobie, żeby ona naprawdę w tobie była. Bo jeżeli przeżywamy się jako kochani, prawda, to mam zupełnie inne podejście do rzeczywistości.
0: Tak, tu masz rację. Tak, zgadzam się rzeczywiście. Tu bardziej chodzi o to, żebym ja sam w sobie to czuł.
1: Dziękuję Ci bardzo za...
0: Bardzo dziękuję.
1: ...obecność, za świadectwo. Państwu dziękuję za uwagę. Zostańcie z Bogiem.
0: Dziękuję. Wolna chata.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
2: Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełnij pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
1: Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
2: Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
1: Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, mówię do Pana, Tyś jest Panem moim. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra.
2: Wzbudził On we mnie miłość przedziwną do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi.
1: A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, pomnażają swoje udręki.
2: Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich, nie wymówią ich imion moje wargi.
1: Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza.
2: Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył, jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje.
1: Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą.
2: Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
1: Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie.
2: Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
1: Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie. Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam spokojny sen i odnów nasze siły wyczerpane całodzienną pracą, abyśmy przez Ciebie pokrzepieni służyli Tobie ciałem i duszą, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
3: ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

racja. Nie ma dróg na skróty, życie to nie brachidacja. Cięcie, potrzebny progres na miejsca, gotowi, akcja, racja. Reset, życia, reaktywacja. Muzyka wciąż ta sama, lecz nowa tonacja. Potrzebny gruby pancerz lub żółwia formacja, by nie przebiło się zjawisko, jakim jest stagnacja.

0: Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy.
1: Dzisiejsza liturgia prowadzi nas do prawdy, że Bóg nie chce jedynie poprawić zewnętrznie naszego życia, ale pragnie tchnąć w nas nowe życie, które rodzi się z Jego Ducha i wyraża się w miłości. Wizja wyschłych kości z Księgi Ezechiela jest obrazem serca, które utraciło nadzieję, osłabło duchowo i mówi może czasem już po nas. A jednak właśnie w to miejsce Bóg kieruje swoje słowo i swojego ducha, aby przywrócić życie. To bardzo ważne, bo pokazuje, że dla Boga nie ma sytuacji definitywnie przegranej. Tylko jeśli człowiek pozwoli, by Pan mówił do jego martwych przestrzeni serca, życia, to On to odrodzi na nowo. Tchnie ducha. Psalm przypomina, że Bóg wyprowadza z zagubienia, głodu i pustyni tych, którzy w swoim utrapieniu wołają do Niego, bo miłosierdzie Jego jest większe niż nasza bezradność i słabość. Gdy patrzymy na Ewangelię, gdy jej słuchamy dzisiaj, to Jezus odpowiada na pytanie o największe przykazanie i odsłania sam rdzeń z życia z Bogiem. Nie chodzi przede wszystkim o mnożenie przepisów, ale tym sercem jest miłość, która ogarnia serce i życie całego człowieka. Miłować Boga całym sercem, duszą i umysłem oznacza oddać Mu całość swojego życia, pozwolić Mu wejść w myślenie, pragnienia, decyzje i codzienność, w całą moją rzeczywistość. Jezus od razu dodaje, że nie da się kochać Boga naprawdę, jeśli nie nauczymy się kochać bliźniego, bo te obie miłości są nierozerwalne i wzajemnie się jakoś przenikają. Można więc znać przykazania, modlić się, mówić o wierze, a jednocześnie nosić w sercu swoim takie wyschłe przestrzenie, jeśli nie ma tam miłości do Boga i wobec drugiego człowieka. To właśnie Duch Boży, zapowiedziany przez Ezechiela, uzdalnia człowieka do takiej miłości, bo samymi siłami nie potrafimy kochać całym sercem, ani przebaczać, ani służyć i wychodzić ku innym tak, jak pragnie tego Jezus. Dzisiejsze słowo pyta więc i mnie, i Ciebie, każdego z nas, czy pozwalamy Bogu ożywiać w nas to, co martwe, aby nasza wiara nie była tylko obowiązkiem, lecz prawdziwym życiem w duchu, które staje się miłością Boga i bliźniego.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Powtórka programu.
2: Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk.
3: Witam Państwa serdecznie w kolejnym kalejdoskopie historycznym. Dzisiaj porozmawiamy o sprawach związanych z historią najnowszą, z historią naszego kontynentu i potężnej organizacji politycznej, jaką jest Unia Europejska, a przewodnikiem po tych tematach będzie profesor Tomasz Grosse, którego bardzo serdecznie witam. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Pan profesor, który jest specjalistą właśnie od spraw związanych z historią najnowszą, z Unią Europejską, z tymi procesami jednoczenia. Dużo teraz się o tym mówi, wybory do Parlamentu Europejskiego, kto wygrał, kto przegrał, jak to wpłynie na Europę, w jakim kierunku Unia Europejska będzie się zmieniać. Te pytania są stawiane i różni mniej czy bardziej fachowi specjaliści na ten temat się wypowiadają, natomiast ja chciałbym, żebyśmy się skupili na takim pytaniu. Unia Europejska jako zalążek przyszłego superpaństwa, ten wątek pojawia się w dyskusji publicystycznej, politycznej już od wielu, wielu lat. I można powiedzieć, że istnieją takie dwa główne nurty. To znaczy nurt lewicowo-liberalny, który już z coraz mniejszym oporem mówi wprost, Unia Europejska ma się stać superpaństwem, państwem europejskim, Stanami Zjednoczonymi Europy. No i nurt prawicowy, który mówi nie, absolutnie państwa powinny zostać narodowe, przecież Unia Europejska była tylko związkiem państw. I wśród tej narracji prawicowej można powiedzieć, że istnieją takie dwie próby opisu sytuacji z Unią Europejską. Pierwsza próba mówi, czy pierwsze podejście mówi wprost, Unia Europejska do kosza, natychmiast powinniśmy występować, Włosi powinni występować, Francuzi występować, rozwiązać tą Unię, wyjść, to jest pomysł skazany na zagładę. I druga linia, nazwałbym ją roboczo chadecką, która mówi tak, nie, Unia Europejska to był bardzo dobry pomysł, tylko został ten pomysł zniekształcony, wypaczony. Wróćmy do pierwotnego pomysłu ojców założycieli, chadeckich polityków, a wszystko wróci w naturalne kolejny, tak jak to miało być. I skupmy się teraz na tym ostatnim podanym przeze mnie projekcie, czyli wróćmy do korzeni, a wszystko będzie dobrze. Jak to jest z tym powrotem do korzeni, panie profesorze?
4: No rzeczywiście tutaj tą główną linią historyczną, która jest najbardziej często przytaczana, jest to rozróżnienie, że na samym początku były różne nurty, różne pomysły. Te dwa główne tak naprawdę. Czyli scentralizowana federacja, przede wszystkim promowana przez komunistów, takich jak Altiero Spinellego, która wprost nawoływała do wykluczenia, wymazania państw członkowskich, tożsamości, kultur narodowych. I w tym samym kierunku szedł chociażby Jean Monnet, tylko że jego metoda była nieco inna niż Spinellego, czyli nie chciał robić tego na zasadzie jednego wielkiego przełomu, zrywu, tylko takiego stopniowego rozmiękczania tych struktur narodowych i budowania.
3: Nie, rewolucja, tylko ewolucja. Przemiany ewolucyjne. Przypomnijmy może trochę naszym słuchaczom sylwetkę Moneta, bo to jest bardzo charakterystyczna i bardzo istotna dla tych procesów, o których mówimy, postać.
4: Tak jest. Za chwilę powiem w dwóch słowach o Monecie, natomiast wracając do tej mojej poprzedniej myśli, po drugiej stronie stali chadecy, którzy chcieli oprzeć się na państwach członkowskich, chcieli przede wszystkim budować związek państw, kooperację państw członkowskich, nie pozbywać tych państw suwerenności. Czyli ten główny nurt myślenia integracji europejskiej, on się zasadza na tych dwóch konkurencyjnych pomysłach, które w toku rozwoju historycznego pokazały, że górę wzięła metoda Monet i ten projekt federacji czy superpaństwa, on jest tym głównym, tym najważniejszym, jeszcze w dodatku okraszony przede wszystkim wartościami lewicowymi. A te pomysły konserwatystów czy chadeków, no one były coraz bardziej zapominane czy spychane na margines. Natomiast jeżeli popatrzymy na kolejne prace historyków, one kwestionują ten główny stereotypowy pogląd, jeśli chodzi o początki integracji europejskiej, i coraz więcej osób twierdzi od samego początku, ci komuniści i globaliści, którzy dążyli do superpaństwa, oni tak naprawdę nadawali ton, byli w większości, a ci, nazwijmy to, chadecy, konserwatyści, bardziej troszczący się o państwa narodowe i ich tożsamości, oni byli w mniejszości. Oni byli wykorzystywani w sposób instrumentalny przez tych globalistów, właśnie tak jak Robert Schuman. Oni byli traktowani jako pewna zasłona dymna po to, żeby uspokajać właśnie tych, którzy mieli obawy, czy ta integracja europejska nie pójdzie w złym kierunku. I tak naprawdę od samego początku ten projekt w największym stopniu był właśnie zorientowany na ten globalistyczny charakter, wykluczający czy minimalizujący znaczenie państw członkowskich, budujący federację lub superpaństwo. Natomiast jeśli chodzi o samego Moneta, no to jest postać niesłychanie kontrowersyjna, dlatego że to był bankier amerykański, kosmopolita, z całą pewnością nie mający jakichś wielkich sentymentów czy tożsamości narodowych, a nawet europejskich. Zafascynowany Stanami Zjednoczonymi, Federacją Amerykańską, zaprzyjaźniony z elitą amerykańską najwyższego szczebla, byśmy mogli powiedzieć oligarchią amerykańską, wielkim biznesem, politykami z najwyższego szczebla, ale też wspierany finansowo przez amerykańskie służby, przez różnego rodzaju agencje państwowe. Właśnie i też struktury filantropijne, które były zainteresowane wspieraniem Federacji Europejskiej. Więc Monet bez dwóch zdań był pewnego rodzaju instrumentem w rękach amerykańskich, wielkiego biznesu, służb i wielkiej amerykańskiej polityki. Stawiano mu jedno zadanie i na to dawano mu ogromne pieniądze, ogromne wsparcie polityczne, czyli zbudowanie federacji w Europie, która będzie pewnym instrumentem geopolitycznego działania dla Waszyngtonu. Ale jednocześnie rynkiem zbytu dla towarów amerykańskich. To dlatego między innymi ten biznes był szalenie tym zainteresowany. Natomiast w tle był jeszcze inny projekt. Tak naprawdę chodziło o pewną myśl globalistyczną. Europa miała być eksperymentem, który tak naprawdę doprowadzi do podobnych przemian w skali globalnej, czyli tworzenia takiego superrządu, byśmy powiedzieli, światowego, jednego rynku zbytu w skali ogólnoświatowej. I to wszystko miało być zarządzane przez elity amerykańskie.
3: I wrócimy sobie do naszej rozmowy już za chwilę.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: W kolejnej części Kalejdoskopu historycznego, przypominam, rozmawiamy z profesorem Tomaszem Gross o początkach koncepcji zjednoczonej Europy. Trochę pan profesor w poprzedniej części naszej rozmowy rozbił ten mit, który jest bardzo silny na prawicy, o tym, że zamysł ojców założycieli, polityków chrześcijańskich, polityków chadeckich, by zachować tożsamości narodowe, a stworzyć tylko Związek Wolnych Państw, że ten zamysł już od początku, no właśnie, jak to powiedzieć, czy nie był szczery w przypadku tych ludzi, których nazwiska znamy, de Gasperi, Schumann, Adenauer i można by tam jeszcze kilku ludzi wymieniać, czy też oni zostali zmanipulowani przez te właśnie siły w dużej mierze zza Atlantyku, siły wielkiego biznesu? Jak to wyglądało?
2: No, trudno rzeczywiście tak powiedzieć na 100%, ale na pewno oni byli w mniejszości. No i oni byli wykorzystywani instrumentalnie. Dawali swoją twarz, swoje nazwiska. Byli pewną zasłoną dla tego projektu globalistycznego czy federalistycznego. I ci, którzy tutaj naprawdę decydowali, czyli Amerykanie, oni chcieli zbudować w Europie powojennej federację bez państw narodowych, z wolnym rynkiem zbytu, przede wszystkim dla inwestycji i towarów amerykańskich. I tak jak powiedziałem, ci politycy chadeccy, oni tutaj zasadniczo byli przede wszystkim pewnym instrumentem dla realizacji tej polityki. To jest oczywiste w przypadku przedstawicieli niemieckich, no, którzy jako państwo pobite w II wojnie światowej, w zasadzie na samym początku, w okresie powojennym, byli czymś w rodzaju kolonii amerykańskiej. Z całą pewnością nie mieli suwerenności, zwłaszcza w polityce zagranicznej, i de facto wykonywali polecenia Waszyngtonu. W przypadku innych polityków, no przede wszystkim Roberta Schumana, on miał być ważnym elementem legitymizacji tego projektu przed Francuzami. Dlatego, że Francuzi w bardzo dużym stopniu jednak byli przywiązani do swojej ojczyzny, do Wielkiej Francji, do tych wszystkich ambicji. No, mieli też w swoich szeregach polityka. Myślę tutaj o generale de Gaulle, który absolutnie nie chciał słyszeć o zakończeniu tych znaczenia państw narodowych, wręcz przeciwnie. On cały czas myślał podmiotowo o swojej ojczyźnie i chciał promować interesy narodowe, interesy francuskie. Z pewną trwogą myślał o tym, w jaki sposób ten projekt europejski jest budowany, że wyraźnie zmierza w kierunku federacji. I na samym końcu przecież to generał de Gaulle zbuntował się przeciwko tym wszystkim planom, i to kilkukrotnie.
1: Tu mówimy o latach 60., prawda? Przede wszystkim to jest ten bunt,
2: tak jest.
1: Bunt de Gaulle'a. On miał też wymiar polityczny, nawet militarny, okresowe wyjście Francji ze struktur militarnych NATO.
2: To po pierwsze, po drugie zablokował te projekty Unii politycznej i wojskowej na samym początku integracji europejskiej, które właśnie wprost zmierzały do Federacji Europejskiej Superpaństwa. I też Francuzi odpowiadają za ten konflikt już trochę później, pustego krzesła, który wprost dotyczy głosowania większością, byśmy mogli powiedzieć językiem dzisiejszym, kwalifikowaną, bo politycy francuscy z czasu tego kryzysu uważali, że nie można rezygnować z weta, nie można rezygnować z jednomyślności i nie może być tak, że Francja jest przegłosowywana w strukturach unijnych przez inne państwa członkowskie. Więc i po prostu stwierdzili, skoro wy nas tutaj przegłosowujecie, no to my w ogóle nie chodzimy na te spotkania. Sami sobie ustalajcie prawo europejskie bez nas. My w tym nie uczestniczymy, my tego prawa nie akceptujemy, my tego prawa nie będziemy również stosować we Francji. Bawcie się sami, albo jednomyślność, albo my przestajemy uczestniczyć w tych posiedzeniach Rady. No i po tym kryzysie rzeczywiście nastąpiło otrzeźwienie. Zresztą zupełnie, znaczy otrzeźwienie i pewne okresowe ustępstwo, wzięcie pod uwagę właśnie tych postulatów francuskich. I właśnie dlatego ja uważam, zupełnie na marginesie tego całego wydarzenia, że to jest jedyny sposób na to, żeby odwrócić bardzo złe procesy integracji europejskiej, czyli to, że przykładowo Polska w polityce klimatycznej, w polityce migracyjnej jest jednoznacznie przeciwko, nie zgadza się, jest przegłosowywana, a później to niedobre, odrzucane przez naszych przedstawicieli prawo ma być implementowane w Polsce. No taka praktyka jest niedobra, należy ją skończyć w ten sam sposób, jak to zrobił generał de Gaulle, czyli po prostu odmawiając implementacji takiego prawa. Natomiast w szerszym kontekście bunt de Gaulle'a był spowodowany przede wszystkim tym, że on widział, że ten projekt idzie w kierunku superpaństwa, federacji od samego początku.
1: Już wtedy w latach 60. dla de Gaulle'a było to jasne.
2: Dla niego to było jasne, dlatego on się buntował przeciwko federacji, ale też przeciwko temu, żeby w tak wielkim stopniu te procesy integracyjne były sterowane przez Waszyngton. On tego nie chciał i on dlatego w ten, a nie inny sposób reagował. I to jest bardzo solidna przesłanka, pokazująca na to, że niestety od samego czasu ten projekt miał tak naprawdę jedną wizję, a nie kilka konkurujących ze sobą. A ci wszyscy chadecy, łącznie z Schumannem czy Adenauerem, to były tylko instrumenty w grze, byśmy powiedzieli, globalistów, kosmopolitów, takich jak Monet.
1: Panie profesorze, ale tutaj bardzo ciekawe spojrzenie na tą kwestię. Pan mówi, że projekt był od początku jeden centralistyczny i od początku miał silne wsparcie z Waszyngtonu. Jednocześnie w publicystyce często mówi się, że Unia Europejska i ta wizja centralizacyjna powstaje w kontrze do Amerykanów, że takie państwa jak Niemcy czy Francja bardzo silnie pragnęłyby wypchnąć Amerykanów z kontynentu europejskiego i temu ma właśnie służyć centralizacja Unii.
2: No właśnie, dlatego że tak jak pokazaliśmy na przykładzie generała de Gaulle'a, Francuzi bardzo szybko zaczęli się buntować. I w pewnym momencie również Niemcy dojrzeli do buntu, no bo te elity niemieckie, tak jak powiedziałem, na początku nie miały absolutnie żadnej suwerenności. Momentem przełomu z punktu widzenia Niemców było przede wszystkim zjednoczenie ich kraju. To był ten historyczny moment, który można by powiedzieć spowodował, że Niemcy odzyskali podmiotowość, odzyskali suwerenność, ale też ambicje, jeśli chodzi o politykę europejską. Jeśli chodzi o Francuzów, oni dużo wcześniej wymykali się Amerykanom z rąk i szukali tej autonomii strategicznej. Przecież to jest źródło pierwotne autonomii strategicznej, tego hasła antyamerykańskiego. Chodziło o to, żeby wypchnąć Amerykanów Europy, przede wszystkim z tej funkcji sterowania integracją europejską, zgodnie z interesami geopolitycznymi czy ekonomicznymi amerykańskimi.
1: Więc będziemy, panie profesorze, za chwilkę tą naszą rozmowę kontynuować.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: I wracamy do naszej rozmowy z panem profesorem Tomaszem Grosse o różnych, a tak naprawdę, jak twierdzi pan profesor, jednym projekcie integracji europejskiej. Mówiliśmy przed chwilą o tym, jak integracja europejska z narzędzia pewnej wizji amerykańskiej zaczęła zmieniać się w narzędzie suwerenności europejskiej. Nie wiem, jak to nazwać, no ale trochę się te ścieżki do tej pory idące równolegle zaczęły rozbiegać.
2: Suwerenność europejska to pojęcie stosunkowo nowe, wprowadzone tak naprawdę przez Emmanuela Macrona, czyli prezydenta francuskiego. Dużo wcześniej pojawiła się koncepcja autonomii strategicznej, która była rozumiana przede wszystkim przez znowuż Francuzów jako autonomia w stosunku do Stanów Zjednoczonych Ameryki, żeby ich zepchnąć z tej pozycji głównego inżyniera integracji europejskiej, który steruje rozwojem tej organizacji zgodnie z interesami amerykańskimi. Chodziło o przejęcie tego projektu. Czyli Francuzi chcieli obalić Amerykanów, ale jednocześnie sami chcieli wejść za kierownicę i zacząć sterować tym pojazdem, rzecz jasna zgodnie z interesami amerykańskimi.
1: Znaczy francuskimi.
2: Przepraszam, francuskimi, tak. Rzecz jasna z interesami francuskimi i tutaj okazało się, że wypracowali w pewnym momencie taki model, że oni są głównym strategiem, głównym pomysłodawcą, byśmy mogli powiedzieć mózgiem projektu europejskiego, ale czynią to za pieniądze niemieckie. To już był ten moment, kiedy Niemcy stały się najpotężniejszą gospodarką Europy Zachodniej. W dalszym ciągu nie wybiły się na niepodległość, byśmy mogli powiedzieć, czyli to było jeszcze przed zjednoczeniem Niemiec. I w dalszym ciągu chcieli zachowywać pozory, jeśli chodzi o takie odżegnywanie się chociażby od interesów niemieckich. Zapominanie o tej swojej wielkiej niemieckiej przeszłości, niemieckich ambicjach, ale też przypominanie o tych różnych traumach, które Niemcy sprowadzili na kontynent. W związku z tym to był właśnie ten moment, że Francuzi byli mózgiem, a Niemcy wykładali na to wszystko pieniądze. I w ten sposób przede wszystkim w latach 70. i 80. ta integracja się odbywała. I kolejnym wielkim

0: przełomem, który nastąpił, to było właśnie zjednoczenie Niemiec oraz poszerzenie Europy na wschód. Zjednoczenie Niemiec stworzyło z Niemców podmiot geopolityczny, który aspirował do kierowania organizacją i zdeklasował Francuzów. To w związku z tym ten model, Francuzi są umysłem czy strategiem, który kieruje integracją za pieniądze niemieckie. Ten model odchodzi w tym momencie do historii. Niemcy aspirowały, żeby być jednocześnie mózgiem i nawet nie tylko finansować tą integrację, ale szukać różnych innych, byśmy powiedzieli, frajerów, którzy będą im pomagać to sfinansować. Dlatego, że jeżeli popatrzymy chociażby na to, jak jest organizowany KPO, ten Fundusz Odbudowy, no to my jesteśmy tym państwem, który finansuje te ambicje niemieckie, ratowanie strefy euro przed upadkiem i jednocześnie postępy federalizmu, przede wszystkim fiskalnego. No ale wracając do tego, co się stało po zjednoczeniu Niemiec, tą pozycję geopolityczną, niezależnie od tego, że powstały duże Niemcy o znacznie większym potencjale demograficznym, politycznym i ekonomicznym, to jeszcze dodatkowo nastąpiło poszerzenie Unii na wschód. I te wszystkie państwa, nowe państwa członkowskie w zamyśle polityków niemieckich, to była strefa wpływów geopolitycznych Berlina, która jeszcze dodatkowo miała utrwalić tą hegemonię czy tą dominację polityczną Berlina i tą przewagę nad Paryżem i jego sojusznikami z Europy Południowej. Tak rzeczywiście było. Z drobnym momentem przerwy w postaci rządów konserwatywnych w Warszawie, które na sam koniec dzięki różnego rodzaju zabiegom i pomysłom niemieckim zostały obalone.
1: Tu już mówimy o najbliższej nam historii sprzed kilku miesięcy dosłownie. Zostało nam kilka minut. Ja bym bardzo chciał poruszyć jeszcze jeden wątek. Wątek owej ideologii, która miała spajać i ma spajać to hipotetyczne przyszłe państwo europejskie. Pan profesor powiedział, i to też mówi spora część prawicowych publicystów, że ten wątek ideologii lewicowej czy lewicowo-liberalnej od początku występował w pewnych projektach, no, Spinellego wyrażony expressis verbis, i że jest on bardzo ważny dla łączenia tych państw w jedno superpaństwo. Czy rzeczywiście ideologia odgrywa bardzo ważną rolę w tych planach?
0: No, szalenie. Przede wszystkim to jest ideologia lewicowa w sensie różnego rodzaju pomysłów, czy to klimatycznych, czy związanych ze sferą seksualności versus takiej bardziej konserwatywnej rodziny. Po drugie, jest to ideologia bazująca na ideach kosmopolitycznych, czyli takich, które się odżegnują świadomie od tradycji tożsamości narodowych. I tych kosmopolitów było bardzo, bardzo dużo, i lewicowców, czy wręcz komunistów, wśród ojców założycieli. Z całą pewnością Jean Monnet należał właśnie do tej grupy, a to był tak naprawdę główny architekt, który w tych kluczowych momentach odgrywał absolutnie pierwszoplanową rolę. Nawet jeżeli popatrzymy na te przełomy, które no wówczas wymagały przecież zgody między innymi Francji i Niemiec, no to Schuman odpowiadał właśnie za zgodę instytucji francuskich, legitymizował te wszystkie zmiany po stronie Francuzów, a jak ujawniają coraz bardziej dokumenty, historyków, no był sterowany z tylnego siedzenia tak naprawdę przez Moneta, bo ta słynna deklaracja Schumana została prawdopodobnie właśnie napisana przez Moneta, a Schuman tylko ją odczytał. Schuman tylko ją
1: przedstawił.
0: Przedstawił. Mm. Właśnie był takim
1: referentem.
0: Wizerunkiem. Dał swój wizerunek, dał swoje nazwisko, dał swoją twarz do projektu, który od samego początku nie był tak naprawdę jego projektem, tylko projektem Moneta, a w gruncie rzeczy tych elit amerykańskich, z którymi Monet blisko współpracował.
1: Panie profesorze, ale po wysłuchaniu wszystkich tez, które pan tutaj przedstawił, można powiedzieć tak, że mylą się ci wszyscy chadecy, konserwatyści, którzy mówią, wróćmy do korzeni, do chadeckich korzeni Unii Europejskiej, a wszystko będzie dobrze, bo pańskim zdaniem nie ma tak naprawdę do czego wracać. To jest wszystko iluzja.
0: No, rzeczywiście tutaj możemy się zastanawiać nad tym, skoro ten projekt od samego zarania był taki, a nie inny, czy można go naprawić, tak? Czy raczej nie powinniśmy zbudować zupełnie innej Unii Europejskiej, zupełnie innej integracji, w oparciu o inne mechanizmy, o inne wartości. Raczej kształtować tą integrację, jaką dzisiaj znamy, jako pewnego rodzaju zły przykład, błąd lub seria błędów, na których musimy się uczyć. To jest moim zdaniem podstawowe pytanie. Natomiast no, my musimy też pamiętać, że wśród ojców założycieli no, byli oficerowie polityczni, którzy byli służebni wobec ideologii, ale w tym najgorszym wydaniu. Myślę tutaj oczywiście o Walterze Hallsteinie, który pełnił absolutnie kluczową rolę, jeśli chodzi o budowanie tej całej konstrukcji
1: Unii
0: Europejskiej.
1: To jest taka postać mniej znana, a warto o niej porozmawiać. Być może zrobimy to przy kolejnej audycji. Za dzisiejszą rozmowę bardzo serdecznie dziękuję. Moim i Państwa gościem był profesor Tomasz Grosse.
0: Bardzo dziękuję.
2: Kalejdoskop historyczny.
3: To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 9 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone w czasie poświęcenia nowej kliniki kardiochirurgii szpitala imienia Jana Pawła II.
3: Pozdrowienia kieruję do chorych. To dzięki wam, dzięki waszej komunii z ukrzyżowanym. Tak wiele bezcennych bogactw w swoim duchowym skarbcu posiada Kościół. Dzięki wam mogą z tego skarbca czerpać inni. Nic tak nie ubogaca innych, jak bezinteresowny dar cierpienia. Dlatego zawsze pamiętajcie, zwłaszcza gdy czujecie się osamotnieni, że bardzo potrzebuje was Kościół, świat, nasza ojczyzna. Pamiętajcie też, że liczy na was papież. Na zakończenie pragnę wszystkim powiedzieć, że bardzo czekałem na spotkanie z wami. Modlę się o to, aby światło Ducha Świętego pomagało wam odkrywać, iż cierpienie uszlachetnione miłością jest takim dobrem, nad którym Kościół pochyla się ze czcią poprzez całą głębię swej wiary w odkupienie. Są to słowa z listu Salvifici Doloris, polecając Bogu chorych i wszystkich, którzy im służą, z całego serca błogosławię.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Udajemy, że znamy się.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział trzeci, technika i panowanie. Wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Po przywołaniu kwestii odpowiedzialności i zarządzania AI trzeba powrócić do naszego tematu centralnego. Co to znaczy zatroszczyć się o to, co ludzkie? Zagrożenie nie polega jedynie na tym, że niektóre technologie mogą być źle używane, lecz na tym, że paradygmat technokratyczny, w którym jesteśmy zanurzeni, wzmocniony przez rewolucję cyfrową i AI, sprawia, iż za słuszną i normalną zaczyna uchodzić wizja antyludzka, wedle której pełnia życia miałaby polegać na tym, by więcej posiadać, zmniejszać kruchość, eliminować to, co nieprzewidywalne i wszystko kontrolować. Gdy wydajność staje się miarą wartości, człowiek ulega pokusie myślenia o sobie bardziej niż jako o projekcie, który należy zoptymalizować, niż jako o stworzeniu powołanym do relacji i komunii. W rzeczywistości absolutyzowanie jednego tylko wymiaru człowieka jest zawsze błędem. Nie tylko bowiem brak rodzinieład, również to, co wzrasta bez miary, może stać się formą biedy. W ekosystemie harmonia zostaje zachwiana, gdy jeden gatunek zaczyna dominować kosztem pozostałych. Podobnie dzieje się w przypadku człowieka, gdy jakaś jedna z jego władz rości sobie pretensje do bycia miarą wszystkiego. Tak więc inteligencja, gdy zostaje zabsolutyzowana, ostatecznie przesłania inne istotne wymiary życia – uczucia, wolę, oddanie i relacje. Jeśli władza techniczna nie zostaje zrównoważona, nie zwiększa naszych zdolności, ale czyni nas bardziej samotnymi i bardziej wystawionymi na logikę panowania i wykluczenia. Nie chodzi oczywiście o przeciwstawianie się inteligencji, lecz o przypomnienie, że kiedy zamyka się ona w sobie samej, zapomina, iż została dana po to, by służyć życiu i osobie ludzkiej. Jakość cywilizacji mierzy się nie potęgą jej środków, lecz troską, jaką potrafi otoczyć człowieka, zdolnością uznania drugiego za twarz, a nie za funkcję. Zdolność troski jedni o drugich stanowi ważny wymiar naszego człowieczeństwa. Zdolności tej uczy się i doskonali się ją poprzez doświadczenie. Czytanie baśni dziecku, towarzyszenie osobie starszej, uczynienie jakiegoś miejsca gościnnym to gesty przeżywane w środowisku rodzinnym, które pomagają nam uczyć się i uwewnętrzniać znaczenie troski także na poziomie społecznym oraz wyrabiają w nas zdolność uznawania drugiego człowieka za osobę godną uwagi. Technologia może wspierać także wzajemną troskę między ludźmi, na przykład jeśli dostarcza narzędzi pomagających przewidywać i organizować, ale nie pozbawia istoty ludzkiej jej wolności i zdolności osądu, skoro to człowiek jest podmiotem relacji i ponosi odpowiedzialność za decyzję.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 16 sierpnia 2026 roku. Rozpoczęcie praskiej pielgrzymki pomocników Matki Kościoła.
3: Pan Jezus dzisiaj pochwalił niewiastę kananejską. Gdybyśmy tak zostawili zupełnie bez komentarza ten fragment Ewangelii Mateuszowej, to tak Pan Jezus trochę jakby stracił w naszych oczach, bo tak wyglądać by mogło, że bardzo pryskliwie odniósł się do tej proszącej niewiasty. Apostołowie już wcześniej to zrobili, ale starożytność pamięta taki rodzaj formy prowadzonej katechezy, żeby przez takie bardzo, powiedziałbym, nieraz zdecydowane słowa, czy kontrastowe, pokazać problem. I tutaj adresatami tej katechezy w pierwszej kolejności byli kto? Apostołowie. Ta szorstkość, którą okazał Pan Jezus, to de facto nie była wobec tej niewiasty, bo to niewyobrażalne jest ze strony Jezusa. Ale żeby pokazać apostołom, bracia, ona jest, powinna być przedmiotem serdecznej waszej troski, aby zbliżyła się do Boga. A co wyście zrobili? Panie, odpraw ją, bo krzyczy za nami. Niech nigdy nie przyjdzie taka myśl w naszym codziennym postępowaniu, żeby dla naszego dyskomfortu na różny sposób tak się zachować, że odepchniemy drugiego człowieka.
1: Dobre słowo pasterzy.